0: nie będę kłamał.
1: I chociaż dziś chciałbym odkupić winy, uwierz kochanie, że nie da się. Nie cofnę czasu, więc już nic nie zrobimy, a przecież ty dla mnie nie za

jakbym zjadł mentosy, później popił je kolą. A może to owady, co wydostać się nie mogą. Nie obchodzą pornosy mnie szminki, szpilki, sogo. Milion

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

Choć nie wiem jak sam trzymać dystans, powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa.

0: i od dawna to wiem.
1: Brzmi trochę jak nieplanowana drzemka, ale numer jest bardzo energiczny, więc kto posłuchał, ten nie zaśnie przynajmniej do wieczora. Męskie granie, orkiestra, to są hity na maksa, tu RMF Max.
2: Gorąco jest już w całej Europie i gorąco będzie też u nas, a ta największa fala upałów tak się dobrze poskłada w pogodzie, przyjdzie w sam raz na długi czerwcowy weekend.
1: Jeszcze nie jest za późno, żeby zakombinować coś z urlopem. Na wolny czwartek się nie guczcie, bierzcie wolny piątek, bo czwarteczek wolny z automatu już za tydzień.

0: Nowość z kategorii najlepsze na wakacje. Bob Sinclair i I Can't Wait w RMF Max.
1: Najdroższe na czerwcówkę. Trzy miejscówki w Europie, gdzie lepiej nie jechać, chyba że chcecie się zrujnować finansowo. Kopenhaga, Oslo i Edynburg w Szkocji.
0: A jak chcecie pojechać budżetowo i taniej, to Sarajewo w Bośni, Bukareszt w Rumunii i Tirana w Albanii się polecają.
1: A jak chcecie najtaniej, to nie jechać. To mówią eksperci. Co prawda w szkole tego nie uczą, ale słyszałem, że najwięcej się oszczędza nie wydając.
0: Coś w tym może być.

0: mama.
1: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: I po reklamie.

0: Hity na maksa i najważniejsze informacje z regionu będą o 6 za chwilę w RMF Max.
1: Uwaga na młode ziemniaki, bo prawdziwie młode polskie ziemniaki powinny mieć taką jasną, cienką skórkę, która schodzi ci pod palcem. O. Jak tak się nie dzieje, to się można naciąć.
0: Naciąć. No w ogóle generalnie przy młodych ziemniakach, to jak się nacniesz, to źle. Można się najwyżej naskrobać.
2: Słuchacie RMF Max Warszawa, to pora na Flesz. Anna Łopuszańska, zapraszam. U zbiegu Chmielnej z Żelazną pojawią się światła. To wolskie skrzyżowanie zostało wytypowane do przebudowy podczas audytu bezpieczeństwa. Właśnie zakończył się przetarg na wykonawcę robót.
3: Teraz ten wykonawca po podpisaniu umowy będzie miał 120 dni na realizację inwestycji. To miejsce od dawna wymagało zmian. Codziennie przejeżdża tędy około 16 tysięcy samochodów, a jednocześnie z przejść korzysta wielu pieszych. Problemem, jak bardzo często, są zbyt duże prędkości i niebezpieczne manewry, w tym na przykład wyprzedzanie na pasach.
2: Mówił w RMF Max Maciej Dziubiński z ZDM-u.
4: Słuchacie RMF Max.
2: Chcą, żeby na naukę przeznaczano w Polsce 3% PKB. Teraz to niewiele ponad 1%. A mowa o polskich naukowcach.
5: Środowisko naukowców apelujemy o pilne zwiększenie nakładów na polską naukę. Naukę, która niestety jest marginalizowana. Jesteśmy jednym z krajów, w którym to na naukę jest przeznaczane naprawdę bardzo małe środki.
2: Z byłym przewodniczącym Komisji Ewaluacji Nauki przy Ministerstwie Nauki, dziekanem Wydziału Medycznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, profesorem Filipem Szymańskim rozmawiał Michał Dobrołowicz. Są lżejsze i energooszczędne. Koleje mazowieckie wzbogaciły się o nowe flirty.
6: Odjazd.
2: Przewoźnik odebrał właśnie kolejne składy wyprodukowane przez Stadlera w Siedlcach. No, pociągi wzmocnią połączenie regionalne m.in. z Warszawy do Mińska Mazowieckiego, Skierniewic, Dęblina, Sochaczewa oraz Łowicza.
7: To są pojazdy 100-metrowe, które mogą przewieźć 582 pasażerów. Pojazdy lekkie, bo zbudowane z aluminium. Z aluminium, czyli ważą mniej, generują, potrzebują mniej energii. One są oszczędne w eksploatacji i dzięki temu podczas całego życia wyrobu, całego życia pojazdu koszty, które ponosi użytkownik, są mniejsze.
6: A ile mniejsze?
7: No, te pojazdy są około 20 ton lżejsze niż pojazdy stalowe tej samej długości.
2: A o tym wszystkim w rozmowie z naszym reporterem Przemkiem Zykiem rozmawiał Arkadiusz Świerko z firmy Stadler Polska. Uwaga, warszawiacy, macie szansę sprawdzić swoją formę i wesprzeć potrzebujących. 31 maja rusza Mokotowski Bieg SGH. To jest wyjątkowy bieg uliczny organizowany przez Samorząd Studentów SGH. Impreza łączy sportowe emocje z pomaganiem i na stałe wpisała się już w kalendarz wydarzeń Warszawy. To już 13. edycja charytatywnego biegu. W tym roku pobiegniecie dla Fundacji Ewy Błaszczyk AKOGO, organizację, która od lat pomaga osobom w śpiączce po ciężkich urazach mózgu i rozwija nowoczesne metody leczenia oraz rehabilitacji.

0: Właśnie tak, pum, pum, pum, to jest łagodne stukanie wasz głośniczek od środka. Asia Meus, Irek Jakubek, sami nie wierzymy, jak się tam zmieściliśmy. Nie pytając o rozmiar głośnika, wchodzimy do środka, wylatujemy z niego, byście mieli jeszcze fajniejszy czwartkowy poranek.
1: Będzie fajniejszy, bo Rafał Brzoska spowodował, że możemy taniej polecieć na wakacje.
0: Słuchajcie, to w ogóle jest cała zmiana wakacyjnych planów dla tej części Europy. Bo to, że my polecimy na wakacje, to jedno, ale teraz już nie poleci z nami nasza walizka. Bo nasza walizka poleci na wakacje za pośrednictwem paczkomatu.
1: Jak się domyślacie, to bardzo ucieszy nasz budżet wakacyjny. O, taka właśnie paczkomatowa walizka.
0: Aha, trochę zdenerwowali się ci, którzy biorą za bagaż na przykład na pokładzie tanich linii lotniczych.
1: Trochę.
0: Bo to za 5 dyszek będzie można taką torbę nadać. No, fajna sprawa. Pracujemy nad tym, żeby zmieścić się nie tylko do waszego głośnika, ale i także do tej torby. Żebyśmy mogli z wami

0: Jump Style. Tak nazywa się ten styl, w którym wstajemy 18 minut po godzinie 6.
1: Podoba mi się ten styl bardzo.
0: Jump Style, proszę bardzo. Możesz na nas liczyć. Asia, ty i reszta świata. Asia Meus, Irek Jakubek. Dzień dobry, Polsko. To poranek RMF Max.
1: Dzisiaj już czwartek, jesteśmy o krok od weekendu, a w weekend zmieni się nam pogoda w Polsce. Synoptycy już ostrzegają, że może być niebezpiecznie, bo może być burzowo.
0: Czyli ogródki kawiarniane z dodatkowym zaproszonym gościem. Trzeba wziąć kogoś, kto będzie trzymał parasol. Żeby nie odleciał. Bardzo dobrze. Tak. To sprzyja integracji. Ludzie się poznają. Dzień dobry, Irek. Mogę wam podtrzymać parasol? O, super, zawsze miło. Będę siedział razem z wami. Prawie 20 po 6.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
3: Barbara, kupiłem taniej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
5: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
6: Twoja sąsiadka poleca nowości w stopklatce. W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowy show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp. Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
7: Masz firmę? Kupujesz w Bricomarsze? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na Twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
8: I po reklamie.

0: No, Starlight w muzyce i absolutny kosmos w pogodzie. Co prawda poranek rześki, ale bardzo słoneczny czwartek nam się szykuje niemal do samego wieczora i za to trzymamy kciuki w RMF Max. 28 minut po godzinie 6.
1: Pogadajmy o pieniądzach.
0: O jest.
1: Dużych pieniądzach.
0: Ja nie jestem dżentelmenem, więc ze mną możesz pogadać absolutnie o każdej kasie.
1: Prawie 1,5 biliona złotych mamy my Polacy na kontach w bankach. Oszczędności, ale to jeszcze nie wszystko, bo prawie 4 biliony mamy w domach, w aktywach, w gotówce, w takich oszczędnościach,
0: w skarpecie. Właśnie. Ale na moją wyobraźnię najbardziej działają te biliony. W bankach. Słuchaj, wyobraź sobie, Asia, że pozbywasz się tych 37 milionów Polaków, z którymi trzeba się tym dzielić. Przepraszam. Ja nie mówię, żeby tak robić, nie? Ale może
1: taki
0: się to...
1: byłby to piękny świat?
0: Najbardziej zaspanym może się to wydawać nawet kuszące. Ej, wstawaj, nie udawaj! Człowieku, witajcie na planecie dobrych ludzi. Gramy hity na maksa, Milki, jak...

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: chodź bawić się z nami, nie trzeba długo namawiać. Włącz RMF Max, zostań przez cały dzień, a będziesz mieć naprawdę super czwartek.
1: Wróć do mnie. Przepraszam, 23 minuty przed... Ja sprawdzam, czy bym się nadawał, wiesz? Sprawdzam, czy bym się nadawał. Nowy kierunek studiów, jeszcze tego w Polsce nie było. Uwaga, będą specjaliści do spraw infrastruktury technicznej uzdrowisk i sanatoriów.
0: Wow.
1: Pan magister od sanatoriów.
0: Będzie planował, gdzie basen z borowinką, a gdzie ścieżka sensoryczna.
1: Ale super.
0: Piękne.
1: Idealnie. Będą się takich rzeczy uczyć na Politechnice we Wrocławiu.
0: Super.
1: Pozdrawiamy
0: pomysł.
1: Oczywiście. Przypominając, że dzisiaj jest czwartek, idzie weekend, to jest idealny czas, by poćwiczyć te wieczorki zapoznawcze. Na przykład. Max. Specjalnie od pani Krysi z turnusu trzeciego dla sympatycznego pana Waldka, BB Rexa. Po reklamach.
2: Reklama.
3: A gdybyś mogła sobie coś wybrać na Dzień Dziecka?
2: To wybrałabym prezent z Media Expert.
3: Oj tak! Mają klocki Lego Technic Lamborghini, konsolę PlayStation 5 Slim,
2: zwierzątko interaktywne Beatsy i słodką maskotkę Ferbi w edycji Star Wars Grogu.
3: I wiele innych zabawek w super cenach.
4: Idealne prezenty dla dzieci małych i dużych znajdziesz w Media Expert. Odkryj kultowe zabawki w super niskich cenach.
5: Uwielbiam rysowanie.
6: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L. I odbierz Realme 14T 5G, bo w Play płacisz mniej.
11: Play. Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
12: I po reklamie.

0: Pięknie, bardzo. Crazy Frog.
1: Włączył mi się. Też to słyszałaś? 11 minut i godzina 7. To była Panda Rihanna. To jest poranek RMF Max.
0: Od 3 czerwca, czyli jeszcze przed długim czerwcowym weekendem, wchodzą zmiany w życie dotyczące młodych ludzi. Wow. Ważne zmiany, bo każda głowa poniżej 16 roku życia, która będzie się poruszać inaczej niż pieszo, czyli rowerem, rolkami, hulajnogą, musi być ubrana w kask.
1: Wow.
0: Jak nie, to będą kary i mandaty.
1: Obowiązkowe kaski dla wszystkich poniżej 16 roku życia, jak jadą hulajnogą, rowerem i bezpiecznej, szerokiej drogi. I dla nas rodziców to jest świetna wiadomość, bo będzie łatwiej się zorientować, że młody chce dostać hulajnogę.
0: Tak?
1: Tak. Po prostu zacznie spać w kasku. A to jest nowość od Oliwii Rodrigo.

0: Avicii i Polka. Polka to jest pojedynek, jakiego w historii French Open jeszcze nie było. O tym we fleszu sportowym za chwilę.
1: A we fleszu o 7:00 Superliga Militarnych Partnerów, w której my już jesteśmy.
0: Ale nam miło. A co to dokładnie znaczy, to we fleszu będą odpowiedzi na wszystkie ważne informacyjne pytania. Bądźcie, by poznać szczegóły.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
8: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
9: Znałem to już.
8: Dzięki RMF Max.
10: To tego się słucha.
8: Max jest pierwszy. Wiadomo co jest i co będzie hitem.
10: Też bądź pierwszy.
11: Świeże hity.
10: Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00.
11: Tylko w RMF Max.
12: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
13: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
14: I po reklamie.

0: Żyj głośniej.
1: Miej fan.
0: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.
2: Jest 7 w RMF Max, a to oznacza najnowsze informacje w pigułce. Anna Łopuszańska, dzień dobry i zapraszam. Polsko-brytyjski traktat o bezpieczeństwie i obronności podpisany. Premierze Donald Tusk i Keir Starmer spotkali się w tej sprawie w Muzeum Bitwy o Anglię pod Londynem.
3: Polska wstępuje do Superligi militarnych partnerów Wielkiej Brytanii, a Wielka Brytania staje się jednym z naszych najważniejszych sojuszników. Jak zauważają tutejsi komentatorzy, nasz kraj ma olbrzymi potencjał, który będzie teraz realizowany z większym impetem, z korzyścią dla bezpieczeństwa europejskiego, Brytyjczyków i Polaków.
2: Tyle Bogdan Trymorgan, a przed Sejmem w stolicy pojawiło się wczoraj ponad 1000 naukowców z całej Polski. Domagają się wzrostu nakładów na naukę do 3% PKB. W tej chwili to niewiele ponad procent. Protestujących chcą zapewnienia odpowiednich środków na stabilne prowadzenie badań.
4: Na więcej dobrych badań, bo nasi polscy naukowcy mają mnóstwo bardzo dobrych pomysłów.
5: Ale nie realizują?
4: Nie realizują, ponieważ nie dostają finansowania. I wtedy wyjeżdżają i dostają finansowanie za granicą.
6: Widzimy to we własnym instytucie naukowym, widzimy to szerzej i w środowisku.
4: Dajcie nam fundusze, a my damy wam rezultaty.
2: Usłyszał od uczestników demonstracji Michał Dobrołowicz. Fala rekordowych upałów we Francji. Maksymalne temperatury są o 10-15 stopni wyższe od średnich pod koniec maja. Termometry w wielu miejscowościach wskazywały wartości powyżej 30 stopni. Na południowym wschodzie prawie 38. 17 departamentów objęto dziś pomarańczowym alertem pogodowym. Ma obowiązywać na zachodzie kraju oraz w Paryżu. Więcej o pogodzie tym razem u nas tuż po sporcie. Główny Urząd Statystyczny zdradził, na co wydajemy najwięcej. No i okazuje się, że nasze zakupowe koszyki zdominowały sery. Na przestrzeni ostatniego roku to skok o prawie 4%. Stawiamy też na makarony. Tu widzimy wzrost o 2,5%. Rezygnujemy za to z cukru. Przez rok jego spożycie spadło w Polsce aż o 14,5%.
7: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
2: A Flesz Sportowy w RMF Max otwiera podsumowanie koszykarskiego starcia dwóch stołecznych ekip. W pierwszym meczu półfinału Orlen Basket Ligi Legia pokonała Dziki Warszawa 98-80. Kolejne spotkanie jutro o 20:15. A z koszykarskich parkietów przenosimy się teraz na korty. W trzeciej rundzie French Open zobaczymy pojedynek Iggy Świątek i Magdy Linet. Linet wygrała z Łotyszką Jeleną Ostapenko 6-2, 2-6, 6-2. Wcześniej Świątek wyeliminowała Czeszkę Sarę Bejlek 6-2, 6-3. Mecz Polek jutro, a za burtą Magdalena Fręch, polska tenisistka, przegrała ze Szwajcarką Jill Teichmann 5-7, 4-6. Dziś o awans do trzecich rund zagrają Maja Chwalińska i Hubert Hurkacz.
7: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
2: Na pogodowej mapie dziś widać pewne zmiany, ale no, też niewielkie. Najmniej pokażą termometry w Suwałkach. Tam 16 stopni i rzeczywiście mogą pojawić się jakieś przelotne opady deszczu w ciągu dnia. Natomiast 18 stopni w Trójmieście, 19 w Warszawie, 20 Kraków, Katowice, Rzeszów. Najwięcej 22 stopnie we Wrocławiu i w Zielonej Górze. No i praktycznie w całej Polsce będzie dominowało słońce. Jakieś tam delikatne obłoki mogą się pojawiać, ale nie groźne.
0: Wstawaj, nie udawaj! W RMF Max śmiejemy się razem od rana. Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
8: RMF Max wie, jaka piosenka pasuje najbardziej do 7:05.

0: 300 już przygotowane. Będzie można je wygrać za parę chwil o poranku w RMF Max. Tak mamy codziennie. Róbcie sobie głośniej Maxa. Także teraz 11 minut po godzinie 7.
1: Jest aferka nad morzem. Konkretnie w Pobierowie. Tam stanął ten polski Dubaj nad morzem. Wielki hotel gołębiewski. No i wychodzi na to, że taniej do tego hotelu zabrać męża.
2: Tak.
1: Niż psa, bo doba w pokoju z mężem kosztuje 1400 zł, a z psem prawie 1600.
0: Najdrożej jest, jak ktoś ma ten szczekliwego męża.
1: Płaci podwójnie.
0: Albo kładzie mu do miseczki płatki, bo tak lubi. Masz tu do miski, ci nałożyłam. Dlaczego nie jesz? No zjedz. No, jak dobrze, że zjadłeś. Już umieliście mają kolor twoich włosów. Jesienią myślę o tym, jak ubiegłym roku całowałem cię pierwszy raz. Ludzie tak robią, jak się kochają, Asieś. Kiedyś to wytłumaczę, pokażę, narysuję. Weź.

0: kolejny numer o poranku mówiący dokładnie o tym, jak dzisiaj będzie wyglądał świat, jak zostaniecie z RMF Max. Będzie po prostu beautiful, tak jak śpiewają Anima i Joji.
1: A mogli zaśpiewać dzień dobry. Jakby nam to otworzyło
0: życie. Ale to by nie było tak beautiful wtedy. No.
1: Mamy 300 do wygrania w RMF Max i dzisiaj coś specjalnie dla tych, co lubią żyć po swojemu, iść własną drogą. Jakbyście mogli sobie wybrać imię, które byście mieli, to jakbyście mieli na imię, piszcie SMS-owo 3001, SMS bez żadnych dodatkowych opłat. No, Grażyna, jakbyś miała na imię.
0: Nie mam pojęcia, nigdy się nad tym nie zastanawiałam, ale to dobre pytanie
1: jest. To się zastanów. 3001, SMS bez żadnych dodatkowych opłat, jakbyście mieli na imię, jakbyście sobie mogli wybrać?
0: Rosalia.
1: Rosalia Bełc. Myślę, że oprócz imienia wybrałabyś sobie innego męża, żeby bardziej pasowało. Przepraszam, to zupełnie nie było śmieszne.
0: Absolutnie, ani trochę.
1: 19, Rafał, spoko. 19 minut po 7. Jej mąż ma na imię Rafał.
0: Rosalia i Rafał, bardzo ładnie. Co chcesz?
2: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
3: Reklama.
4: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
5: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie.

0: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
1: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
2: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie. I zróbmy coś dla samej fabuły.
3: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
4: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
5: 30 lat kultowego CD Action. Społeczność gamingowa spotyka się na żywo w Łodzi. CD Action Expo 2026. Dwa dni pełne gier, emocji i popkultury. Najnowsze produkcje, strefa retro, turniej Tekken 8, konkurs cosplay, planszówki, karcianki i masa atrakcji dla graczy. Spotkaj redakcję CD Action, twórców ulubionych gier i youtuberów. Wejdź na expo.cdaction.pl i zgarnij bilety. CD Action Expo 2026. 30 lat grania razem.
6: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.

0: Marki do Media Markt.
1: Poznaj wyjątkową ofertę marki Mercedes-Benz. Kompaktowa klasa A od 1199 zł netto miesięcznie. Miejski SUV GLA od 1499 zł i komfortowe GLE Coupé od 2499 zł netto w finansowaniu Lease and Drive i wpłatą 10%. Wszystkie samochody w ofercie dostępne od ręki do wyczerpania zapasów. Wybierz swój model Mercedes-Benz w Auto Torino Warszawa przy ulicy Daimlera 1.
2: I po reklamie.

0: Róża,
1: Aurora, Bożydar albo Gromisław.
0: Albo łatwo Gang. O, niektórzy tak chcą mieć na imię, bo dzisiaj imiona waszych marzeń, jakbyście mieli na imię inaczej niż wam dali na chrzcie. Siemano, Tomasz.
2: Witam.
0: Tomasz, co tam masz wpisane w dowodzie, który sam sobie wypełniłeś?
1: W dowodzie marzeń.
2: A drugie mam jeszcze Antoni.
0: Antoni!
1: Tomasz, Antoni, a to trzecie?
0: No właśnie.
2: Prometeusz!
0: Dziękujemy ci za dar ognia, przekazujemy ci dar 300 i błagam, nie zepsuj tych 300, bo tylko od ciebie zależy, czy dowieziesz te 300 do końca.
1: Dowieziesz, jeżeli będziesz dobrze odpowiadał na pytanie, kto ma bliżej, odpowiadasz tylko imieniem Asia albo Irek. Aha. A dzisiaj razem jedziemy do Władka.
0: Do Władka!
1: Czyli do Władysławowa.
0: Do Władysławowa, proszę bardzo, ja ruszam od Kazimierza. Z Kazimierza jadę.
1: A ja jadę z Katarzynowa.
0: No, brodzie,
1: kto do Władka ma bliżej?
0: Kaśka czy Kazimierz? No.
2: Irek.
0: Irek,
1: dobrze! Dobrze! Brawo! Wszystko było obronione. Okej, do Władysławowa. Ja jadę z uroczej miejscowości Bożenkowo.
0: A ja Henrykowa. Tutaj z Henrykowa.
1: Kto ma bliżej?
0: Do Władka. Ja z Henrykowa czy Aśka z Bożenkowa?
2: Aśka.
1: Dobrze! Brawo, Tomek! 300 obronione. Trzecie pytanie. Proszę do Władysławowa. Skup się. Irek jedzie z Emilianowa.
0: A Aśka z pięknej miejscowości Emilia.
1: I kto
0: dlaczego
1: ma bliżej?
0: Bliżej ma...
2: A strzelam, Irek.
0: Dobrze strzelałeś, ale nie trafiłeś.
1: Ale 200 i tak upolowałeś.
0: Brawo,
1: tak, ekstra.
2: Super.
3: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
0: Super dnia dla wszystkich słuchaczy RMF Max.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Pretty Can't Deny It. Kolejny z hitów na maksa o poranku w RMF Max, 21 minut przed 8.
1: Mam wiadomość, której nie mogliśmy poznać w Dzień Matki.
0: Boję się.
1: Nie bój się. Pierwsze dziecko obniża zdolność kredytową o 95 tysięcy złotych.
0: Nie.
1: Tak. Tak, ale może też poprawić. Jak już się to pierwsze dziecko zacznie dokładać do raty kredytu.
2: Reklama. Więcej komfortu? Więcej przestrzeni? A może po prostu więcej Mercedesa? W MB Motors czekają ostatnie egzemplarze Mercedes-Benz GLE z rocznika 2025. Już od 1999 zł netto miesięcznie. A jeśli właśnie zastanawiasz się, czy go potrzebujesz, wystarczy jedna jazda próbna. Zapraszamy do salonów MB Motors w Jankach i Piasecznie. Wybierz swojego GLE, zanim zniknie. Różne potrzeby, zawsze MB Motors.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Innych nosi na myśl o ciężarach z zakupami.

0: radio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
1: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
2: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
3: Citroen.
4: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę Gres?
3: W drugiej alejce po prawej.
4: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
3: A, to prawda.
4: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
3: No jasne.
5: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Tone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Poznaj wyjątkową ofertę marki Mercedes-Benz. Kompaktowa klasa A od 1199 zł netto miesięcznie. Miejski SUV GLA od 1499 zł i komfortowe GLE Coupé od 2499 zł netto w finansowaniu lease and drive i wpłatą 10%. Wszystkie samochody w ofercie dostępne od ręki do wyczerpania zapasów. Wybierz swój model Mercedes-Benz w Autotorino Warszawa przy ulicy Daimlera 1.
2: I po reklamie.

0: Wpuszczamy jeszcze więcej słońca do waszego życia. Nazywamy się RMF Max, 8 minut i będzie godzina 8.
1: A to jest tak dobre jak pieniądze, które mamy dla was.
0: To jest lepsze. To jest lepsze, ale pieniądze są naprawdę ekstra.
1: No, są.
0: 14 tysięcy. 14 470 to w naszej zabawie za mało.
1: A 14 490 to jest za dużo.
0: Nie przesłyszeliście się. Coraz łatwiej trafić w tę wyjątkową kwotę, którą jak ktoś poprawnie wytypuje, to ją właśnie zgarnie. I teraz jest runda super okazji.
1: Razy 293. Pomnożymy każde zgłoszenie, które teraz przyślecie hasłem MAX pod 7327.
0: I 8 najbliższych minut da wam jeszcze więcej szans na duże pieniądze. MAX 7327.

0: 4 minuty i godzina 8. Ważne informacje we fleszu, zwłaszcza dla pędzących do celu autostradą A4 na Dolnym Śląsku, są utrudnienia.
1: Ale we fleszu też dobre wiadomości prosto ze stacji paliw.
0: Zostańcie, by poznać je wszystkie. Za 4 minuty o 8.
2: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup 2 produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy 3 55%, 4 aż 80%, a 5 będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie, z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców, bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą, tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Już w sobotę 30 maja Centrum Handlowe Fort Vola zmieni się w wielki plac zabaw. Tak świętujemy Dzień Dziecka. Dołączycie? Od 12 do 18 czeka na Was mnóstwo niespodzianek. Strefa gamingowa z interaktywnymi grami, wyścigami zdalnie sterowanych

0: Zapraszamy na Połczyńską 4.
1: Rodzinna rozrywka w jurajskim klimacie? Od 30 maja otwieramy dla Was wrota Lost World. Świata pełnego przygód, edukacji i gigantycznych emocji. Przed Wami ponad 20 tysięcy metrów kwadratowych ekspozycji. Blisko 30 ogromnych dinozaurów. 20 różnych atrakcji dla dzieci i dorosłych. Bilety dostępne na miejscu i na lostworld.pl. Zapraszamy od 30 maja na Ford Vola 22. Więcej na fanpage'u Lost World.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
6: I po reklamie.

0: Warszawa 95 i 8 FM.
1: Jest 8 w RMF Max, czas na świeże informacje. Anna Łopuszańska, dzień dobry i zapraszam na flash. Na otwarcie aktualne doniesienia z dróg przed utrudnieniami. Ostrzegamy teraz kierowców korzystających z A4 na Dolnym Śląsku. Chodzi o odcinek Kąty Wrocławskie Pietrzykowice. Pojazd ciężarowy wypadł z jezdni i wjechał do rowu. Na czas wyciągania go zablokowany jest prawy pas w kierunku Zgorzelca. Ceny paliw w dół. Benzyna zaliczyła spadek o 11 groszy, diesel o 20. Podstawowa benzyna nie może kosztować więcej niż 6,31, olej napędowy 6,57. I to jest w okłosie spadku cen ropy, kursów zagranicznych walut również, a powodem jest stopniowe łagodzenie napięcia na Bliskim Wschodzie.
0: Słuchacie RMF Max.
1: Odnotowano ponad 900 podejrzeń zakażeń ebolą w Afryce Środkowej. Polska szykuje specjalne procedury. Sanepid informuje o monitorowaniu osób, które wracają do naszego kraju z Konga czy z Ugandy.
2: Takich osób jest bardzo mało, ale mogą się pojawić, przyznaje główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
3: Pracownicy medyczni, pracownicy NGO-sów mogą się pojawić, wracający z Afryki. Tutaj no, jest bardzo ważne, żebyśmy byli również przygotowani na szybką diagnostykę w kierunku eboli.
2: Służby sanitarne uspokajają, że zagrożenie związane z wirusem ebola w Polsce jest wciąż bardzo niskie. Ryzyko dotyczy obecnie Afryki Środkowej.
1: I jak dodaje Michał Dobrołowicz, dziś w sprawie przygotowania zbierze się rządowy zespół do spraw chorób zakaźnych. Kultowy film o zabawkach powraca na duży ekran. W sieci pojawił się zwiastun Toy Story 5. Tym razem Buzz, Woody, Jessie zmierzą się z nową technologią.
4: Bonnie dostaje wymarzony tablet w kształcie żaby i to z nim. Zabawki Shelf Woody, Buzz Astral czy Jessie i inni będą musieli walczyć o jej uwagę.
5: She needs me.
4: Nowa odsłona ma połączyć rodziców z najmłodszym pokoleniem. Słynna animacja skończyła 30 lat, a wątek wpływu technologii na zabawę i sposoby spędzania wolnego czasu jest jak najbardziej uzasadniony.
1: A film będzie można oglądać w kinach od 19 czerwca.
0: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
1: Crystal Palace z pierwszym w historii klubu europejskim trofeum w finale Ligi Konferencji. Angielski klub pokonał Rayo Vallecano 1-0. My czekamy na starcia naszych tenisistów o 12:00. Na korty wyjdą Maja Chwalińska i Hubert Hurkacz. To walka o trzecią rundę French Open. Chwalińska zmierzy się z Lis Mertens, Hubert Hurkacz z Francisem Tiafoe, a jutro polsko-polski pojedynek. Iga Świątek powalczy z Magdą Linet. Tenisistki grały ze sobą już kilka miesięcy temu.
6: Szczerze powiem, że meczowi zupełnie nierówny. Będą zupełnie inne warunki, wiadomo, w Miami, gdzie jest szybciej, troszkę mi to sprzyja, myślę, że tutaj będą sprzyjające warunki dla Ligi, umówmy się.
1: Przyznała Magdalena.
0: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
1: Pogodowa mapa prezentuje się naprawdę nieźle. Dziś zdecydowaną przewagę ma słońce. Jedynie na Suwalszczyźnie gdzieś tam mogą pojawić się w ciągu dnia jakieś przelotne opady deszczu, ale też będzie sporo rozpogodzeń. 18 stopni w Trójmieście, 20 zobaczymy w Bydgoszczy, w Katowicach, w Krakowie, w Rzeszowie. No i do 21 stopni to Szczecin, 22 kreski, Zielona Góra i Wrocław. Kolejne dni też będą piękne, też będą słoneczne i 25 stopni jutro maksymalnie.
0: Jak się wyśpisz, tak się pośmiejesz. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max. Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.bialaperla.com.pl.
7: Uwaga, uwaga, robimy wam dobry czwartek. 4:30 po 8:00.

0: MF Max kocha Enrique Iglesiasa. Chciałam powiedzieć. I nie I like it, tylko I love it, jak już coś. Wiadomo.
1: Asia Mając, 10 minut po godzinie 8. Irek Jakubek, tak. 20 minut przed pół do 9. To jest dokładnie ta sama pora.
0: Tak, to jest ta sama godzina, wyobraźcie sobie. Niesamowite.
1: Niesamowite jest to, co znaleźli naukowcy na owocach. Słuchajcie, wzięli do laboratorium owocki i okazało się, że tam między innymi jest azyksostrobin, cyanotronipliprole, boskalin, przepraszam, fluopyram, paraklostrobik.
0: A co to były za owoce?
1: Jeszcze nie wszystko. Cyprodynil i acetomipyryt.
0: Dobrze, co to były za owoce?
1: To są owoce fragaria ananasa.
0: A, to nie znam.
1: Po łacinie truskawka, to jest fragaria ananasa, ale mówię tak dlatego, żeby nam absolutnie nic z truskawek w czwartek nie obrzydziło.

0: Poranne przyjemności spod znaku Ellie Goulding. Chociaż może tak bardziej Ellie Goulding, bo trzeba się nawadniać, jak jest tak gorąco. Jak możemy, to wam przypominamy, by słuchacze RMF Max byli trochę zdrowsi i mieli lepszy dzień. 19 minut po godzinie 8.
1: Będą zmiany na A4. Znowu, tym razem chodzi o ten najwęższy w Polsce odcinek autostrady między węzłami Krzywa i Legnica na Dolnym Śląsku, a będzie tam remont, już są decyzje i ten najwyższy odcinek dostanie kolejne pasy, także każda jezdnia będzie miała po 3 pasy w jedną i w drugą stronę, a do tego pełnowymiarowy pas awaryjny.
0: Super.
1: I w efekcie będzie najszerzej.
0: No ale wiadomo, zanim ta najwęższa będzie najszersza, to ta najwęższa będzie jeszcze węższa na czas tego remontu, niestety w bagażu. Straszne cierpliwości, bezpiecznej szerokiej drogi są hity na maksa, traska idealna 28. Justin Bieber i Nicki Minaj, rewelacja Beauty and the Beat za chwilę.
2: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.bialaperla.com.pl.
3: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek napój owocowy Hortex, butelka 1,75 litra. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis. Tak, napój owocowy Hortex. Kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga gratis. Kaufland.
3: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A do tego za wydane 1500 zł na drzwi montaż 10% taniej. Drzwi wewnętrzne w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
5: Poznaj wyjątkową ofertę marki Mercedes-Benz. Kompaktowa klasa A od 1199 zł netto miesięcznie. Miejski SUV GLA od 1499 zł i komfortowe GLE Coupé od 2499 zł netto w finansowaniu Lease & Drive i wpłatą 10%. Wszystkie samochody w ofercie dostępne od ręki do wyczerpania zapasów. Wybierz swój model Mercedes-Benz w Autotorino Warszawa przy ulicy Daimlera 1.
6: Hot grill.
7: Parilla caliente.
8: Grilla calda.
9: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
10: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream różne rodzaje. 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: RTV Euro AGD.
13: Jak okazje, to w euro.
14: Mistrzowskie okazje w grze.
12: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: I po reklamie.

0: Od świtu do świtu, od nocy do nocy.
1: W RMF Max, hit za hitem.
0: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Dobry dzień, 27 minut przed godziną 9 razem z wami RMF Max.
4: Jest afera w Niemczech. Oho. Okradną krowy. Oj. I to całymi stadami. Oj. A niemiecka policja już robi taką wielką akcję pastwisko i tropy prowadzą do Polski.
3: O kurczę. Ale trzeba wiedzieć, że to co prawda są niemieckie krowy, ale krowy, które być może zjadły zagrabione w czasie wojny polskie dzieła sztuki. Więc właśnie wracamy po swoje.

0: Są takie momenty, kiedy czujemy miłość od pierwszego słyszenia. I to jest właśnie to uczucie, które towarzyszy nam za każdym razem, gdy Repeat i Martin Garrix z Edem Sheeranem pojawiają się na antenie RMF.
1: Wszyscy tego potrzebowaliśmy. Dzisiaj jeszcze piękny dzień przed nami, ale burzowy weekend.
0: Ale tak wam będziemy grali, że przy każdej pogodzie będzie idealnie. 9:18.
2: Reklama. Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat. W 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Boże, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
4: Arbuz 62% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Cena przed obniżką 7,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
6: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu, w sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF, wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
7: Tomasz?
8: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chipsy Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej. Przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays.
9: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
11: Jak zaoszczędzić 25 zł w Biedronce? To proste! W czwartek 28 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 25 zł. Tak, 25 zł! Wykorzystasz go od 1 do 2 czerwca przy kolejnych zakupach za minimum 175 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
12: Mieliśmy się spotkać tylko na chwilę, a zostaliśmy na dłużej. Wieczór dania z grilla, rozmowy i zielony ogród przy Różanej 14. Restauracja Mokolow w sercu Mokotowa. Usiądź, spotkajmy się, zostańmy na dłużej. Mokolow. Wieczory warte powrotu.
13: Rodzinna rozrywka w jurajskim klimacie? Od 30 maja otwieramy dla Was wrota Lost World. Świata pełnego przygód, edukacji i gigantycznych emocji. Przed Wami ponad 20 tysięcy metrów kwadratowych ekspozycji. Blisko 30 ogromnych dinozaurów. 20 różnych atrakcji dla dzieci i dorosłych. Bilety dostępne na miejscu i na lostworld.pl. Zapraszamy od 30 maja na Ford Vola 22. Więcej na fanpage'u Lost World.
14: No, to jedziemy.
15: Tato, czy dziś ja prowadzę?
14: Jasne, w końcu to twój dzień.
15: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
16: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany, i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny.
17: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
18: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
17: Latium?
18: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
17: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
18: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
19: Zdrowid.
4: I po reklamie.

0: Alex Warren i Fever Dream specjalnie dla tych, co już w pracy w RMF Max.
1: Nowy pomysł na emerytury. 9 minut i godzina 9. Mm. Nowy pomysł na emerytury, tym razem dla artystów, emerytów, którzy, a właściwie przyszłych emerytów, tak. Artystów. Dla artystów, którzy mało zarabiają. Jest taki pomysł, żeby jak już przejdą na emeryturę ludzie sztuki, to my będziemy się, Asia, ty i ja, będziemy się dokładać. Będziemy się dokładać do ich emerytury, ale wy też się będziecie dokładać.
0: Wszyscy się dołożymy,
1: tak,
0: generalnie.
1: Tak, to dlatego, że państwo będzie dopłacać im do ZUS-u, żeby na emeryturze artyści też mogli godnie żyć.
0: Godnie i pogodnie.
1: Tak, tak. No, generalnie każdy emeryt w tym kraju, chciałem tylko zauważyć, jest trochę takim człowiekiem sztuki, artystą, konkretnie sztuki przetrwania. Jest człowiekiem.
0: I śmieje się.
1: Absolutnie.
0: Ani trochę.
1: Modelki już zbierają na emeryturę na przykład tym występem.

0: No to umówieni z Rihanną, muzyka non-stop, hity na maksa, a jak robimy sobie przerwę w graniu, to żeby wam powiedzieć coś ważnego i wszystkie ważne informacje, plus aktualna prognoza pogody. Za 4 minuty o 9 w RMF Max.
1: Reklama.
2: Więcej komfortu? Więcej przestrzeni? A może po prostu więcej Mercedesa? W MB Motors czekają ostatnie egzemplarze Mercedes-Benz GLE z rocznika 2025. Już od 1999 zł netto miesięcznie. A jeśli właśnie zastanawiasz się, czy go potrzebujesz, wystarczy jedna jazda próbna. Zapraszamy do salonów MB Motors w Jankach i Piasecznie. Wybierz swojego GLE, zanim zniknie. Różne potrzeby, zawsze MB Motors.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Wychodzimy gdzieś? Coś się kroi?
12: Tak, wyborna, polska, zsezonowana wołowina.
11: Oho, idziemy tam? Na Powiśle?
12: Dokładnie, do restauracji Prime Cut, laureatów pierwszego miejsca w Światowych Mistrzostwach Wołowiny 2022 i 2023.
11: Uwielbiam ich. Steki i te jazzowe piątki, soboty.
12: Organizują także imprezy okolicznościowe w Wibrumie.
11: Wybornie, kierunek Prime Cut.
12: Wybrzeże Kościuszkowskie 43B i Twarda 18.
13: Już 20 czerwca w nocy czekają na Was rozświetlone ulice, sportowe emocje i wyjątkowa atmosfera. Nocny półmaraton piaseczyński. Załóż buty, zabierz znajomych i spotkajmy się w Piasecznie. W programie Półmaraton Piaseczyńska Piątka. Biegi towarzyszące i niezapomniana noc. Więcej na półmaratonpiaseczno.pl.
14: Tomasz?
15: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla Ciebie coś ekstra.
14: Chips Lays? Dzięki.
15: Wziąłem specjalnie dla Ciebie.
14: Ej. Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
16: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
15: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
17: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
18: Ptaszki ćwierkają, że dom na osiedlu Zielone Mysiadło możesz kupić w ofercie limitowanej 10 na 90. 10% dziś, reszta po zakończeniu budowy. Wolisz bliźniak, szeregówkę czy wolnostojący? Osiedle na granicy z Ursynowem, świetne połączenie z Warszawą i pełna infrastruktura. Sprawdź na zielonemysiadło.pl.

0: sklepach MediaMarkt.
1: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
2: Skoda. I po reklamie.

0: Jest punktualnie 9 w RMF Max Warszawa, to pora na Flesz. Anna Łopuszańska, zapraszam. Prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu Sejm przegłosuje przepisy wypracowane przez posłów i kancelarię prezydenta dotyczące tak zwanej ustawy łańcuchowej. Wczoraj odbyło się drugie czytanie projektu zakazującego stałego trzymania psów na łańcuchach. Na czym konkretnie polega kompromis?
1: Ustawa nie zawiera minimalnych wymiarów kojców. Przypomnę, to jeden z głównych powodów prezydenckiego weta wobec poprzedniej ustawy. Teraz te wymiary ma określać minister rolnictwa. To w końcu dobry projekt, mówi Krzysztof Cieciura z Prawa i Sprawiedliwości.
2: Wyeliminowaliśmy z tej ustawy te najbardziej szkodliwe i kontrowersyjne zapisy. Chcemy te łańcuchy zdjąć.
1: Głosowanie nad projektem ustawy w piątek.
0: Tyle, Michał Krasoń.
3: Słuchacie RMF Max.
0: Jesteśmy wszędzie tam, gdzie coś się dzieje. Porwanie w centrum Warszawy. 41-latek zwabił pijanego mężczyznę do auta w okolicach klubu na Mazowieckiej. Poszkodowany szukał taksówki. Napastnik woził go po mieście, szarpiąc i bijąc. Zmuszał imprezowicza do dokonywania przelewów i podawania kodów do transakcji.
4: Ostatecznie napastnik ukradł swej ofierze telefon i zegarek, a następnie wysadził z samochodu na Mokotowie. Śródmiejscy policjanci namierzyli podejrzanego w powiecie wyszkowskim. Gdy weszli do niego do domu, próbował się skryć pod dziecięcym łóżeczkiem. Został zatrzymany. Usłyszał zarzuty za rozbój, usiłowanie wymuszenia rozbójniczego, usiłowania oszustwa oraz bezprawnego pozbawienia wolności. Grozi mu 15 lat więzienia.
0: Tyle od Krzysztofa Zasady. Naukowcy walczą o wzrost nakładów na naukę w Polsce. Wczoraj do Warszawy przyjechało ponad 1000 osób w ramach akcji 3% dla nauki, 100% dla Polski. Naukowcy domagają się m.in. zwiększenia finansowania badań do 3% PKB w ciągu 4 lat.
5: Co jest napisane u pani na transparencie?
6: Że chcemy godnie studiować i żyć.
5: Dzisiaj te stypendia, które są, nie są godne?
6: Stypendia doktoranckie myślę, że mogłyby być dużo wyższe.
5: A teraz ile wynoszą?
6: Około 4000.
7: Na granicy płacy minimalnej zasadniczo, więc właściwie wystarcza to wyłącznie, żeby przeżyć jakkolwiek.
8: Niejednokrotnie dokładamy z własnych absolutnie kieszeni dzięki naszym mężom, żonom, partnerom, partnerkom.
0: A z protestującymi rozmawiał Michał Dobrołowicz. Uczestnicy manifestacji złożyli petycję ze swoimi postulatami. Zebrali pod nią ponad 25 tysięcy podpisów. Autobusem z Warszawy dojedziemy na Hel i do Chorwacji. To tylko część nowości, jakie proponuje prywatny przewoźnik. Które kierunki są najbardziej popularne wśród mieszkańców stolicy?
9: Wybierają przede wszystkim bliską zagranicę. Berlin, Praga, Budapeszt, ale też od kilku lat, od kiedy nasza siatka się rozwinęła, kraje bałtyckie. Wilno, Tallin, Ryga i później dalej do Finlandii. I w tych kierunkach również będziemy się rozwijać na lata.
0: Usłyszeliśmy od szefa Flixbusa w Polsce, Ukrainie i krajach bałtyckich Michała Lemana. I na zamknięcie podsumowanie koszykarskich starć w stolicy. W pierwszym meczu półfinału Orlen Basket Ligi Legia Warszawa ograła dziki 98-80. Drugi mecz jutro o 20:15. A teraz już prognoza pogody.
3: Sponsorem prognozy pogody jest GD Auto Group, dealer marki Cherry. Wólka Kosowska, ulica Nadrzeczna 16.
0: Dziś w Warszawie pełne słońce, błękit na całego. Na razie nie mamy na co narzekać, naprawdę. Jeśli chodzi o termometry, no to rzeczywiście trochę mniej niż ostatnio, bo tak okolice 19, 20 kreski. No ale w słońcu pewnie będzie odrobinę cieplej. Jeśli chodzi o biometr, on pozostaje korzystny. Ciśnienie jest w normie, a jutro do 22 stopni maksymalnie i też raczej będzie słonecznie. Jakieś chmury mogą się pojawić, ale nie groźne.
3: Sponsorem prognozy pogody jest GD Auto Group, dealer marki Cherry. Wólka Kosowska, ulica Nadrzeczna 16.
10: Jutro też będziemy od 5:30. Asia Irek, dzięki za poranek w Maxie.
0: Pa, pa.

0: Numer wprost idealny do tego, żeby tak łagodnie z czwartkowego poranka przejść w przedpołudnie. Eben Hollow na parę chwil po godzinie 9 w RMF Max. No to jak zwykle o tej porze odpalamy byle do obiadu, czyli najlepszy program do słuchania w pracy. Do ostatniego majowego weekendu już naprawdę blisko, więc zróbcie trochę głośniej i do 13 zostańcie na falach Maxa. Z nami szybko zleci Piotrek Świderski, zapraszam.
1: Reklama.
2: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
1: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
2: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
3: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
6: Od czwartku polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. Tak, polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. A polska kapusta biała młoda 2,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu? W sprawdzonym od 10 lat miejscu. No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF, wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
8: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
9: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
10: 30 lat kultowego CD Action. Społeczność gamingowa spotyka się na żywo w Łodzi. CD Action Expo 2026. Dwa dni pełne gier, emocji i popkultury. Najnowsze produkcje, strefa retro, turniej Tekken 8, konkurs cosplay, planszówki, karcianki i masa atrakcji dla graczy. Spotkaj redakcję CD Action, twórców ulubionych gier i youtuberów. Wejdź na expo.cdaction.pl i zgarnij bilety. CD Action Expo 2026. 30 lat grania razem.
11: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
12: Znałem to już.
11: Dzięki RMF Max.
13: To tego się słucha.
11: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
13: Też bądź pierwszy.
14: Świeże hity.
13: Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00.
14: Tylko w RMF Max.
15: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
16: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
17: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.

0: teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: I po reklamie.
2: Tu jest RMF Max.
3: To, co grają, to jest prawdziwa petarda.
4: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
1: Hit na Maxa.
0: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.

muzyczny flashback z wakacji 2.25. Marshmello, Ellie Goulding i Avion w numerze Save My Love w RMF Max Warszawa. Dzisiaj wyjątkowy dzień dla wszystkich miłośników książek z naszego miasta i nie tylko z naszego, ponieważ na Narodowym ruszają Międzynarodowe Targi Książki. Event potrwa do końca miesiąca, przez cały ostatni weekend maja. Program targów obejmie ponad 1200 wydarzeń, od spotkań autorskich i debat, przez warsztaty, po wydarzenia specjalne i premiery książek. Integralną częścią będą także popularne festiwale. Festiwal Kryminalna Warszawa, Komiksowa Warszawa czy Festiwal Siła Słowa. Poza tym na miejscu pojawią się również goście, m.in. ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Korei czy Włoch. Na pewno będzie bardzo ciekawie i każdy czytelnik znajdzie tam coś dla siebie. Start już od godziny 10, a bilety jak coś złapiecie na PG.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Butters i Zara Larsson w RMF Max. Ten duet na ostatniej gali American Music Awards zgarnął nagrodę za współpracę roku. Z kolei ty, jak będziesz dzisiaj ze mną współpracować, będziesz mogła zgarnąć ponad 14 koła. Ponad, bo dokładna suma to kwota nie mniejsza niż 14 470, ale też nie większa niż 14 490. To zabawa za dużo, za mało, w której jeśli dostaniesz się do czwartkowego popołudniowego finału, twoim zadaniem będzie prawidłowo obstawić, ile dokładnie schowaliśmy hajsu na naszym maksowym tajemniczym koncie. Jak trafisz? Zgarniasz wszystko, a jak nie, to i tak 500 w ramach nagrody pocieszenia poleci do ciebie. Tylko jeszcze wcześniej koniecznie zgłoś się przez rmfmax.pl albo wyślij za 3,69 SMS-a o treści MAX na numer 7327. rmfmax.pl albo MAX na 7327. RMF MAX.
1: Reklama. Możesz zgarnąć niezłą kasę.
2: Ile?
3: 14 470 zł to za mało.
4: A 14 490 to już za dużo.
1: Za dużo, za mało. Zgłoś się, traf i wygraj. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
9: Woda Mazowszanka. Pij na zdrowie. Oszczędzaj czas. Nie stój w kolejce do butelkomatu. Wybierz Mazowszankę w butelkach PET bez kaucji. Mazowszanka. Orzeźwiający smak i wygoda każdego dnia. Potrzebujesz więcej? Duże zamówienia dostarczymy pod twój adres. Dzwoń 22 729 82 23. 22 729 82 23. Mazowszanka. Pij na zdrowie. Bez kaucji.
10: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.

0: Dzięki do Media Markt.
1: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
2: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
3: Siemano rano!
2: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
4: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
5: Śnieżnobiały uśmiech z Tatr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
6: Jedziemy!
7: Dziś ja prowadzę!
8: Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
9: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
10: RTV Euro AGD.
11: Jak okazje, to w euro.
12: Mistrzowskie okazje w grze.
10: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: I po reklamie. Sponsorem prognozy pogody jest producent produktów Multiway Vet, wspierających zdrowie psów i kotów. www.multiwayvet.pl.
14: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
15: Dziś w Warszawie pełne słońce, błękit na całego. Na razie nie mamy na co narzekać, naprawdę. Jeśli chodzi o termometry, to rzeczywiście trochę mniej niż ostatnio, bo tak okolice 19, 20 kreski, ale w słońcu pewnie będzie odrobinę cieplej. Jeśli chodzi o biometr, on pozostaje korzystny, ciśnienie jest w normie, a jutro do 22 stopni maksymalnie i też raczej będzie słonecznie. Jakieś chmury mogą się pojawić, ale nie groźne.
13: Sponsorem prognozy pogody jest producent produktów Multiway Vet, wspierających zdrowie psów i kotów. www.multiwayvet.pl.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
16: Hit na maksa!
2: RMF Max Warszawa.

szuka i znaleźć nie może. Ray, where is my husband? Przed momentem w RMF Max Warszawa. No mam nadzieję, drogi panie, że wasi mężowie po wczorajszym meczu Legii z Dzikami na Bemowie grzecznie wrócili do domu i nie musieliście ich szukać na mieście. Pierwszy derbowy półfinał playoffów Orlen Basket Ligi na korzyść koszykarzy Legii. Spotkanie zakończyło się wynikiem 98-80. Jednak to jeszcze nie koniec koszykarskich emocji, bo żeby awansować do finału trzeba mieć 3 zwycięstwa. Jutro drugi półfinał i znowu Bemowo, a w poniedziałek 1 czerwca hala koło. Tak więc wszystko może się jeszcze zdarzyć. A Logicalit, Dive Into Me teraz w Maxie, a za chwilę Katy Perry.

0: reklama.
1: Poznaj wyjątkową ofertę marki Mercedes-Benz. Kompaktowa klasa A od 1199 zł netto miesięcznie. Miejski SUV GLA od 1499 zł i komfortowe GLE Coupé od 2499 zł netto w finansowaniu Lease and Drive i wpłatą 10%. Wszystkie samochody w ofercie dostępne od ręki do wyczerpania zapasów. Wybierz swój model Mercedes-Benz w Autotorino Warszawa przy ulicy Daimlera 1.

0: Linki do MediaMarkt.
1: Już 20 czerwca w nocy czekają na Was rozświetlone ulice, sportowe emocje i wyjątkowa atmosfera. Nocny półmaraton piaseczyński. Załóż buty, zabierz znajomych i spotkajmy się w Piasecznie. W programie Półmaraton Piaseczyńska Piątka, biegi towarzyszące i niezapomniana noc. Więcej na półmaratonpiaseczno.pl.
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: Hot grill.
6: Arilla caliente.
5: Grilla calda.
7: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
8: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki OxeloFit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
10: Już w sobotę 30 maja Centrum Handlowe Fort Vola zmieni się w wielki plac zabaw. Tak świętujemy Dzień Dziecka. Dołączycie? Od 12 do 18 czeka na Was mnóstwo niespodzianek. Strefa gamingowa z interaktywnymi grami, wyścigami zdalnie sterowanych aut

0: Zapraszamy na Połczyńską 4.
1: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
3: Skoda. I po reklamie.
4: Jest punktualnie godzina 10 w RMF Max Warszawa. To pora na Flesz. Anna Łopuszańska. Zapraszam. Biały Dom zaprzecza informacjom podawanym przez irańskie media o wstępnym porozumieniu Waszyngtonu z Teheranem. Nie jesteśmy jeszcze zadowoleni, oświadczył Donald Trump. Stany wciąż rozmawiają z przeciwnikiem przez pośredników w regionie.
5: Negocjują resztką sił, zobaczymy, co się wydarzy. Może będziemy musieli wrócić do Iranu i dokończyć to, a może nie, dodał Trump, mając na myśli działania wojenne. Prezydent zapowiedział też, że cieśnina Ormuz zostanie otwarta dla wszystkich i nie będzie pod kontrolą ani Iranu, ani Omanu. To wody międzynarodowe, będziemy nad nią czuwać, ale nikt jej nie będzie kontrolował. Oman będzie się zachowywał jak wszyscy inni, albo będziemy musieli ich wysadzić w powietrze.
4: O czym z Waszyngtonu mówił Paweł Żuchowski.
6: Słuchacie RMF Max.
4: Prokuratura tłumaczy decyzję o wypuszczeniu na wolność pijanego kierowcy, który miał na koncie 3 dożywotnie zakazy prowadzenia pojazdów. Areszt nie był konieczny, wystarcza policyjny dozór. A chodzi o zdarzenie z okolic Kołbieli na Mazowszu. Policja zatrzymała mężczyznę z ponad promilem alkoholu w organizmie, lekceważącego 3 sądowe zakazy. Jak prokuratura uzasadnia decyzję?
7: Głównym celem stosowania środków zabezpieczających jest dbanie o interesy postępowania karnego. W tym przypadku, jak twierdzi, nie było powodów, by składać wniosek o aresztowanie, bo uznano na przykład, że podejrzany nie będzie na wolności utrudniał śledztwa. Nie było podstaw do stosowania aresztu jako środka, który ma zapobiec popełnieniu przez podejrzanego kolejnego przestępstwa, usłyszałem. No, co ciekawe jednak, zastosowano dozór, który obejmuje stawianie się kierowcy 3 razy w tygodniu na badanie stanu trzeźwości.
4: Tyle Krzysztof Zasada. Warszawa jest po pierwszym posiedzeniu zespołu do spraw dzików. Oprócz ekspertów m.in. z Gdyni w gronie znaleźli się też miejsce aktywiści oraz władza miasta.
8: Nasi przyjaciele z Gdyni dzielili się swoimi doświadczeniami. No i była pierwsza wymiana zdań, natomiast tych spotkań będzie więcej i też ten zespół został przeze mnie poproszony o wypracowanie rekomendacji. Także myślę, że dosłownie w przeciągu najbliższych dni podamy, albo nawet jeszcze dzisiaj, do opinii publicznej wszystkie nazwiska, te wszystkie organizacje, które brały udział podczas tego spotkania i też zapowiemy harmonogram dalszych prac.
4: Tyle prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. A my chcemy, by nasi słuchacze byli na bieżąco. Tylko u nas w RMF Max najnowsze informacje w pigułce. Nietypowa lekcja na PGE Narodowym. Zamiast sportowych emocji, nauka radzenia sobie w kryzysowych sytuacjach. Fundacja Multisport zaprosiła dzieci na wyjątkowe zajęcia z programu Multibezpieczeństwo, wspieranego m.in. przez WOPR i Policję.
9: My nie wiemy, nie widzimy, że osoba potrzebuje pomocy, ponieważ są różne procesy tonięcia, o których sobie zaraz powiemy. Zobaczcie, że najczęstszymi objawami tonięcia jest brak krzyku, głowa blisko powierzchni, ruchome pionowe ułożenie ciała, chaotyczne ruchy rąk.
4: A na lekcji bezpieczeństwa na Stadionie Narodowym był reporter RMF Max Przemek Mzyk. My do tego tematu będziemy jeszcze wracać, a teraz czas na informacje od naszych lokalnych speców od Meteo. Prognoza pogody.
6: Sponsorem prognozy pogody jest GD Auto Group, dealer marki Cherry. Wólka Kosowska, ulica Nadrzeczna 16.
4: Termometry dziś pokazują maksymalnie okolice 19 i 20 kreski, ale w słońcu pewnie będzie trochę cieplej. Wiatr wieje głównie słabo, on chwilami jednak może wzrastać do umiarkowanego. No i błękit nad Warszawą, raczej nic się w tym temacie nie zmieni. No, może być tak, że gdzieś tam pojawią się jakieś delikatne białe obłoki, ale tylko dla urozmaicenia. Jak będzie w kolejnych dniach? Również ciepło, 22 stopnie, no i przeważnie słonecznie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest GD Auto Group, dealer marki Cherry. Wólka Kosowska, ulica Nadrzeczna 16.
10: Hity na Maxa.
11: Flesz i pogoda o 10 za nami, a przed kolejne świetne hity. Tu RMF Max i byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. Piotrek Świderski cały czas z wami.

Nareszcie męskie granie orkiestra w RMF Max. Do startu tegorocznej edycji tej kultowej trasy koncertowej został już dokładnie miesiąc. 26-27 czerwca i tradycyjnie pierwszym przystankiem męskiego Żywiec. A tymczasem teraz wsiadajcie do naszego maksowego muzycznego wehiku, bo odpalamy czwartkową muzyczną perełkę w byle do obiadu. Sten, Eminem i Dido w RMF Max teraz.

0: muzyczny powiew świeżości. Ale Farben i René Miller za nami z numerem Body Talk w RMF Max. A jeśli na twoim koncie pod koniec miecha wywiało już prawie cały hajs, to może by tak dzisiaj przytulić ponad 14 tysięcy. Co ty na to? Aktualne widełki w naszej zabawie są już bardzo wąskie, więc szanse na to, że trafisz, są naprawdę spore. 14 470 zł to za mało, a 14 490 to za dużo. Pewne jest, że tę kasę rozdamy. I być może czwartek, 28 maja, będzie właśnie tym dniem. Zatem ślij teraz hasło MAX pod 7327 SMS-owo za 3,69 albo wbijaj do gry online przez rmfmax.pl.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to! Media Expert, taniej masz.
3: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
3: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
5: Zdrowit.
6: Innych nosi na myśl o ciężarach z zakupami.

0: telio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
1: Twoja sąsiadka poleca nowości w Stop Klatce. W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowy show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp. Do zobaczenia w telewizji Stop Klatka.

0: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
1: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play, kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
3: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
5: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: I po reklamie.
8: Playlista, co zrobić dzień.
9: Niech się dzieje.
8: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.

wiem, czy po drugiej stronie jest ktoś, kto by nie znał Dawida Podsiadło, ale być może nie wszyscy jeszcze słyszeli jego najnowszy singiel Sezon w RMF Max Warszawa. Kolejny singiel mamy dostać już wkrótce, bo przed rozpoczęciem jego trasy stadionowej, a ta przecież wystartuje w Chorzowie już w pierwszy weekend czerwca, 6 i 7. Rozpocznie na jego rodzinnym Śląsku, a zakończy się u nas na Narodowym 27 i 28 czerwca. Obstawiam, że ci, którzy mają swoją wejściówkę na jeden z tych terminów, na pewno już nie mogą się doczekać. Trzeba przyznać, że w tym roku przed nami naprawdę mocny koncertowo-festiwalowy sezon w Wawie.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: W najnowszym spotkaniu Bratnich Dusz pojawi się znana z ekipy Murcix.
2: Mnie każdy chłopak zdradził. Każda ta moja relacja była mi potrzebna do tego, żebym ja się w końcu nauczyła stawiać tam granice. Tęsknisz z takimi z ekipy? Naczytałam się bardzo dużo negatywnych komentarzy i takich hejtów.
1: Bratnie Dusze. Hi Papi, Ada Krysian i Murcix. Miłość, związki, przeszłość, przyszłość i rozmowy od serca. W sobotę po 10 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Ptaszki ćwierkają, że dom na osiedlu Zielone Mysiadło możesz kupić w ofercie limitowanej 10 na 90. 10% dziś, reszta po zakończeniu budowy. Wolisz bliźniak, szeregówkę czy wolnostojący? Osiedle na granicy z Ursynowem, świetne połączenie z Warszawą i pełna infrastruktura. Sprawdź na zielonemysiadło.pl.
7: Już w sobotę 30 maja Centrum Handlowe Fort Vola zmieni się w wielki plac zabaw. Tak świętujemy Dzień Dziecka. Dołączycie? Od 12 do 18 czeka na Was mnóstwo niespodzianek. Strefa gamingowa z interaktywnymi grami, wyścigami zdalnie sterowanych aut.

0: Zapraszamy na Połczyńską 4.
1: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
2: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie. I zróbmy coś dla samej fabuły.
3: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
4: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
5: Mieliśmy się spotkać tylko na chwilę, a zostaliśmy na dłużej. Wieczór dania z grilla, rozmowy i zielony ogród przy Różanej 14. Restauracja Mokolow w sercu Mokotowa. Usiądź, spotkajmy się, zostańmy na dłużej. Mokolow. Wieczory warte powrotu.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie ogórki zielone, cena przed obniżką złoty 99, a teraz 99 groszy za kilogram. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99, teraz 13,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej, 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest producent produktów Multiway Vet, wspierających zdrowie psów i kotów. www.multiwayvet.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrolitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Termometry dziś pokazują maksymalnie okolice 19 i 20 kreski, ale w słońcu pewnie będzie trochę cieplej. Wiatr wieje głównie słabo, on chwilami jednak może wzrastać do umiarkowanego. No i błękit nad Warszawą, raczej nic się w tym temacie nie zmieni. No może być tak, że gdzieś tam pojawią się jakieś delikatne białe obłoki, ale tylko dla urozmaicenia. Jak będzie w kolejnych dniach? Również ciepło, 22 stopnie, no i przeważnie słonecznie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent produktów Multiway Vet, wspierających zdrowie psów i kotów. www.multiwayvet.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrolitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.

Takie hity na maksa sprzed kilku lat również świetnie wjeżdżają do pracy. Rita Ora, Anywhere, za nami w RMF Max Warszawa. Za chwilę też za nami będzie godzina 10. 11 jak zwykle przywitamy najnowszym fleszem i prognozą pogody. A tymczasem Polonia dzisiaj w Krakowie na stadionie Wisły zagra z Wieczystą w półfinale baraży o awans do Ekstraklasy. Będzie to trzecie spotkanie tych dwóch ekip w tym sezonie, jednak teraz stawka jest znacznie większa. Zwycięzca zagra w finale z Chrobrym Głogów lub z ŁKS-em Łódź. Czy czarne koszule z Konwiktorskiej dadzą radę i w nowym sezonie będziemy oglądać derby Warszawy w Ekstraklasie? Przekonamy się wieczorem. Początek meczu Wieczysta kontra Polonia o 20:30.

0: reklama.
1: A gdybyś mogła sobie coś wybrać na Dzień Dziecka?
0: To wybrałabym prezent z Media Expert.
1: Oj tak! Mają klocki Lego Technic Lamborghini, konsolę PlayStation 5 Slim,
0: zwierzątko interaktywne Beatsy i słodką maskotkę Furby w edycji Star Wars Grogu.
1: I wiele innych zabawek w super cenach.
2: Idealne prezenty dla dzieci małych i dużych znajdziesz w Media Expert. Odkryj kultowe zabawki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
5: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A kawa rozpuszczalna Eduszo 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
6: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
7: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
6: I to gdzie?
7: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
8: Już 20 czerwca w nocy czekają na Was rozświetlone ulice, sportowe emocje i wyjątkowa atmosfera. Nocny półmaraton piaseczyński. Załóż buty, zabierz znajomych i spotkajmy się w Piasecznie. W programie Półmaraton Piaseczyńska Piątka. Biegi towarzyszące i niezapomniana noc. Więcej na półmaratonpiaseczno.pl.
9: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
10: Citroen.

0: W supercenie tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
1: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
0: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę Gres?
3: W drugiej alejce po prawej.
2: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
3: A, to prawda.
2: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
3: No jasne.
4: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: I po reklamie.

0: Jest punktualnie godzina 11 w RMF Max Warszawa. To pora na Flesz. Anna Łopuszańska, zapraszam. Rośnie liczba materiałów wygenerowanych przez sztuczną inteligencję przedstawiających seksualne wykorzystywanie najmłodszych, alarmuje NASK. Tylko w ostatnim roku zanotowano ich wzrost o 300%.
1: Większość tego typu materiałów to wygenerowane przez sztuczną inteligencję nagie zdjęcia nieletnich stworzone na podstawie fotografii udostępnianych w mediach społecznościowych przez same dzieci lub ich rodziców. Eksperci radzą więc, by zdjęcia swoich dzieci zachować dla najbliższych. Wszystkie nielegalne treści pojawiające się w internecie można zgłaszać za pośrednictwem strony dyżurnet.pl.
0: A to był Michał Krasoń.
2: Słuchacie RMF Max.
0: A my mamy garść istotnych informacji dla warszawiaków przed wakacjami. Ze stolicy autobusem dojedziemy do Chorwacji szybciej niż pociągiem. Prywatny przewoźnik autobusowy ogłosił nowości w letniej siatce połączeń z Warszawy. Jak szybko dotrzemy w takim razie do tego pięknego kraju?
3: 17,5 godziny, to jest o 2 godziny krócej od pociągu, na powrocie nawet 3. To już wydaje się jest istotne. Plus, co ważniejsze, nie jedziemy tylko do Rijeki. Jedziemy nad samo morze, można dojechać do Splitu, do Dubrownika, do Krka, więc możemy już dojechać dokładnie tam, gdzie mamy hotel, miejsce naszego wypoczynku, czy tam, gdzie chcemy coś po prostu zwiedzić. A dodatkowo, w związku z tym, że Chorwacja od zeszłego roku otworzyła swój rynek autobusowy, mamy tam też bardzo bogatą siatkę krajową autobusową.
0: To gdzie możemy dotrzeć?
3: Możemy pojechać do Szibeniku, do tych wszystkich mniejszych miejscowości, w których również są ciekawe rzeczy do zobaczenia, fajne plaże i piękne miejsca.
0: Usłyszeliśmy od szefa Flixbusa w Polsce, Ukrainie i krajach bałtyckich Michała Lemana. Do tematu jeszcze wrócimy. Tymczasem dziś mamy kilka ważnych wiadomości dla przyszłych mam z Warszawy. Eksperci tłumaczą, czego można się spodziewać w połogu. Przeważnie występują wahania nastroju.
4: To są oczywiście też objawy, które mogą wynikać po prostu z fizycznego zmęczenia. Konieczność zajmowania się dzieckiem jest niezwykle obciążająca fizycznie i psychicznie dla kobiety, ale obniżenie nastroju wynika bardzo często ze spadku hormonów, które są podwyższone w przebiegu ciąży. To jest oczywiście fizjologia, na którą nakładać będą się też bardzo indywidualne uwarunkowania, a te indywidualne uwarunkowania to przede wszystkim wsparcie od osób bliskich.
0: Mówił dr Damian Warzecha z Warszawskiego Szpitala Południowego. Koszykarska Legia Warszawa ograła Dziki. W pierwszym półfinałowym meczu Basket Ligi emocji nie brakowało. Mistrzowie Polski wygrali 98-80. Wyrównany mecz. Pomogli nam kibice. Zagraliśmy twardo i dobrze w obronie. Trener miał dobry plan i zagraliśmy świetne zawody. Podsumował koszykarz Legii Javon Graves. A już za kilka dni, bo 1 czerwca w Warszawie, tuż obok Pałacu Kultury i Nauki, rozpoczną się Mistrzostwa Świata Kobiet i Mężczyzn w koszykówce 3x3.
5: Niesamowity event koszykarski w Polsce, w Warszawie, na Placu Defila, także naprawdę mam gęsią skórkę na samą myśl. Będzie na pewno super, super zabawa, super impreza.
0: Mówił jeden z naszych reprezentantów, Adam Waczyński.
2: Sponsorem prognozy pogody jest GD Auto Group, dealer marki Cherry. Wólka Kosowska, ulica Nadrzeczna 16.
0: Ma być pięknie, przeważnie słonecznie i w miarę ciepło. Oczywiście w cieniu ta temperatura nie będzie jakoś wybitnie wysoka. No i też momentami powieje, ale nie jakoś bardzo silne będą to podmuchy. Takie umiarkowane. Natomiast rzeczywiście momentami może być chłodniej. 19-20 stopni to jest maks na dziś. Jeśli chodzi o kolejne dni, to jutro do 22 stopni i przeważnie słonecznie. Pojutrze może tak minimalnie pokropić.
2: Sponsorem prognozy pogody jest GD Auto Group, dealer marki Cherry. Wólka Kosowska, ulica Nadrzeczna 16.
6: Już po 11 w RMF Max, a tutaj cały czas byle do obiadu. Piotrek Świderski, witam was ponownie i zapraszam na kolejną część najlepszego programu do słuchania w pracy. Justin Bieber i Nicki Minaj rozpoczną tę godzinę. Beauty and the Beats.

0: na ucho, prawda? Milki, Just The Way You Are, podkręcone przez Davida Guetta, gra w RMF Max. Wczoraj wieczorem niestety poza najlepszą dychą w liście Hot Dance, ale dzisiaj mogą wrócić do grona najlepszych. To rzecz jasna zależy tylko i wyłącznie od was, od tego, czy będziecie głosować na to nagranie. rmfmax.pl i zakładka Hot Dance. Tutaj możecie wspierać swoich muzycznych ulubieńców. A już za chwilę jeden z moich osobiście ulubionych kawałków na naszej maksowej playce. Junior Caldera i Sophie Ellis Bextor, Can't Fight This Feeling. Zostańcie z nami koniecznie.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
7: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
8: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
9: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
11: I po reklamie.

Jeszcze przedpołudniowo bujamy się razem z Karol G i Siantes de Ubiera Conocido w RMF Max Warszawa. A ja tylko przypomnę, że już od 1 czerwca, jeśli po 22 będziecie chcieli się bujnąć do sklepu po jakiś trunek, to wam go po prostu nie sprzedadzą, nawet jak macie 18 lat. Od 1 czerwca na terenie całego miasta wchodzi nocna prohibicja. Ograniczenie nocnej sprzedaży alkoholu będzie obowiązywało w sklepach i na stacjach paliw do godziny 6 rano. Natomiast jeśli chodzi o lokale gastronomiczne, kluby i bary, to tutaj wszystko zostaje bez zmian. Ma to na celu rzecz jasna na ograniczenie nocnych interwencji i zakłócenie porządku. Jakie to będzie miało odzwierciedlenie w rzeczywistości, przekonamy się pewnie za jakiś czas. A jak na razie przekonajcie się, jak gra Insomnia w roku 2026. Bibi Rexha i Faithless, New Religion w Maxie.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Tytuł tego kawałka mówi sam za siebie. Po prostu beautiful. Anima i Georgie przed momentem na antenie Maxa. A jeszcze piękniej, słuchajcie, może być, gdy dziś po południu ktoś z was odgadnie kwotę pomiędzy 14 470 zł a 14 490. Jak już dostaniesz się do czwartkowego finału zabawy za dużo, za mało, to twoim zadaniem będzie wstrzelić się gdzieś pomiędzy właśnie te widełki. Jak ci się uda, przelewamy ci całą sumę na konto. Tak, od razu, od kopa. A jak nie, to i tak nie puścimy cię z pustymi rękoma. Dostaniesz od nas 500 na małe przyjemności. Tylko najpierw zrób ten pierwszy krok i zgłoś się do zabawy na rmfmax.pl albo wyślij za 3,69 SMS-a z hasłem Max pod numer 7327. Kiedy? No, najlepiej teraz, bo właśnie ruszyła 10-minutowa runda bonusowa i każde zgłoszenie to aż 296 szans na finał o ponad 14 koła. rmfmax.pl albo Max na 7327. Max.
4: Reklama.
5: No mówiłem ci, że za dużo.
4: Najpierw mówiłeś, że za mało.
6: Na spokojnie. Jest kasa do wzięcia, tylko trzeba ustalić ile. Gdzieś między 14 a 15 tysięcy. Codziennie jest łatwiej i codziennie możesz próbować trafić. Zgłoś się. SMS o treści Max na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
8: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
10: Masz firmę? Kupujesz w Bricomarsze? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na Twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
11: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu, w sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF, wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
12: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
13: Skoda. I po reklamie.
14: Sponsorem prognozy pogody jest producent produktów Multiway Vet, wspierających zdrowie psów i kotów. www.multiwayvet.pl.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
16: Ma być pięknie, przeważnie.

0: Słonecznie i w miarę ciepło. Oczywiście w cieniu ta temperatura nie będzie jakoś wybitnie wysoka. No i też momentami powieje, ale nie jakoś bardzo silne będą to podmuchy, takie umiarkowane. Natomiast rzeczywiście momentami może być chłodniej. 19-20 stopni to jest maks na dziś. Jeśli chodzi o kolejne dni, to jutro do 22 stopni i przeważnie słonecznie. Pojutrze może tak minimalnie pokropić.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent produktów Multiway Vet, wspierających zdrowie psów i kotów. www.multiwayvet.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
3: Hity na maksa.
4: RMF Max Warszawa.

0: jeszcze przed 12. Tymek, Sofia Loren w RMF Max Warszawa. O pełnej najnowszy flash lokalny i prognoza pogody, a tymczasem w byle do obiadu powiemy sobie o najnowszym dodatku do gry Wiedźmin Dziki Gon. Polska wytwórnia CD Projekt Red, która siedzibę ma przy Jagiellońskiej, oficjalnie miała ogłosić go dzisiaj, ale przez przecieki na m.in. X-ie byli zmuszeni trochę szybciej poinformować swoich fanów. Co ciekawe, gierka ma ponad 10 lat i w 2027 dostanie trzecie rozszerzenie pod tytułem Pieśni Przyszłości. Fani serii na pewno uradowani, choć to może oznaczać, że premiera Wieśka Czwórki trochę się obsunie i dopiero ukaże się w 2028 albo i nawet w 9. Także drodzy gracze, zostawcie sobie może lepiej w tym roku dodatkowych parę dni urlopu, bo na pewno wam się jeszcze przydadzą.
1: To jest nowość RMF Max.

0: RTV Euro AGD.
1: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
0: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: No, to jedziemy.
3: Tato, czy dziś ja prowadzę?
2: Jasne, w końcu to twój dzień.
3: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
5: Castorama. Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
6: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotów. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej. Play.
8: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
9: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
8: Latium?
9: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Xylimaryna chroni wątrobę.
8: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
9: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
10: Zdrowid. Więcej komfortu? Więcej przestrzeni? A może po prostu więcej Mercedesa? W MB Motors czekają ostatnie egzemplarze Mercedes-Benz GLE z rocznika 2025. Już od 1999 zł netto miesięcznie. A jeśli właśnie zastanawiasz się, czy go potrzebujesz, wystarczy jedna jazda próbna. Zapraszamy do salonów MB Motors w Jankach i Piasecznie. Wybierz swojego GLE, zanim zniknie. Różne potrzeby, zawsze MB Motors.
11: I po reklamie.
12: Jest punktualnie godzina 12 w RMF Max Warszawa. To pora na Flesz. Anna Łopuszańska. Zapraszam. Większość zgłoszeń dotyczących zagrożenia życia to nie są fałszywe alarmy, mówi wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek. Jak dodaje, po fali ostatnich głośnych policyjnych interwencji nie można ignorować żadnego sygnału. Jak wiceminister uzasadniał te interwencje?
13: Podał konkretne liczby, które mają świadczyć o tym, że działania służb były konieczne.
14: W tym roku mieliśmy z samej sieci, z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości 1200 informacji o tym, że osoby są w zagrożeniu zdrowia i życia. Ponad 800 przypadkach potwierdziło się.
13: Wiceminister dodał, że za czasów poprzedniej władzy takich fałszywych zgłoszeń było kilkakrotnie więcej.
12: Tyle Michał Radkowski.
15: Słuchacie RMF Max.
12: Specjalnie powołany zespół ma się zajmować wypracowaniem kompleksowych rozwiązań dotyczących obecności dzików w mieście. Zwierzaki opanowały niektóre osiedla w Warszawie. Odbyło się już pierwsze posiedzenie zespołu.
16: Przypominam Państwu, że głównym naszym problemem jest to, że my po prostu nie możemy dzików na mocy obowiązującego prawa wywozić z Warszawy albo nawet przewozić w ramach miasta. I też jasno to zostało ustalone na tym pierwszym spotkaniu, że taka jest wykładnia Ministerstwa Rolnictwa. Jeżeli ktoś twierdzi, że Ministerstwo Rolnictwa powinno mieć inną wykładnię, no to jest właśnie moment, żeby wywierać presję przede wszystkim na nich.
12: Tyle prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Jutro w Warszawie mogą zawyć syreny alarmowe. W związku z prowadzonymi pracami serwisowymi w wybranych punktach alarmowych w Warszawie mogą zostać uruchomione sygnały. Jest prośba o zachowanie spokoju i niepodejmowanie działań. Na PGE Narodowym dzieciaki uczyły się, jak reagować w sytuacjach kryzysowych. To w ramach projektu Multibezpieczeństwo. A jakie są scenariusze lekcji wspieranych przez WOPR, Policję i Straż Pożarną?
17: Scenariuszy w Multibezpieczeństwie mamy 7 i dotyczą one różnych sytuacji, w których dzieciaki naturalnie mogą się znaleźć. Dotyczą bezpieczeństwa nad wodą, na skwerach sportów miejskich, ale też w centrum handlowym czy w domu. I całość tych materiałów została przygotowana w ten sposób, żeby też odpowiadać na wymogi edukacyjne w szkołach, więc z jednej strony spełniamy wymogi edukacyjne w podstawie programowej, z drugiej strony dajemy lekcje ciekawe i angażujące dzieci.
12: Tyle koordynatorka wydarzenia, prezeska Fundacji Multisport Justyna Rysiak. W stolicy ruszają międzynarodowe targi książki. To na PGE Narodowym to ponad 600 wystawców z 33 krajów. Podczas imprezy pojawi się Mieszko I w komiksowej odsłonie. Autorami obrazkowej książki Poczet Władców Polski Mieszko I są Maciej Kur i Piotr Bednarczyk. Nowy tom zostanie zaprezentowany przedpremierowo. No i to wszystko na teraz. Z kolejną dawką treści wrócimy do Was punktualnie o 13. Bądźcie z nami cały czas, a teraz sprawdźmy, co nowego rysuje nam się na pogodowych mapach.
15: Sponsorem prognozy pogody jest GD Auto Group, dealer marki Cherry. Wólka Kosowska, ulica Nadrzeczna 16.
12: Za oknami w Warszawie jest pięknie, jest słonecznie. Może nie tak ciepło jak ostatnio, ale też jest okej. Na termometrach maksymalnie okolice 20 z plusem. Gdzieś tam pojawiają się trochę ciemniejsze chmury i one robią trochę więcej cienia, ale też to słońce zupełnie nie zniknie i znów będzie całkiem przyjemnie. Wiatr wieje słabo, chwilami wzrasta do umiarkowania. Jeśli chodzi o jutro, to 22 kreski i ma być przeważnie słonecznie. Też będą się pojawiały obłoki, ale nie groźne.
15: Sponsorem prognozy pogody jest GD Auto Group, dealer marki Cherry. Wólka Kosowska, ulica Nadrzeczna 16. RMF Max.
18: No i mamy już czwartek po 12:00. Jutro o tej godzinie będziemy jedną nogą w weekendzie. A tymczasem startujemy już z ostatnią godziną byle do obiadów RMF Max. Alex Warren, Fever Dream za chwilę w głośnikach, a przed majkiem cały czas Piotrek Świderski. Dzień dobry tym, co dopiero od niedawna razem z nami. Zapraszam do 13:00.

0: RMF Max, przyciągamy was cały czas dobrym tanecznym brzmieniem. To Magnetic od norweskiego projektu Bounce'a. A przy okazji dalej szukamy osoby, która jak magnes przyciągnie do siebie prawie 14,5 tysiąca złotych. Czy nam się uda? Jest na to naprawdę spora szansa, bo zbliżamy się do rozstrzygnięcia zabawy i na ten moment wiemy, że 14 470 zł to za mało, a 14 490 to za dużo. Jeśli masz swój typ i chcesz obstawić, to wyślij teraz jedno hasło Max na numer 7327 za 3,69. No a po 13, jak zadzwoni nieznajomy numer, to koniecznie odbierz, bo to może być Dawid Miązek z finałem naszej zabawy. W grze, przypomnę, jest ponad 14 tysięcy, których możesz już wkrótce stać się właścicielem, właścicielką. Max na 7327. Ślij teraz. RMF Max.
1: Reklama. Możesz zgarnąć niezłą kasę.
2: Ile?
3: 14 470 zł to za mało.
4: A 14 490 to już za dużo.
1: Za dużo, za mało. Zgłoś się, traf i wygraj. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy, ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, taniej
7: masz. Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Latium?
8: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
9: Zdrowid.
10: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
11: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
12: 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Drodzy państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
17: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
18: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
19: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka Luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
20: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
21: I po reklamie.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Nareszcie Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino w RMF Max Warszawa. To tegoroczny skład Orkiestry Męskiego Grania, który, słuchajcie, wczoraj wrzucił drugi hymn trasy pod tytułem Tańcze. Zdarzyło się to po raz pierwszy w historii i już widziałem sporo komentarzy, że jest lepszy niż ten singiel, który zagrałem wam przed momentem. Polecam sobie sprawdzić w wolnej chwili, szczególnie końcówkę, po to, żeby posłuchać, jak Vito rapuje. Spokojnie, nie rapuje po niemiecku. A wracając do całego wydarzenia, to przypominam, że Męskie Granie 2026 wystartuje już 26 i 27 czerwca w Żywcu. Warszawę natomiast zostawiałem na wielki finał 21 i 22 sierpnia. Wtedy na lotnisku Bemowo zagrają oczywiście Zalia, Herbut, Vito i między innymi Nosowska, Ralf Kamiński, Igo czy Mysłowic. Z tego co widzę, bilety jeszcze są dostępne, jeśli chcielibyście się wybrać.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: To jest nowość w RMF.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: A co powiecie na taki klimat o poranku?
2: Powierowie, tam stanął ten polski Dubaj nad morzem. No i wychodzi na to, że taniej do tego hotelu zabrać męża niż psa. Bo doba w pokoju z mężem kosztuje 1400 zł, a z psem prawie 1600.
3: Najdrożej jest, jak ktoś ma ten szczekliwego męża.

0: do piątku już od 5.30.
1: Tylko w RMF Max.
2: Ogłoszenie RMF Max.
1: Reklama.
3: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu

0: powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
6: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
7: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.

0: Jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: I po reklamie. Sponsorem prognozy pogody jest producent produktów Multiway Vet, wspierających zdrowie psów i kotów. www.multiwayvet.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
4: Za oknami w Warszawie jest pięknie, jest słonecznie. Może nie tak ciepło jak ostatnio, ale też jest okej. Na termometrach maksymalnie okolice 20 z plusem. Gdzieś tam pojawiają się trochę ciemniejsze chmury i one robią trochę więcej cienia, ale też to słońce zupełnie nie zniknie i znów będzie całkiem przyjemnie. Wiatr wieje słabo, chwilami wzrasta do umiarkowanego. Jeśli chodzi o jutro, to 22 kreski i ma być przeważnie słonecznie. Też będą się pojawiały obłoki, ale nie groźne.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent produktów Multiway Vet, wspierających zdrowie psów i kotów. www.multiwayvet.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
5: Hity na maksa.
6: RMF Max Warszawa.

wrażenie, że ten kawałek po prostu się nie starzeje. Luckily I Follow Rivers na antenie RMF Max Warszawa. 13 coraz bliżej, więc ja już powoli oddaję stery w ręce Dawida Miąska. Choć zanim jeszcze on wskoczy za Majka, to powiem wam o weekendowych remontach w naszym mieście. Drogowcy wracają na Aleję Waszyngtona. Będą frezowali ostatnie, niewyremontowane jeszcze pasy. W sobotę i w niedzielę do 24 zaplanowano też asfaltowanie na ulicach Nowaka Jeziorańskiego i Rosochatej. Jeśli jesteście zainteresowani szczegółami, to kliknijcie sobie na info.um.warszawa.pl. Tam macie wszystko elegancko rozpisane, gdzie mogą być problemy z dojazdem. No i ode mnie to tyle na dziś. Piotrek Świderski, wielkie dzięki i do jutra. Słyszymy się jak zwykle po 9:00, byle do obiadu. Trzymajcie się. Cześć! Hey!

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Game over.
7: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody.
8: Blik. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do czwartku. Tylko z aplikacją Biedronka banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka oraz polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach.

0: Ubezpieczenia na życie Vienalife. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Mieliśmy się spotkać tylko na chwilę, a zostaliśmy na dłużej. Wieczór tania z grilla, rozmowy i zielony ogród przy Różanej 14. Restauracja Mokolow w sercu Mokotowa. Usiądź, spotkajmy się, zostańmy na dłużej. Mokolow. Wieczory warte powrotu.
3: Ptaszki ćwierkają, że dom na osiedlu Zielone Mysiadło możesz kupić w ofercie limitowanej 10 na 90. 10% dziś, reszta po zakończeniu budowy. Wolisz bliźniak, szeregówkę czy wolnostojący? Osiedle na granicy z Ursynowem, świetne połączenie z Warszawą i pełna infrastruktura. Sprawdź na zielonemysiadło.pl.
4: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
4: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Zdrowit.
7: I po reklamie.
8: Jest 13 w RMF Max Warszawa, to pora na Flesz, Anna Łopuszańska, zapraszam. Jeśli w piątek przegłosujemy ustawę o statusie osoby najbliższej, siadamy do rozmów o aborcji, mówi Katarzyna Kotula z Lewicy, pełnomocniczka rządu do spraw równości. Politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego mówią jednak wprost, nie będzie ich zgody na żadną ustawę liberalizującą prawo aborcyjne.
9: My będziemy dążyć do tego, żeby ta nasza ustawa ewentualnie, która ma przywracać kompromis aborcyjny, mogła być procedowana, nie będziemy wchodzić w żadne radykalne rozwiązania.
8: Mówił Mirosław Orliński. Z kolei politycy Lewicy podkreślają, że nie chcą powrotu do dawnego kompromisu, lecz domagają się dekryminalizacji i liberalizacji aborcji.
6: Słuchacie RMF Max.
8: Dbamy o naszych słuchaczy z Warszawy, dlatego łapcie garść istotnych informacji ze stolicy. Po tym, co w niedzielę wydarzyło się w Krakowie, pytamy w stołecznym ratuszu, czy biorą pod uwagę, że w Warszawie może także dojść do referendum w sprawie odwołania władz miasta.
10: I jasnym jest to, że po Krakowie słyszymy przeróżnego rodzaju plotki i przymiarki, natomiast no ja nie jestem od tego, żeby plotki i przymiarki komentować. My pracujemy przez cały czas z pełną parą, nie oglądając się na to, co się dzieje. Ja zajmuję się właściwie w tej chwili wyłącznie Warszawą i dla mnie najważniejsze jest to, żeby zmieniać miasto. I oczywiście to, co się działo w Krakowie, z tego trzeba wyciągać wnioski. Też rozmowa o referendum, o samej instytucji referendum się toczy.
8: Tyle prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Planujecie już letni wypad. W tym roku z Warszawy autobusem dojedziecie do wielu fajnych miejsc. Przede wszystkim chodzi o bezpośrednie kursy na Hel, połączenia do miast w Chorwacji. A co z cenami paliw? Czy one mają wpływ na rynek transportu zbiorowego?
11: Z naszego punktu widzenia to jest tylko jeden z elementów, który może zachęcać większą liczbę klientów do korzystania z autokarów i podróży zbiorowych, również pewnie pociągów, bo po prostu wychodzi ekonomicznie dużo taniej. Nie wpływa to ani na ceny, bo nie zmieniamy ich, wpływa ewentualnie na wypełnienie autokarów i z naszego punktu widzenia no jest to pewnego rodzaju korzystny trend. Może to źle brzmi pod tym kątem, ale z punktu widzenia ekologii i transportu zbiorowego, jego rozwoju, to jest pozytywny trend.
8: Usłyszeliśmy od szefa Flixbusa w Polsce, Ukrainie i krajach bałtyckich Michała Lemana. W najbliższy weekend w Warszawie świętować będą dzieciaki. Trochę wcześniej niż zakłada kalendarz, dzielnice z okazji Dnia Dziecka organizują specjalne wydarzenia dla rodzin, na przykład festyny, warsztaty, koncerty, spektakle. Natomiast na Bielanach odbędzie się Festiwal Dobrych Początków, bezpłatny piknik rodzinny, podczas którego będzie można zobaczyć, jak wygląda codzienność najmłodszych dzieci w warszawskich żłobkach i punktach dziennego opiekuna. Macie ochotę na fajny spektakl w Stołecznym Teatrze Ateneum, sztuka Iwona, księżniczka Burgunda.
12: Iwonę właściwie możemy traktować trochę jak kartę w grze. No pewnie w tarocie byłby to łazen.
8: Mówiła reżyserka Anna Augustynowicz.
6: Sponsorem prognozy pogody jest GD Auto Group. Dealer marki Cherry. Wólka Kosowska, ulica Nadrzeczna 16.
8: Termometry w stolicy pokazują dziś maksymalnie 19-20 stopni. Jest trochę chłodniej niż ostatnio rzeczywiście, no ale też pokazuje się trochę słońca, więc do tego słońca na pewno będzie odrobinę cieplej. Pojawiają się również ciemniejsze chmury, ale nadają trochę więcej cienia. Raczej deszczu z tego nie będzie. Wiatr wieje głównie słabo, chwilami wzrasta do umiarkowanego. Jak to będzie wyglądało jutro? 22 kreski, przeważnie słonecznie, a w sobotę mogą pojawić się deszczowe chmury, ale te opady będą przelotne i 23 stopnie.
3: Sponsorem prognozy pogody jest GD Auto Group, dealer marki Cherry. Wólka Kosowska, ulica Nadrzeczna 16.
7: RMF Max, hity na maksa.
13: No dzień dobry, kochani, kopę lat. No dobra, może z tymi latami to przesadziłem. Wczoraj się słyszeliśmy, ale wiecie jak to jest przed weekendem. Człowiek tak czeka, tak się te dni dłużą. Na szczęście to popołudnie czwartkowe zleci nam błyskawicznie. Jak zostaniecie z RMF Max, bo właśnie odpalamy. Byle do obiadu, najlepszy program do słuchania w pracy. Dawid Miązek, dzień dobry. I żeby ten dzień był naprawdę dobry i taneczny i z energią, to Andy Dust z nami. Izokaria.

0: wiecie, jak lato to podnoszące temperaturę od razu dziewczyny z grupy Modelki w RMF Max. A słyszycie to? Słyszycie? Tak, to jest, słuchajcie, wiatr. Wiatr, który hula po naszym kącie, jak to przed pierwszym zazwyczaj. Ale ja wam mówię, że prognozy są dobre, słoneczne i bezwietrzne. Prognozy finansowe oczywiście dla tych, którzy załapią się na kasę w RMF Max. Ponad 14 tysięcy złotych do wzięcia dzisiaj i wtedy już nie trzeba się przejmować, czy kasa przyjdzie pierwszego, piątego, dziesiątego. Nie, po prostu będzie duża kasa do wydania. Kasa oczywiście z zabawy za dużo, za mało. Wiemy na pewno, że 14 tysięcy 470 zł to jest za mało. 14 490 to już jest za dużo, także te widełki absolutnie wąziutkie, nic tylko trafić. Ale żeby trafić, to najpierw trzeba znaleźć się w finale. A jak znaleźć się w finale? No w bardzo prosty sposób. Za 3,69, czyli za tyle co nic, wysyłasz SMS-a z hasłem MAX pod numer 7327 i wtedy możesz odebrać bardzo przyjemny telefon dzisiaj tam koło 15, na który się może skończyć tym, że będziesz bogatszy albo bogatsza o 14 400, ile tam dokładnie tych złotych to się okaże. Za 3 złote z VAT-em taka kasa. Wchodzisz? No to wchodź na rmfmax.pl albo wysyłaj hasło MAX pod 7327.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatów w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
5: Od czwartku polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. Tak, polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. A polska kapusta biała młoda 2,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
6: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
8: Zdrowit. Już 20 czerwca w nocy czekają na Was rozświetlone ulice, sportowe emocje i wyjątkowa atmosfera. Nocny półmaraton piaseczyński. Załóż buty, zabierz znajomych i spotkajmy się w Piasecznie. W programie Półmaraton Piaseczyńska Piątka. Biegi towarzyszące i niezapomniana noc. Więcej na półmaratonpiaseczno.pl.
9: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Ważne bramki.

0: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
1: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement.

miałbym powiedzieć i Bledcastem i WRMF Max. No słuchajcie, praca szuka człowieka. Janusz Palikot, tak, ten Palikot szuka pracowników, słuchajcie, do swojej żabki, którą otwiera pod Warszawą. Tak, teraz z biznesu spirytusowego przerzucił się na handel detaliczny. No oczywiście to będzie dla niektórych kuszące pracować dla, no, co by nie mówić, znanej osoby, no ale z drugiej strony Janusz Palikot, słuchajcie, wciąż ma zarzuty w sprawie niekorzystnego rozporządzenia mieniem kilku tysięcy osób na kwotę blisko 70 milionów złotych. Także no jest to ryzykowna jednak praca dla niego, prawda? Wypłata? No będzie. Może nie dzisiaj, może nie jutro, ale wiesz, później dostaniesz, dłużej będziesz miał. No a tutaj hit, który późno wypłynął, bo po kilkunastu latach, ale dzięki temu na dłużej starczy. Justin Bieber, Nicki Minaj i Beauty and a Beat.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Ekipa, a szkoda, że to był tylko weekend. Wy też musicie się załapać na pokład kolejnego pociągu Erste Wiedeński. Wystarczy, że dacie znać, jaką jedną rzecz koniecznie chcecie zobaczyć w Wiedniu. No i zobaczycie, jak będzie fajnie. Szczegóły na rmfmax.pl.
4: Innych nosi na myśl o ciężarach z zakupami.

0: www.telio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu, w sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF, wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
5: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
7: Masz firmę? Kupujesz w Bricomarsze? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na Twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
10: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
9: Latium?
10: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
9: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
10: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
11: Zdrowid.
12: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest producent produktów MultiWay Vet, wspierających zdrowie psów i kotów. www.multiwayvet.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrolitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Termometry w stolicy pokazują dziś maksymalnie 19-20 stopni. Jest trochę chłodniej niż ostatnio rzeczywiście, no ale też pokazuje się trochę słońca, więc do tego słońca na pewno będzie odrobinę cieplej. Pojawiają się również ciemniejsze chmury, ale one dają trochę więcej cienia.

0: Raczej deszczu z tego nie będzie. Wiatr wieje głównie słabo, chwilami wzrasta do umiarkowanego. Jak to będzie wyglądało jutro? 22 kreski, przeważnie słonecznie, a w sobotę mogą pojawić się deszczowe chmury, ale te opady będą przelotne i 23 stopnie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent produktów Multiway Vet, wspierających zdrowie psów i kotów. www.multiwayvet.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.

Coutinho, Eminem, a to jest RMF Max. Oczywiście, spojrzałem sobie w kalendarz, widzę, że dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Hamburgera. Albo burgera, jak kto woli. No słuchajcie, ja wiem, że to jest bomba kaloryczna, że tłuste, że to, że tamto, ale ja tak uwielbiam burgery. No ale przyznajcie się, nie ja jeden. To nie tylko dla mnie jest na pewno cheat meal. Dobra, to pod ten dzień burgera może zrobimy sobie małą zabawę z gadżetami RMF Max do zgarnięcia oczywiście. Słuchajcie, jakiś taki najbardziej nietypowy, niestandardowy, ale dobry składnik do burgera. No bo że cebulka, pomidor, prawda, do burgera, sałata, boczek, boczuś. No to wiadomo, no to są takie powiedzmy w standardzie. A może macie jakiś swój taki tajny składnik burgerowy, którym chcecie się podzielić? Coś niestandardowego, jak mnie bardzo zaskoczycie, to na pewno gadżety RMF Max się znajdą. Piszcie na 3001, koszt jak za zwykłą wiadomość, albo podrzućcie coś na Messengera RMF Max. Można pisać, można się nagrywać. A tu nam nagrali coś ładnego Martin Garrix i Ed Sheeran, Repeat It. Za chwilę 14. To jest nowość RMF.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: W najnowszym spotkaniu Bratnich Dusz pojawi się znana z ekipy Murcix.
2: Nie każdy chłopak zdradził. Każda ta moja relacja była mi potrzebna do tego, żebym ja się w końcu nauczyła stawiać tam granice. Tęsknisz za kimś z ekipy? Naczytałam się bardzo dużo negatywnych komentarzy i takich hejtów.
1: Bratnie Dusze. Haj Papi, Ada Krysian i Murcix. Miłość, związki, przeszłość, przyszłość i rozmowy od serca. W sobotę po 10 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w...

0: 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A do tego za wydane 1500 zł na drzwi montaż 10% taniej. Drzwi wewnętrzne w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
2: A co tam w Carrefourze?
3: Słodki dzień dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
4: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon, przechowywaniu opon.
5: Nie musisz.
4: Jak to nie muszę?
5: Możesz to mieć w abonamencie w Oto Moto Lease.
4: Oto Moto Lease?
5: Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OC, AC i assistance.
4: Czyli niczym się nie martwię, ale auto będę miał jakie chcę?
5: Tak, możesz wybierać spośród wielu różnych modeli.
4: I to gdzie?
5: To tu. Oto Moto Lease.
6: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
7: Pierwszy usłyszałam to w Maxie.
8: Znałem to już.
7: Dzięki RMF Max.
9: To tego się słucha.
7: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
9: Też bądź pierwszy.
10: Świeże hity.
9: Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20.
10: Tylko w RMF Max.
11: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
12: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault. I po reklamie.
13: To jest RMF Max.
14: Hity na maksa.
13: Warszawa 95 i 8 FM.
15: Jest punktualnie godzina 14 w RMF Max Warszawa. To pora na flesz. Anna Łopuszańska, zapraszam. Trzeci z młodych mężczyzn zatrzymanych w związku z serią fałszywych alarmów został przed 3 tygodniami decyzją sądu zwolniony z aresztu. Wiktor P. pół roku przebywał za kratkami, mając m.in. zarzuty wywoływania fałszywych alarmów bombowych. Jak sąd argumentował nieprzedłużenie mu aresztu?
16: I wskazał, że zgromadzono pełny materiał dowodowy, a ryzyko wymierzenia surowej kary nie ma charakteru realnego. W drugiej instancji sąd stwierdził, że, tu cytat, stopień zagrożenia popełnieniem przez podejrzanego kolejnych przestępstw przeciwko życiu, zdrowiu lub bezpieczeństwu powszechnemu nie odbiega od poziomu występującego w większości spraw o podobnym charakterze. Podkreślił, że kierowane groźby, kolejny cytat, miały w dużej mierze charakter fantazyjny.
15: Tyle Krzysztof Zasada.
13: Słuchacie RMF Max.
15: Temat dzików w mieście ostatnio mocno angażuje Warszawę. Zwierzęta upodobały sobie niektóre dzielnice, świetnie czują się na osiedlach, a to duży problem i tym problemem ma się zająć zespół do spraw dzików. W Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie. Skład zespołu jest krytykowany przez część środowiska. Społeczników.
17: Dzisiaj nad czym ubolewam, niektórzy nie wczytują się w decyzje, nie wczytują się w decyzje poszczególnych ministerstw i opierają swoją krytykę tylko i wyłącznie na przeróżnego rodzaju przypuszczeniach albo interpretacjach, a nie na faktach. Zadaniem tego zespołu jest przede wszystkim to, żebyśmy mieli pewność, że opieramy się na faktach i że wypracowujemy takie rekomendacje, które pozwolą nam lepiej radzić sobie z tym problemem.
15: Tyle prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Na warszawskim stadionie odbyło się wyjątkowa lekcja. Dzieciaki miały okazję posłuchać ekspertów i dowiedzieć się, jak reagować w sytuacjach kryzysowych. Jak w takim razie rozmawiać z dziećmi w temacie bezpieczeństwa?
18: Ważne jest tutaj, aby nauczyć i wskazać myślenie przyczynowo-skutkowe, które nie przychodzi automatycznie. Ono przyjdzie nam z oświadczeniem. Więc wskazujmy im informacje, w jaki sposób mogą reagować, na co zwrócić uwagę, żeby faktycznie bezpiecznie móc reagować. Przemilczyliśmy moment, który rozmowa toczyła się ze wskazywaniem informacji, gdzie mamy wysłać pomoc.
15: Tyle ekspertka do spraw bezpieczeństwa, edukatorka Ilona Gregorczyk. Warszawiacy, możecie u nas zgarnąć bilety do stacji Grawitacja. To znacznie więcej niż park trampolin. Do waszej dyspozycji są tor przeszkód ninja, park linowy, ogromna poducha, strefa gladiator, boiska do siatkówki oraz koszykówki, ścianki wspinaczkowe, gry komputerowe na trampolinach i wiele więcej. Wbijajcie na rmfmax.pl i klikajcie w zakładkę Warszawa. A już jutro w ramach funduszowego maja macie okazję na zwiedzenie pracowni digitalizacji Biblioteki Publicznej Warszawy. Posłuchacie o kulisach pracy związanej z wyborem materiałów do skanowania, samym procesie digitalizacji, obróbce graficznej plików. No i możecie też coś wspólnie zeskanować. W niedzielę natomiast możecie dołączyć do mokotowskiego biegu SGH. To jest wyjątkowa impreza uliczna organizowana przez Samorząd Studentów. Łączy sportowe emocje z pomaganiem. A bilety na rmfmax.pl.
13: Sponsorem prognozy pogody jest GD Auto Group. Dealer marki Cherry. Wólka Kosowska, ulica Nadrzeczna 16.
15: Termometry dziś pokazują 19-20 stopni w Warszawie. Trochę wieje, ale to nie będą jakieś takie silne podmuchy. Natomiast może być odrobinę chłodniej niż zwykle. Jeśli chodzi o słońce, to ono będzie z nami do wieczora, ale momentami będą pojawiały się także chmury, natomiast nie będą deszczowe. Jutro do 22 stopni ma dominować tutaj słońce, a pojutrze pojawią się chmury, także te deszczowe, ale to będą przelotne opady, także spokojnie i też będzie ciepło do 23 stopni.
13: Sponsorem prognozy pogody jest GD Auto Group. Dealer marki Cherry. Wólka Kosowska, ulica Nadrzeczna 16.
2: I 14 w RMF Max minęła. Są rzeczy ważne, są rzeczy ważniejsze. Z ważnych, no to coraz bliżej fajrantu jesteśmy, jest pięknie. A z ważniejszych, to zaraz podkręcimy i to ostro wasze szanse na dużą kasę w RMF Max. Ale najpierw podkręćmy głośność, bo Dawid Podsiadło wjeżdża z numerem Sezon. Dawid Miązek, zapraszam do 17.

0: jeżeli słyszysz tę nowość.
1: Jutro będzie dla nas za krótki dzień.
0: Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF

0: kosmiczne klimaty od Kang City of Hillsong Londona Galaxy w RMF Max. Tak sobie przeczytałem ostatnio, że można zostać kosmicznym turystą, wybrać się na Międzynarodową Stację Kosmiczną, poczuć się jak Sławosz Uznański za jedyne 55 milionów dolarów. To powiem szczerze od razu, tyle to do wygrania w RMF Max nie mamy. Ale czy to od razu na wycieczkę to trzeba w kosmos lecieć? A co Bieszczady nieładne? Albo jakaś Teneryfa? A tak się składa, że to, co mamy do wygrania w RMF Max, to starczy i na Bieszczady, i na Teneryfę. Jeszcze sporo zostanie. Ponad 14 tysięcy złotych, które na dodatek zdecydowanie bardziej są teraz do wzięcia, bo ruszamy z ostatnią dzisiaj rundą bonusową. 289 razy pomnożymy wasze szanse na znalezienie się w finale. Jeśli teraz dołączycie do zabawy, wysyłając SMS-a z hasłem Max pod 7327 za 360, albo wbijając na www.rmfmax.pl. Nie, to jest krótka piłka, słuchaj. Wyobraź sobie, że teraz wysyłasz SMS-a, a za mniej niż godzinkę odbierasz telefon po drugiej stronie RMF Max. Znaczy konkretnie ja po drugiej stronie. Ty podajesz mi kwotę między 14 470 a 14 490 i jeżeli trafisz tę właściwą kwotę, to zabierasz ją z naszego konta na swoje. Proste? Proste. I ja taki scenariusz na dzisiejsze popołudnie dla ciebie widzę, tylko daj sobie na niego szansę, bo inaczej to się nie uda. rmfmax.pl albo 7327 hasło Max. A runda bonusowa tylko przez 8 minut. RMF Max.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
2: Barbara, kupiłem taniej.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
5: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu, kurka wolna 10 sztuk klasy M, tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
6: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
5: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
7: Castorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
7: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
9: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Znowu lecicie?
11: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
10: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
11: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
12: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
13: Ptaszki ćwierkają, że dom na osiedlu Zielone Mysiadło możesz kupić w ofercie limitowanej 10 na 90. 10% dziś, reszta po zakończeniu budowy. Wolisz bliźniak, szeregówkę czy wolnostojący? Osiedle na granicy z Ursynowem. Świetne połączenie z Warszawą i pełna infrastruktura. Sprawdź na zielonemysiadło.pl.
14: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
15: Skoda.
16: Wszystko brzmi lepiej
17: w harmonii.
16: Dwa głosy współgrają
17: ze sobą.
16: Przekazują z lekkością
17: trudne wiadomości,
16: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
17: betonowy mur.
16: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
17: zostać influencerką.
16: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
17: Harmonizer.
18: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
19: I po reklamie.

4 pory roku, Wiktor Waligura w RMF Max, a na każdą porę roku najlepsze są burgery. Boże, jak ja kocham burgery. Dzisiaj mamy Światowy Dzień Hamburgera. No i pytałem was wcześniej o jakiś taki wasz sekretny, zaskakujący składnik, który dodajecie do swoich burgerów. No i powiem wam, jak zwykle nie spodziewałem się, jak wielka jest was kreatywność, tym razem kulinarna. Tomek na przykład podpowiada masło orzechowe i do tego jajeczko sadzone z płynnym żółtkiem. Brzmi trochę jak dieta w ciąży, ale podobno smakuje dobrze. Julia proponuje dodać kimchi do burgerów, Aurelia krewetki poleca. Wiktoria napisała, że kiszony arbuz. What? W ogóle nie wiedziałem, że kiszony arbuz istnieje, a co dopiero dodawanie do burgera. Gosia, pieczony burak i czosnek niedźwiedzi, a w zasadzie pesto z czosnku niedźwiedziego. A tutaj ktoś niepodpisany, mój najlepszy tajny składnik to sos sojowy, nektarynki i miłość. Tu wolę nie pytać, co to jest ta miłość i w jaki sposób się ją dodaje. No a Edytka

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały. Zagadki. I mnóstwo kontaktu z wami. Kanał nadawczy. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17.

0: radio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
2: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
3: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
4: Siemano rano!
3: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
5: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
6: Śnieżnobiały uśmiech z Tatr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
7: To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają. Są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
8: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
9: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż. A do tego tylko teraz, przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych, zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotów. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek napój owocowy Hortex, butelka 1,75 litra. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis. Tak, napój owocowy Hortex. Kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga gratis. Kaufland.
12: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: I po reklamie. Sponsorem prognozy pogody jest producent produktów MultiWay Vet, wspierających zdrowie psów i kotów. www.multiwayvet.pl.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
15: Termometry dziś pokazują 19-20 stopni w Warszawie. Trochę wieje, ale to nie będą jakieś takie silne podmuchy. Natomiast może być odrobinę chłodniej niż zwykle. Jeśli chodzi o słońce, to ono będzie z nami do wieczora, ale momentami będą pojawiały się także chmury, natomiast nie będą deszczowe. Jutro do 22 stopni ma dominować tutaj słońce, a pojutrze pojawią się chmury, także te deszczowe, ale to będą przelotne opady, także spokojnie i też będzie ciepło do 23 stopni.
13: Sponsorem prognozy pogody jest producent produktów MultiWay Vet, wspierających zdrowie psów i kotów. www.multiwayvet.pl.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

Rape It w RMF Max. Where is my husband? Niejedna żona zadaje sobie to pytanie w piątek o godzinie 23:30. Gdzie jest mój mąż? Powiedział, że idzie tylko na jedno z kolegami. Tak, to jest jedno z dwóch największych kłamstw, które mąż może sprzedać żonie. Idę tylko na jedno. A drugie to jutro przykręcę te półki w łazience. Tak. Ja za to mam dla was samą prawdę i tylko prawdę. Już zbliżamy się do 15:00. Będzie flash pogoda i flash sportowy. No ale zanim 15:00, to jeszcze świetna nowość od Gipsa Kukona i Jonathana.

0: reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
4: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: Rodzinna rozrywka w jurajskim klimacie? Od 30 maja otwieramy dla Was wrota Lost World. Świata pełnego przygód, edukacji i gigantycznych emocji. Przed Wami ponad 20 tysięcy metrów kwadratowych ekspozycji. Blisko 30 ogromnych dinozaurów. 20 różnych atrakcji dla dzieci i dorosłych. Bilety dostępne na miejscu i na lostworld.pl. Zapraszamy od 30 maja na Ford Vola 22. Więcej na fanpage'u Lost World.
8: Już 20 czerwca w nocy czekają na Was rozświetlone ulice, sportowe emocje i wyjątkowa atmosfera. Nocny półmaraton piaseczyński. Załóż buty, zabierz znajomych i spotkajmy się w Piasecznie. W programie Półmaraton Piaseczyńska Piątka. Biegi towarzyszące i niezapomniana noc. Więcej na półmaratonpiaseczno.pl.
9: Twoja sąsiadka poleca nowości w Stopklatce. W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowy show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp. Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Mieliśmy się spotkać tylko na chwilę, a zostaliśmy na dłużej. Wieczór dania z grilla, rozmowy i zielony ogród przy Różanej 14. Restauracja Mokolow w sercu Mokotowa. Usiądź, spotkajmy się, zostańmy na dłużej. Mokolow. Wieczory warte powrotu.
13: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
14: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
13: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
14: Litorsal Senior?
13: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
15: Zdrowit.
16: I po reklamie.
17: Minęła 15 w RMF Max Warszawa, to oznacza Flash, Sport i Pogoda. Anna Łopuszańska, zapraszam. Najpóźniej w przyszłym tygodniu Prawo i Sprawiedliwość złoży wniosek o wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego. Politycy opozycji mają dwa zarzuty wobec szefa MSWiA.
18: To z jednej strony kwestia nadzoru w sprawie fałszywych alarmów, po których służby między innymi weszły do mieszkania rodzinnego prezydenta. Z drugiej chodzi o podpisane przez Marcina Kierwińskiego rozporządzenie dotyczące transkrypcji małżeństw jednopłciowych zawieranych za granicą. Co na to szef MSWiA?
19: Ja bym się dziwił, jakby politycy PiSu, którzy są rozliczani za to, co wyprawiali, mówili czego innego.
18: Mówił Marcin Kierwiński.
17: Tyle Kacper Wróblewski.
20: Słuchacie RMF Max.
17: Ma być wygodnie, estetycznie i zielono. ZDM bierze się za pasaże w rejonie Dworca Centralnego i Pałacu Kultury i Nauki. To jest projekt realizowany w ramach nowego Centrum Warszawy. Przemek Mzyk.
21: Pasaże między Dworcem Centralnym a metrem Centrum przejdą generalny remont. Stare połamane płyty zastąpi gładki kamień, powstanie nowa trasa rowerowa oraz pojawi się aż 9000 metrów kwadratowych zieleni z ławkami i pergolami. Ratusz otworzył właśnie oferty w przetargu. Jest ich 6, a ceny wahają się od 10 do 27 milionów złotych. Jeśli uda się szybko podpisać umowę, te robotnicy wejdą na plac budowy jeszcze w tym roku.
17: Tyle od naszego reportera. Jest zielone światło dla przebudowy ulicy Mickiewicza. Roboty mają być prowadzone od placu Wilsona do wiaduktów w rejonie Dworca Gdańskiego. Na zmianach skorzystają pasażerowie miejskiej komunikacji i rowerzyści.
0: Oprócz nowej drogi dla rowerów, projekt zakłada remont chodników i przystanków transportu publicznego, budowę nowych zatok postojowych oraz dużo, dużo nowej zieleni. Z 6 nadesłanych ofert zdecydowaliśmy się na tę firmę Wegarten w wysokości 18,9 miliona złotych.
17: Mówił Maciej Dziubiński z ZDM-u. Na wszystkie sprawy formalne oraz roboty budowlane wybrany wykonawca będzie miał łącznie 570 dni, czyli około 1,5 roku, licząc od podpisania umowy. Prywatny przewoźnik autobusowy pochwalił się siatką połączeń na letni wypad z Warszawy. Są tam m.in. Hel i Chorwacja.
15: Wydaje się, że biorąc pod uwagę, co się dzieje ze lotnictwem, z cenami biletów i z paliwem, Chorwacja będzie zdecydowanie hitem tegorocznym. Dlatego mamy w siatce z 10 polskich miast bezpośrednio kilkanaście miast w Chorwacji i jesteśmy szybsi niż pociąg do Chorwacji. Zawsze to podkreślamy, bo czas podróży w tak dalekiej wyprawie jest zawsze ważny. 17,5 godziny, to jest to o 2 godziny krócej od pociągu, na powrocie nawet 3, to już wydaje się jest istotne.
17: Tyle od szefa Flixbusa w Polsce, Ukrainie oraz krajach bałtyckich Michała Lemana. I na zamknięcie, zanim o sporcie, możecie u nas zgarnąć bilety do Lost World, miejsca rodzinnej rozrywki i niezapomnianej przygody w świecie dinozaurów. Otwarcie 30 maja czeka na Was ponad 30 prehistorycznych gadów oraz 20 różnych atrakcji dla dzieci i dorosłych. Wchodźcie na rmfmax.pl, a teraz już sport i Krzysiek Chwaliński.
22: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
23: Kolejni polscy tenisiści walczą w drugiej rundzie Rolanda Garrosa. W Paryżu trwają pojedynki Mai Chwaliński z Belgijką Elise Mertens i Huberta Hurkacza z Amerykaninem Francisem Tiafoe. Biało-czerwoni nie są faworytami, ale bardzo odważnie rozgrywają swoje spotkania. Teraz polska piłka. Dwa kluby przybliżą się dziś do ekstraklasy, a dwa pożegnają się z szansami na awans. W półfinałach baraży o 17.30 Chrobry Głogów zagra z ŁKS-em Łódź.
24: Klub i zespół, który ma wysokie cele, od samego początku to mówił, od pierwszej kolejki. Wiemy, o co walczą my tak samo, tak więc jesteśmy przygotowani. To będzie mecz, w którym będą już liczyć się tylko umiejętności, ale też charakter, a my ten charakter mamy naprawdę bardzo dużo.
23: Deklaruje trener Chrobrego Łukasz Becela. O 20.30 Wieczysta Kraków zmierzy się z Polonią Warszawa.
22: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
17: Specy od Meteo mają dla nas dobre informacje na kolejne dni, a to dlatego, że jutro na termometrach nawet 22 stopnie, w słońcu pewnie więcej, tego słońca będzie naprawdę sporo, tak widać na tych najnowszych modelach synoptycznych. No i pojutrze do 23 stopni mogą natomiast pojawić się już jakieś takie przelotne opady deszczu, ale rozpogodzeń też będzie sporo. Biometr ma być korzystny, a więc z samopoczuciem będzie okej i ciśnienie też ma być w normie.
20: Sponsorem i Wszystko Gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
25: Trochę się nagadaliśmy, to już nie przedłużamy, tylko gramy. Kygo z Khalidem i Griffinem. Save My Love. Dawid Miązek w RMF Max. Zapraszam.

0: Taneczna na świeżynkę od Boba Sinclaira i Kajzy I Can't Wait w RMF Max. No i nie oni jedni się nie mogą doczekać, bo ci, którzy dołączali do zabawy za dużo, za mało, też już pewnie ręce na przyciskach, jakby powiedział Karol Strasburger. Znaczy w sumie nie wiem, co by powiedział, ale ręce mieć warto już w pobliżu telefonu, bo już za mniej niż 10 minut finał naszej zabawy. Dołączaliście, to sprawdźcie na pewno, czy macie zasięg i czy bateria się nie wyczerpuje. Już niedługo finałowe emocje, gramy o ponad 14 tysięcy. Max.
1: Sponsorem i wszystko gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
2: Reklama.
3: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: A co tam w Carrefourze?
6: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
7: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu? W sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF? Wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Poznaj wyjątkową ofertę marki Mercedes-Benz. Kompaktowa klasa A od 1199 zł netto miesięcznie. Miejski SUV GLA od 1499 zł i komfortowe GLE Coupé od 2499 zł netto w finansowaniu Lease & Drive i wpłatą 10%. Wszystkie samochody w ofercie dostępne od ręki do wyczerpania zapasów. Wybierz swój model Mercedes-Benz w Autotorino Warszawa przy ulicy Daimlera 1.
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: I po reklamie.
15: Najlepiej zmiksowana playlista.
16: Say no more.
15: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM. Keep watching.

0: Sponsorem programu Za Dużo, Za Mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Ed Sheeran przed chwilą z numerem Azizam, no to my też zróbmy takie Azizam, Azizum i po prostu otwórzmy ten skarbiec z kasą, który mamy w RMF Max. Czas na finał zabawy Za Dużo, Za Mało, a może dzisiaj będzie akurat w sam raz. Zaraz się przekonamy, już dzwonimy, już jest sygnał. Wczoraj nikt nie odebrał, więc mam nadzieję, że dzisiaj nie będzie powtórki. No, nie będzie. Cześć, dzień dobry, Dawid Miązek z tej strony RMF Max.
2: Witam serdecznie.
1: Jak masz na imię?
2: Marek.
1: Mareczku, i co porabiasz fajnego po południu sobie w czwartek?
2: W pracy siedzę.
1: A czym się w pracy zajmujesz?
2: Hotelarstwem gastronomią.
1: A czy to jest hotel na jakiejś egzotycznej wyspie, czy u nas w Polsce?
2: Nie, w Polsce.
1: No i pięknie, no a właśnie ty jak zgarniesz kasę, to sobie będziesz mógł na jakąś egzotyczną wyspę polecieć, no bo właśnie ponad 14 tysięcy złotych jest do zgarnięcia w zabawie Za Dużo, Za Mało. To jest finał. Marek, przypomnę ci zasady. Na naszym koncie ukryte są pieniądze. Konkretna kwota. Wiemy na pewno, że większa niż 14 470 zł, a mniejsza niż 14 490. Jeżeli trafisz co do złotówki właściwą kwotę, zabierasz ją ze sobą. No i jeśli wszystko jasne, to poproszę o twój typ.
2: 14 488.
1: Okej, bez specjalnego zastanawiania się, od razu Marek rzucił kwotą. No i dobrze, no i konkretnie trzeba brać byka za rogi. No to sprawdzamy w takim razie, wpisujemy i sprawdzamy, czy to jest za dużo, czy to jest za mało, czy to jest właśnie ta kwota.
3: Za dużo.
1: No niestety. Za dużo, Marek. Za dużo. 14 488 to jest trochę za dużo, ale co to znaczy? To znaczy, że ty absolutnie nie zostajesz z pustymi rękami. Dostałeś kiedyś napiwek w hotelu w wysokości 500 zł?
2: Nie.
1: No to widzisz, no to zawsze musi być pierwszy raz. Taką premię dostajesz dzisiaj od nas. Za sam strzał 500 zł leci do ciebie. Pozdrawiam cię gorąco, trzymaj się i wszystkiego dobrego.
2: Dzięki śliczne.
1: No to Marek się wzbogacił o 500 zł, a my przed jutrzejszym finałem wiemy trochę więcej. Wiemy już, że 14 470 zł to dalej jest za mało, ale nasza kwota to mniej niż 14 888. Widełki coraz ciaśniejsze. Chcesz jutro spróbować strzelić i zgarnąć te pieniądze? No to nie czekaj, tylko wyślij za 3,69, więc się może zwrócić z nawiązką. SMS-a z hasłem MAX pod 7327 albo wbijaj na rmfmax.pl.
0: Sponsorem programu Za Dużo, Za Mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

Sezon na przeróbki hitów z lat 90. trwa w najlepsze i bardzo dobrze. Takich to więcej poprosimy. Milky i Just the Way You Are, ale w wersji Davida Guetty w RMF Max. Od razu robi się cieplej przy takim numerze. Czy zrobi się cieplej za oknami jeszcze? To sobie sprawdzimy w prognozie pogody. Już tak może nawet o weekend zahaczymy, a po prognozie Lady Gaga zrobi nam Poker Face.

0: na przykład w czwartek? Napój owocowy Hortex, butelka 1,75 litra. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis. Tak, napój owocowy Hortex, kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga gratis. Kaufland.
1: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: 30 lat kultowego CD Action. Społeczność gamingowa spotyka się na żywo w Łodzi. CD Action Expo 2026. Dwa dni pełne gier, emocji i popkultury. Najnowsze produkcje, strefa retro, turniej Tekken 8, konkurs cosplay, planszówki, karcianki i masa atrakcji dla graczy. Spotkaj redakcję CD Action, twórców ulubionych gier i youtuberów. Wejdź na expo.cdaction.pl i zgarnij bilety. CD Action Expo 2026. 30 lat grania razem.
3: Innych nosi na myśl o ciężarach z zakupami. Ale ty kupujesz na Delio, a zakupy noszą za ciebie. Zamów zakupy z dostawą. Zgrzewka wody rodowita, jajka z wolnego wybiegu, koczynna natury, chleb tostowy, Dancake, nawet do 50% taniej na delio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
4: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą, tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
5: Poznaj wyjątkową ofertę marki Mercedes-Benz. Kompaktowa klasa A od 1199 zł netto miesięcznie. Miejski SUV GLA od 1499 zł i komfortowe GLE Coupé od 2499 zł netto w finansowaniu Lease & Drive i wpłatą 10%. Wszystkie samochody w ofercie dostępne od ręki do wyczerpania zapasów. Wybierz swój model Mercedes-Benz w Autotorino Warszawa przy ulicy Daimlera 1.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie słodycze marki Kinder 2 plus 1 za grosz. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 19,99. Tylko teraz 11,99 za kilogram.
7: Lidl, to się opłaca.
8: I po reklamie.

Wszyscy, co od Meteo, mają dla nas dobre informacje na kolejne dni, a to dlatego, że jutro na termometrach nawet 22 stopnie, w słońcu pewnie więcej, tego słońca będzie naprawdę sporo, tak widać na tych najnowszych modelach synoptycznych. No i pojutrze do 23 stopni mogą natomiast pojawić się już jakieś takie przelotne opady deszczu, ale rozpogodzeń też będzie sporo. Biometr ma być korzystny, a więc z samopoczuciem będzie ok i ciśnienie też ma być w normie.

Kochasz Sobel, Francis i DMC, to jest RMF Max. Słuchajcie, nie wiem, piekło zamarzło albo niebo zapłonęło. Ferrari, słynna marka super samochodów, zaprezentowała swój pierwszy samochód elektryczny. No i komentarze fanów marki są, powiedzmy, dalekie od zachwytu, delikatnie mówiąc. Znaczy, bo elektryczne Ferrari jest dalej, jak na elektryki, super samochodem. Prędkość maksymalna ponad 300 km na godzinę. Przyspieszenie do setki w 2,5 sekundy, ale problem w tym, że wygląda tak jak chyba wszystkie inne samochody elektryczne. No trochę taka Tesla, tylko może, ja wiem, więcej bajerów. W każdym razie nie widać tam nic z super samochodu. Fani Ferrari w internecie oburzeni, akcje Ferrari spadły. No powiem wam, że ja już miałem kupować, już byłem o tyle od decyzji, ale skoro tak, to ja też bojkotuję. A już świnkę skarbonkę rozbijałem i pieniądze z komunizmu, z kredensu wyciągałem.

0: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
1: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
0: Latium?
1: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
0: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
1: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
2: Zdrowit.
3: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
4: Już w sobotę 30 maja Centrum Handlowe Fort Vola zmieni się w wielki plac zabaw. Tak świętujemy Dzień Dziecka. Dołączycie? Od 12 do 18 czeka na Was mnóstwo niespodzianek. Strefa gamingowa z interaktywnymi grami, wyścigami zdalnie sterowanych aut,

0: Zapraszamy na Połczyńską 4.
1: Już 20 czerwca w nocy czekają na Was rozświetlone ulice, sportowe emocje i wyjątkowa atmosfera. Nocny półmaraton piaseczyński. Załóż buty, zabierz znajomych i spotkajmy się w Piasecznie. W programie Półmaraton Piaseczyńska Piątka. Biegi towarzyszące i niezapomniana noc. Więcej na półmaratonpiaseczno.pl.
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: Jedziemy!
6: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
7: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
8: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę Gres?
10: W drugiej alejce po prawej.
9: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
10: A, to prawda.
9: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
10: No jasne.
11: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
12: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
13: I po reklamie.
14: To jest RMF Max.
15: Hit na maksa.
14: Warszawa 95 i 8 FM.
16: 16 na zegarach w RMF Max Warszawa. Czas na flash i pogodę. Monika Chrycko, zapraszam. Jest kolejna osoba zatrzymana w związku z serią fałszywych alarmów. W sumie w ręce policjantów z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości wpadło już 4 młodych mężczyzn, którzy mają odpowiadać za bezpodstawne wezwania służb do mieszkań osób związanych ze środowiskiem prawicy. Nie przyszedł i nie wyznaczył obrońcy. Mowa o Sławomirze Męcenie, który nie pojawił się na posiedzeniu sejmowej komisji opiniującej wniosek o uchylenie mu immunitetu. Policja domaga się ukarania lidera Konfederacji za posiadanie i użycie racy podczas Marszu Niepodległości 11 listopada. W dyskusji wspierał go tylko rzecznik Konfederacji Michał Wawer.
17: Kiedy celebrujemy polską niepodległość, kiedy świętujemy Marsz Niepodległości, to używanie rac to jest coś, z czego wszyscy powinniśmy być dumni.
16: Komisja jego zdania nie podzieliła i będzie rekomendować Sejmowi uchylenie Sławomirowi Męcenowi immunitetu.
14: To jest RMF Max Warszawa.
16: W RMF Max Warszawa jesteśmy na bieżąco z tym, co dzieje się w naszej okolicy. Ministerstwo Infrastruktury rozpoczęło kolejne prace nad budową brakującego elementu wschodniej obwodnicy Warszawy. Trasa S17 ma połączyć węzły Drewnica i Warszawa Wschód. Ta trasa od lat budzi ogromne kontrowersje.
18: Poprzednia propozycja zakładała wybudowanie sześciopasmowej drogi na nasypie, który podzieliłby Warszawską Wesołą na dwie części. Teraz koncepcja ma znacząco się zmienić.
19: Będziemy szukali najlepszego rozwiązania z naciskiem na przebiegi tunelowe.
18: Mówi Paweł Woźniak, szef Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Mieszkańcy Wesołej są w tej sprawie podzieleni.
20: Jeżeli ma być obwodnica przez Wesołą, to w wariancie pomijającym centrum Wesołej, trasa przez centrum nie.
21: Przez centrum, jeżeli by miało przechodzić, to jak najbardziej w tunelu.
18: Nowe warianty przebiegu trasy mamy poznać w 2028 roku.
16: Tyle Michał Krasoń. I wracamy do miasta. Zgodnie z planem mają się zakończyć prace torowe na skrzyżowaniu Towarowej i Grzybowskiej. W sobotę tramwaje linii 1, 22 i 24 wracają na Towarową, a pasażerowie mogą korzystać z nowych przystanków przy Muzeum Powstania Warszawskiego. Także od soboty, przypominamy, rusza remont torowiska w Alejach Jerozolimskich. Wymienione zostaną szyny, wyremontowane przejazdy i przystanki. Prace będą prowadzone także na wiadukcie Mostu Poniatowskiego. Teraz jeszcze w pigułce informacje dla tych, którzy lubią się ruszać. Ruszyły zapisy na letnią edycję Leśnej Triady Biegowej. Bieg Szlak Lata odbędzie się 13 czerwca w Lesie Kabackim. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, ale liczba miejsc jest ograniczona. Rejestracja na stronie zapisyonline.pl. Wcześniej, bo już w sobotę w Pałacu Kultury i Nauki 10. bieg imienia Stanisława Tyma o Puchar Prezydenta Warszawy. Uczestnicy zmierzą się z 793 schodami na 30. piętro pałacu. Start imprezy o 10.15.
0: Sponsorem prognozy pogody jest GD Auto Group. Dealer marki Cherry. Wólka Kosowska, ulica Nadrzeczna 16.
16: W RMF Max rzut oka na pogodowe mapy. Popołudnie, wieczór w stolicy raczej pochmurne, ale bez opadów. Na termometrach okolice 19, ale w nocy temperatura spadnie nawet do 6 kresek. Jednak przez wiatr z północy i północnego zachodu będzie odczuwalnie chłodniej, zwłaszcza w nocy, gdy porywy mogą być silniejsze. Ciśnienie utrzyma się na wysokim poziomie. Warto cieplej się ubrać, bo chłód może dawać się we znaki. Piątek już z większymi przejaśnieniami i bez deszczu.
0: Sponsorem prognozy pogody jest GD Auto Group. Dealer marki Cherry. Wólka Kosowska, ulica Nadrzeczna 16.
1: Słuchajcie, o tym, że dzisiaj jest dzień burgera, to już mówiłem, ale dzisiaj jest też dzień bez. Nie bzu, tylko bez. Bez czego? Dzień jest dzisiaj, to niedługo zdradzę. A na pewno nie jest to dzień bez hitów na maksa, bo już teraz Alex Warren i Fever Dream. Dawid Pieniążek, zapraszam.

0: Beauty and a Beat, Justin Bieber i Nicki Minaj w RMF Max, numer sprzed ładnych paru lat, który wypłynął na nowo, złapał drugą młodość, no tak się czasem zdarza. A propos zdarza się, to dzisiaj, słuchajcie, w kalendarzach jest dzień bez...
1: No bo tego nie mogę mówić, bo dzieci nas mogą słuchać, bez zabezpieczenia, no.
0: No ktoś takie święto wymyślił, czy ja tego do kalendarza nie wpisałem, także co mamy? Maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień, styczeń, luty. Jak w lutym 27 się okaże, będzie jakaś eksplozja demograficzna, to będzie znaczyło, że było świętowane. Miłego świętowania. A teraz inna opcja na przyjemne spędzenie najbliższych paru minut. Swedish House Mafia, Wait So Long.

0: Beautiful, Anima i Georgie, słuchacie RMF Max, a tymczasem na YouTube'a RMF Max jeszcze może nie wjechał, ale już niedługo wjedzie najnowszy odcinek podcastu Bratnie Dusze. Gościem Ady Krysian i Agaty Świderskiej tym razem będzie Murciks. Czyli jak ktoś się emocjonował tą starą ekipą, pierwszą ekipą, no to będzie dużo smaczków zza kulis. Będzie o ploteczkach na temat powrotu ekipy, wielkiego reunionu, no ale też jak zawsze będzie dużo o związkach. Już wkrótce na YouTube RMF Max, na platformach podcastowych, na RMF On. No a najgorętsze fragmenty Bratnich Dusz też wjeżdżają w sobotę od 10 na antenie RMF Max. RMF Max.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to!
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Więcej komfortu? Więcej przestrzeni? A może po prostu więcej Mercedesa? W MB Motors czekają ostatnie egzemplarze Mercedes-Benz GLE z rocznika 2025. Już od 1999 zł netto miesięcznie. A jeśli właśnie zastanawiasz się, czy go potrzebujesz, wystarczy jedna jazda próbna. Zapraszamy do salonów MB Motors w Jankach i Piasecznie. Wybierz swojego GLE, zanim zniknie. Różne potrzeby, zawsze MB Motors.
4: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
5: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
6: Fakt.

0: 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream różne rodzaje. 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje,
6: to w euro.
7: Mistrzowskie okazje w grze.
6: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.
8: I po reklamie.
9: Tak działa Max.
10: W aucie.
9: Online.
10: U ciebie na chacie.

Bletki, to jest RMF Max, Bletka z Krakowa i tu też ciekawa sprawa z Krakowa. Otóż słuchajcie, 162-latek odzyskał kamienicę w Krakowie. Tak, naprawdę. Był sobie pewien pan, który się urodził 162 lata temu, miał kamienicę w Krakowie, później mu ją zabrali. No i teraz do urzędu zgłosił się pan, który powiedział, że jest jego pełnomocnikiem, pokazał dokumenty. Na tej podstawie dostał zaświadczenie, że pan żyje, a skoro pan żyje, to z tym poszedł do sądu, a sąd przyklepał zwrot kamienicy temu panu, a tak naprawdę jego pełnomocnikowi, i nikomu się jakoś nie zapaliło światełko, że no gdyby żył faktycznie ten 162-latek, to byłby zdecydowanie najstarszym człowiekiem w historii ludzkości. No tak bywa. A w tym roku w ogóle mamy 200. rocznicę śmierci Stanisława Staszica. Gdyby mieszkał w Krakowie, to może jeszcze by żył.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Świetna, zmysłowa nowość od Olivii Rodrigo, Drop Dead w RMF Max. No i trochę numer ode mnie na pożegnanie, bo jeszcze do 17 trochę czasu zostało, ale ja już zostawiam studio ekipie kanału nadawczego. Po 17 kanał nadawczy, więc fajny powrót po pracy z domu do domu murowany. Dzięki za dzisiaj, słyszymy się jutro po 13 oczywiście. Dawid Miązek, miłego popołudnia i miłego wieczoru. Pa!
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
5: Innych nosi na myśl o ciężarach z zakupami.

0: na stereo.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
1: Hello, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Uwielbiam rysowanie.
5: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
6: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
7: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
6: To dobre cechy charakteru.
7: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
8: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową!

0: zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl. Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
2: Poznaj wyjątkową ofertę marki Mercedes-Benz. Kompaktowa klasa A od 1199 zł netto miesięcznie. Miejski SUV GLA od 1499 zł i komfortowe GLE Coupé od 2499 zł netto w finansowaniu Lease and Drive i wpłatą 10%. Wszystkie samochody w ofercie dostępne od ręki do wyczerpania zapasów. Wybierz swój model Mercedes-Benz w Autotorino Warszawa przy ulicy Daimlera 1.

0: Linki do Media Markt.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie ogórki zielone, cena przed obniżką złoty 99, a teraz 99 groszy za kilogram. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99, teraz 13,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej, 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
3: To jest RMF Max.
4: Hity na maksa.
3: Warszawa 95 i 8 FM.
5: W RMF Max rzut oka na pogodowe mapy. Popołudnie, wieczór w stolicy raczej pochmurne, ale bez opadów. Na termometrach okolice 19, ale w nocy temperatura spadnie nawet do 6 kresek. Jednak przez wiatr z północy i północnego zachodu będzie odczuwalnie chłodniej, zwłaszcza w nocy, gdy porywy mogą być silniejsze. Ciśnienie utrzyma się na wysokim poziomie. Warto cieplej się ubrać, bo chłód może dawać się we znaki. Piątek już z większymi przejaśnieniami i bez deszczu.
4: RMF Max.
3: RMF Max Warszawa.

0: reklama.
1: A gdybyś mogła sobie coś wybrać na Dzień Dziecka?
0: To wybrałabym prezent z Media Expert.
1: Oj tak! Mają klocki Lego Technic Lamborghini, konsolę PlayStation 5 Slim,
0: zwierzątko interaktywne Beatsy i słodką maskotkę Furby w edycji Star Wars Grogu.
1: I wiele innych zabawek w super cenach.
2: Idealne prezenty dla dzieci małych i dużych znajdziesz w Media Expert. Odkryj kultowe zabawki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Masz firmę? Kupujesz w Bricomarsze? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na Twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
5: Ptaszki ćwierkają, że dom na osiedlu Zielone Mysiadło możesz kupić w ofercie limitowanej 10 na 90. 10% dziś, reszta po zakończeniu budowy. Wolisz bliźniak, szeregówkę czy wolnostojący? Osiedle na granicy z Ursynowem. Świetne połączenie z Warszawą i pełna infrastruktura. Sprawdź na zielonemysiadło.pl.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.

0: Szczegóły w sklepach MediaMarkt. Rodzinna rozrywka w jurajskim klimacie? Od 30 maja otwieramy dla Was wrota Lost World. Świata pełnego przygód, edukacji i gigantycznych emocji. Przed Wami ponad 20 tysięcy metrów kwadratowych ekspozycji. Blisko 30 ogromnych dinozaurów. 20 różnych atrakcji dla dzieci i dorosłych. Bilety dostępne na miejscu i na lostworld.pl. Zapraszamy od 30 maja na Ford Vola 22. Więcej na fanpage'u Lost World.
1: Już w sobotę 30 maja Centrum Handlowe Ford Vola zmieni się w wielki plac zabaw. Tak świętujemy Dzień Dziecka. Dołączycie? Od 12 do 18 czeka na Was mnóstwo niespodzianek. Strefa gamingowa z interaktywnymi grami, wyścigami zdalnie sterowanych

0: Zapraszamy na Połczyńską 4.
1: Mieliśmy się spotkać tylko na chwilę, a zostaliśmy na dłużej. Wieczór dania z grilla, rozmowy i zielony ogród przy Różanej 14. Restauracja Mokolow w sercu Mokotowa. Usiądź, spotkajmy się, zostańmy na dłużej. Mokolow. Wieczory warte powrotu.
2: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: I po reklamie.

0: RMF Max.
1: Hity na maksa.
0: Warszawa 95 i 8 FM.
2: Skrót najważniejszych informacji oraz najświeższa prognoza pogody to już teraz Monika Chrycko. Zapraszam na Flash. Co nowego słychać w mieście? O tym już teraz w RMF Max. Od października ruszą dostawy pierwszych ze 120 zamówionych autobusów Solaris, które w kilka minut zmienią się w pojazdy sanitarne. Wszystkie mają dotrzeć do stolicy w grudniu lub w 2027 roku. Dla dzielnic z ograniczoną siecią tras Wawra, Białołęki, Ursusa, Wilanowa to szczególnie istotne. W scenariuszu kryzysowym to jedyna zorganizowana forma ewakuacji dla osób bez własnego samochodu. Niebawem Marusz przebudowa ulicy Mickiewicza. Prace obejmą odcinek od placu Wilsona do wiaduktów przy dworcu gdańskim.
3: Oprócz nowej drogi dla rowerów projekt zakłada remont chodników i przystanków transportu publicznego, budowę nowych zatok postojowych oraz dużo, dużo nowej zieleni.
2: Mówił Maciej Dziubiński z ZDM-u.
0: Słuchacie RMF Max Warszawa.
2: Do 30 czerwca trwa nabór do Szkoły Edukacji Uniwersytetu Warszawskiego, która oferuje jedyne w Polsce bezpłatne dzienne studia podyplomowe. Zajęcia rozpoczną się 7 września. Studia są bezpłatne, a uczestnicy otrzymują stypendium fundowane przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolność. Osoby spoza Warszawy mogą dodatkowo skorzystać z bezpłatnego miejsca w akademiku. A skoro mowa o studentach, to przypominamy, że Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego po raz kolejny wydłużyła godziny pracy w ramach akcji BUW dla SUW. Do 26 czerwca jest czynna całodobowo we wszystkie dni tygodnia. Godziny otwarcia wszystkich agend i działów biblioteki znajdziecie na stronie buw.ew.edu.pl. Teraz krótko o atrakcjach, jakie na Dzień Dziecka przygotował warszawski transport publiczny. W sobotę po Warszawie kursować będzie specjalny, bezpłatny tramwaj DD, który zamieni się w mobilną salę zabaw z animacjami, balonami i kreatywnymi aktywnościami. Tramwaj wykona 4 kursy z pętli metro, ma remont przez centrum miasta. Od soboty do poniedziałku dostępne będą także przejażdżki zabytkowymi tramwajami linii DD na trasie Plac Narutowicza, Praga, Plac Narutowicza. Pierwsza filmowa zapowiedź Słonecznego Patrolu pojawiła się w sieci. Serial ten był hitem w latach 90. Wtedy głównym bohaterem był szef ratowników grany przez Davida Hasselhoffa. Kto będzie nim teraz?
4: A teraz syn serialowego Mitcha, Hobby Buchanan. I to właśnie grający główną rolę w kontynuacji Słonecznego Patrolu Stephen Amell podzielił się w mediach społecznościowych pierwszym teaserem tej produkcji. Widać ratowników biegnących w zwolnionym tempie, jak zwykle w kultowych czerwonych kostiumach. Towarzyszy im ten słynny motyw muzyczny. Ta sama plaża, nowa krew, tak czytamy na ekranie. Ratownicy z Los Angeles znowu będą dbali o bezpieczeństwo nad wodą. Premiera w streamingu w styczniu, a będzie 12 odcinków.
2: To była Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
0: Sponsorem prognozy pogody jest GD Auto Group, dealer marki Cherry. Wólka Kosowska, ulica Nadrzeczna 16.
2: Noc w Warszawie zapowiada się spokojnie i bezchmurnie, a na termometrach zobaczymy około 6 stopni. Wiatr będzie momentami silniejszy, co może jeszcze dodatkowo obniżyć odczuwalną temperaturę. Jutro w mieście częściowo słonecznie i trochę cieplej. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 22,3 kresek. Opadów deszczu w prognozach synoptyków nie widać. Ciśnienie ma się utrzymać na odpowiednio wysokim i stałym poziomie. Przelotny deszcz może się pojawić w sobotę.
0: Sponsorem prognozy pogody jest GD Auto Group, dealer marki Cherry. Wólka Kosowska, ulica Nadrzeczna 16.
5: 4 minuty po 5. Jesteśmy dzisiaj z Michałem w dwóch różnych obozach. Michał z kawusią, a ja bez, bo gdybym wypiła jeszcze jedną, to by mnie wyrzuciło z kapci już.
6: Ja bym chciał zobaczyć, jak cię wyrzuca z kapci.
5: To się proszę pewnie kiedyś wydarzy.
6: Proszę wypij tą kawę.
5: Tak. Bądźcie z nami, to się przekonacie, co tutaj się będzie działo dzisiaj do 20 w RMF Max. Bilety na INGS i Lesia Beats mamy między innymi,
4: a teraz Tame Impala i Jenny z numerem Dracula.
6: Jak 10 osób napisze, że chce zobaczyć Justynę, jak ją wyrzuca z kapci, to pijesz kawę, dobra?
5: Dobra. Messenger RMF Max, tu jesteśmy w kontakcie.
6: Ale wam załatwiłem.
5: Siwek i Porycka z wami, to jest kanał nadawczy w RMF Max. Cześć!

0: Don't you know, pampera?
1: You got to pampera. No nie da się tego nie śpiewać po prostu. Ja przepraszam. Przepraszam za siebie.
0: Proszę.
1: Ja przepraszam za Michała.
0: Ale proszę.
1: My się staramy nie śpiewać, ale czasami jest to po prostu trudne, słuchajcie. Piszcie na Messengerze RMF Max. O czym teraz myślicie?
0: O czym teraz myślicie? To jest bardzo proste pytanie. Ale zadajcie je sobie tak na serio. O czym myśleliście jeszcze przed chwilą, zanim zaczęliśmy gadać?
1: Tak.
0: I napiszcie nam to na Messengerze RMF Max i my dziś obiecujemy napisać piosenkę o tym, o czym myślicie, czy też o tym, o czym myśleliście.
1: Nie komplikujmy tego. O czym myślisz?
0: Nie komplikujmy tego.
1: Pisz na Messengerze RMF Max, będzie piosenka jak codziennie właśnie o tym, o czym dzisiaj myślicie.

0: 19 po 17 RMF Max z wami, za nami White 2115 i California Love. A być może zastanawialiście się kiedyś, z jakiej odległości potrafią was wyczuć zwierzęta.
1: No to my wiemy, że wy myślicie o różnych rzeczach, bo zbieramy te propozycje na Messengerze RMF Max i to są bardzo różne rzeczy. O tym się przekonacie w piosence później, ale właśnie znaleźliśmy taką wiadomość, bo kanał nadawczy też bawi i uczy. Otóż okazuje się, że kot wyczuwa człowieka ze 150 metrów.
0: He.
1: Niedźwiedź aż z 30 kilometrów, to może być trochę przypał.
0: Rozstrzał jest na razie całkiem spory, tak.
1: A przeciętny pies z odległości około 2 kilometrów wyczuwa człowieka.
0: A twój pies cały czas cię czuje, bo przecież masz go cały czas w swoim serduszku.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Więcej komfortu? Więcej przestrzeni? A może po prostu więcej Mercedesa? W MB Motors czekają ostatnie egzemplarze Mercedes-Benz GLE z rocznika 2025. Już od 1999 zł netto miesięcznie. A jeśli właśnie zastanawiasz się, czy go potrzebujesz, wystarczy jedna jazda próbna. Zapraszamy do salonów MB Motors w Jankach i Piasecznie. Wybierz swojego GLE, zanim zniknie. Różne potrzeby, zawsze MB Motors.
7: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę Gres?
8: W drugiej alejce po prawej.
7: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
8: A, to prawda.
7: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
8: No jasne.
9: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
10: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
11: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu, w sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF, wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
12: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
13: Citroen.

0: dawna, to wiem.
1: Pięknie. Męskie granie orkiestry. Jest 17.31, to jest RMF Max i Barcelona mi w głowie. Barcelona, o której właśnie przeczytałem, że będzie walczyła z apartamentami na wynajem. Mm-hmm. To jest miasto, o którym od zawsze chodziły legendy, że tam mają straszny problem z turystami, że za dużo tych apartamentów na wynajem. No i miasto postanowiło z tym, uwaga, walczyć. Do 2028 wszystkie prywatne apartamenty na krótkoterminowy najem mają zniknąć.
2: Aha, czyli można powiedzieć, że to taka magia się trochę wydarzy, jak znikną. Hokus pokus, czary mary, w pole namiotowe zamienią się barcelońskie bulwary.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Kawał elektronicznej historii w tym numerze. Dawdok z nami w RMF Max, ale kiedyś też Kraftwerk. Dobrze się dzieje, natomiast w pogodzie trochę gorzej, bo już mnie tutaj Michał straszy, że jakieś przymrozki będą podobno.
4: Ostrzeżenia dla 9 województw się pojawiły o przymrozkach. I meldujemy o tym, bo to są ważne rzeczy, dla wielu z was kluczowe wręcz, więc posłuchajcie koniecznie prognozy.
3: A już się przyzwyczaiłam do tego krótkiego rękawka.
4: Do dobrego się człowiek szybko przyzwyczaja. No. Reklama.

0: teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Innych nosi na myśl o ciężarach z zakupami.

0: taniej na telio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
1: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
2: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
3: Siemano rano!
2: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
4: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
5: Śnieżnobiały uśmiech z Tatr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
10: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A kawa rozpuszczalna Eduszo 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
11: I po reklamie.

0: Warszawa 95 i 8 FM.
1: Noc w Warszawie zapowiada się spokojnie i bezchmurnie, a na termometrach zobaczymy około 6 stopni. Wiatr będzie momentami silniejszy, co może jeszcze dodatkowo obniżyć odczuwalną temperaturę. Jutro w mieście częściowo słonecznie i trochę cieplej. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 22-3 kresek. Opadów deszczu w prognozach synoptyków nie widać. Ciśnienie ma się utrzymać na odpowiednio wysokim i stałym poziomie. Przelotny deszcz może się pojawić w sobotę.

0: łączymy myśli, słuchacz RMF Max, o to zapytaliśmy. Wysłaliście nam odpowiedzi na Messenger RMF Max, no i jak zawsze uszyliśmy z tego piosenkę.
1: Wspaniałą, piękną. O tym, o czym myślicie, więc jedziemy z tym hitem.

0: September w RMF Max. Za chwilkę będzie 18, no i będą się działy rzeczy, słuchajcie, po 6 u nas. Będziemy mieli gości i będziemy mieli do zgarnięcia.
1: Rzeczy się będą działy, to jest w ogóle niesamowite. Ja najbardziej lubię, jak się rzeczy dzieją.
0: Karnety na Yengiesz Lieza Beats. Tak. Musiałam to z siebie wyrzucić.
1: Wyrzuć to. My też je wyrzucimy prosto z naszej poczty do kogoś z was. Ktoś zgarnie te wejściówki, jeden z najlepszych festiwali tego lata. Musicie być z nami.
2: Reklama. Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 latach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Poznaj wyjątkową ofertę marki Mercedes-Benz. Kompaktowa klasa A od 1199 zł netto miesięcznie. Miejski SUV GLA od 1499 zł i komfortowe GLE Coupé od 2499 zł netto w finansowaniu Lease & Drive i wpłatą 10%. Wszystkie samochody w ofercie dostępne od ręki do wyczerpania zapasów. Wybierz swój model Mercedes-Benz w Autotorino Warszawa przy ulicy Daimlera 1.
4: Już w sobotę 30 maja Centrum Handlowe Fort Wola zmieni się w wielki plac zabaw. Tak świętujemy Dzień Dziecka. Dołączycie? Od 12 do 18 czeka na Was mnóstwo niespodzianek. Strefa gamingowa z interaktywnymi grami, wyścigami zdalnie sterowanych aut.

0: Zapraszamy na Połczyńską 4.
1: Rodzinna rozrywka w jurajskim klimacie? Od 30 maja otwieramy dla Was wrota Lost World. Świata pełnego przygód, edukacji i gigantycznych emocji. Przed Wami ponad 20 tysięcy metrów kwadratowych ekspozycji. Blisko 30 ogromnych dinozaurów. 20 różnych atrakcji dla dzieci i dorosłych. Bilety dostępne na miejscu i na lostworld.pl. Zapraszamy od 30 maja na Ford Vola 22. Więcej na fanpage'u Lost World.
2: Wychodzimy gdzieś? Coś się kroi?
3: Tak, wyborna, polska, sezonowana wołowina.
2: Oho, idziemy tam? Na Powiśle?
3: Dokładnie, do restauracji Prime Cut, laureatów pierwszego miejsca w Światowych Mistrzostwach Wołowiny 2022 i 2023.
2: Uwielbiam ich. Steki i te jazzowe piątki, soboty.
3: Organizują także imprezy okolicznościowe w Wibrumie.
2: Wybornie, kierunek Prime Cut.
3: Wybrzeże Kościuszkowskie 43B i Twarda 18.
4: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
5: Znałem to już.
4: Dzięki RMF Max.
6: To tego się słucha.
4: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
6: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20. Tylko w RMF Max.
7: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
8: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
9: I po reklamie.

0: Słuchacie RMF Max Warszawa, to pora na Flesz, Anna Łopuszańska. Zapraszam. Jest zielone światło dla przebudowy ulicy Mickiewicza. Roboty mają być prowadzone od placu Wilsona do wiaduktów w rejonie Dworca Gdańskiego. Na zmianach skorzystają pasażerowie miejskiej komunikacji i rowerzyści.
1: Oprócz nowej drogi dla rowerów, projekt zakłada remont chodników i przystanków transportu publicznego, budowę nowych zatok postojowych oraz dużo, dużo nowej zieleni. Z 6 nadesłanych ofert zdecydowaliśmy się na tę firmę Wegarten w wysokości 18,9 miliona złotych.
0: Mówił Maciej Dziubiński z ZD. Na wszystkie sprawy formalne oraz roboty budowlane wybrany wykonawca będzie miał łącznie 570 dni, czyli około 1,5 roku, licząc od podpisania umowy.
2: Słuchacie RMF Max.
0: Temat dzików w mieście ostatnio mocno angażuje Warszawę. Zwierzęta upodobały sobie niektóre dzielnice, świetnie czują się na osiedlach, a to duży problem. I tym problemem ma się zająć zespół do spraw dzików. W Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie. Skład zespołu jest jednak krytykowany przez część środowiska społeczników.
3: Dzisiaj nad czym ubolewam. Niektórzy nie wczytują się w decyzje, nie wczytują się w decyzje poszczególnych ministerstw i opierają swoją krytykę tylko i wyłącznie na przeróżnego rodzaju przypuszczeniach albo interpretacjach, a nie na faktach. Zadaniem tego zespołu jest przede wszystkim to, żebyśmy mieli pewność, że opieramy się na faktach i że wypracowujemy takie rekomendacje, które pozwolą nam lepiej radzić sobie z tym problemem.
0: Tyle prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Na warszawskim Stadionie Narodowym odbyła się wyjątkowa lekcja. Dzieciaki miały okazję posłuchać ekspertów i dowiedzieć się, jak reagować w sytuacjach kryzysowych. Jak rozmawiać z dziećmi w temacie bezpieczeństwa?
4: Ważne jest tutaj, aby nauczyć i wskazać myślenie przyczynowo-skutkowe, które nie przychodzi automatycznie, ono przyjdzie nam z oświadczeniem. Więc wskazujmy im informacje, w jaki sposób mogą reagować, na co zwrócić uwagę, żeby faktycznie bezpiecznie móc reagować. Przemilczyliśmy moment, który rozmowa toczyła się ze wskazywaniem informacji, gdzie mamy wysłać pomoc.
0: Tyle ekspertka do spraw bezpieczeństwa, edukatorka Ilona Gregorczyk. A my dziś mamy kilka ważnych wiadomości dla przyszłych mam z Warszawy. Eksperci tłumaczą, czego można spodziewać się w połogu. Przeważnie występują wahania nastroju.
5: To są oczywiście też objawy, które mogą wynikać po prostu z fizycznego zmęczenia. Konieczność zajmowania się dzieckiem jest niezwykle obciążająca fizycznie i psychicznie dla kobiety, ale obniżenie nastroju wynika bardzo często ze spadku hormonów, które są podwyższone w przebiegu ciąży. To jest oczywiście fizjologia, na którą nakładać będą się też bardzo indywidualne uwarunkowania, a te indywidualne uwarunkowania to przede wszystkim wsparcie od osób bliskich.
0: A o tym wszystkim mówił dr Damian Warzecha z Warszawskiego Szpitala Południowego. A w najbliższy weekend w Warszawie świętować będą dzieciaki. Dzielnicy z okazji Dnia Dziecka organizują specjalne wydarzenia dla rodzin, na przykład festyny, warsztaty, koncerty i spektakle.
2: Sponsorem prognozy pogody jest GD Auto Group, dealer marki Cherry. Wólka Kosowska, ulica Nadrzeczna 16.
0: Jutro na termometrach nawet do 22 stopni i przewaga słońca. Będą jakieś chmury, ale nie groźne, na pewno nie deszczowe. Wiatr ma wiać głównie słabo, chwilami będzie wzrastał do umiarkowanego. Powinno być bardzo przyjemnie. Biometr też korzystne, ciśnienie w normie. A jeśli chodzi o kolejne dni, no to pojutrze może delikatnie pokropić, ale to też przejściowe. Pokaże się słońce i do 23 stopni z plusem. Na razie nikt nie zapowiada jakichś zmian w pogodzie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest GD Auto Group, dealer marki Cherry. Wólka Kosowska, ulica Nadrzeczna 16.
6: 18.03 RMF Max, z wami kanał nadawczy, z wami, a z nami Adam The Great, czyli człowiek, nie szara, kolorowa eminencja, ING Silesia Beats Festiwalu i będziemy sobie dzisiaj o tym rozmawiali. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, cześć. Chciałem powiedzieć dobry wieczór z przyzwyczajenia.
6: Już wieczór powolutku się zaczyna, piękny wieczór.
8: Max. Będziemy mieli dla was do rozdania bilety oczywiście na ING Silesia Beats, więc bądźcie blisko.

0: Stanach i Daria Zawiałow to Eldorado w RMF Max, ale my już wiemy, gdzie takie Eldorado się znajduje za 2 tygodnie. Park Śląski w Chorzowie, tam ING Silesia Beats i z nami dzisiaj Adam The Great, dyrektor muzyczny tego festiwalu, ale też oczywiście DJ, który tam na scenie się pojawi. Hejka.
1: Zgadza się, siemanko, hej.
2: Bardziej opowiedz organizator trochę. Czy bardziej DJ?
1: Wszystko, chyba bardziej organizator, ale też w ogóle mam pomysł taki, żeby za rok zagrać na wszystkich scenach, które będą.
2: Czy headliner własnego festiwalu?
1: Nie, na początku, na koniec, po zamknięciu, ale mam taki plan, żeby zagrać wszędzie. Natomiast to jeszcze nie ta edycja. Teraz bardziej organizator niż DJ. No już ostatnia prosta, w poniedziałek wjeżdżamy do Parku Śląskiego z całym sprzętem i montujemy, więc będzie się działo.
2: Słuchaj, ten festiwal naprawdę rozgrzewa serca i ludzie do nas piszą w wiadomościach i to w ogóle nie jest jakaś ściema, tylko tak naprawdę je spytają, kiedy i jak te wejściówki można u nas zdobyć. Line-up cudowny, dużo gwiazd się pojawiło, zwłaszcza ostatnio Jason Derulo, Sokół, bracia Kacperczyk, John Newman i postanowiliśmy tak sprawdzić, czy znasz te gwiazdy, bo wygrzebaliśmy kilka ciekawostek.
1: Mi tego powiedzieć wcześniej, oficjalnie potwierdzam.
0: Oj tam, taki mały quiz, no przecież nikomu jeszcze nie zaszkodzi. Słuchaj, 3 szybkie pytania i dobra wiadomość jest taka, że będziesz miał do wyboru. Czy to ten artysta, czy ten artysta?
1: Dobra.
0: Jesteś gotowy?
1: Tak, jak rok temu.
0: Pierwsze pytanie, Michał, jedziesz.
2: Słuchaj, w 2012 roku złamał kręg szyjny podczas treningu akrobatycznego i groził mu paraliż. Jason Derulo czy Sokół?
1: Jason Derulo.
2: Tak, to był Jason Derulo. Dobra, drugie pytanie.
0: Trenował balet, step i różne style taneczne jeszcze jako dziecko. Jason Derulo czy jeden z braci Kacperczyk?
1: Jeden z braci Kacperczyk.
0: Masz ten drugi dźwięk?
2: Mam.
0: To był też Jason Derulo.
2: Szokinie
0: ale
2: dowiedzenie.
0: To jest
1: może
0: mylące.
1: Zna braci Kacperczyk.
0: No właśnie, może też.
2: Znaczy na pewno się z nimi pozna już na ING Silesia Beats. Dobra, ostatnie pytanie.
0: Tak.
2: Poszedł do szkoły muzycznej głównie dlatego, że chciał mieć miejsce do grania na perkusji, bo w bloku było za głośno. Paweł Kacperczyk czy John Newman?
1: John Newman. Nie.
2: Chwila napięcia. Niestety nie, ale drodzy państwo, tych gwiazd muzycznych, które mają cudowną przeszłość muzyczną, cudowną historię też do opowiedzenia swoją muzyką, będzie dużo właśnie w Parku Śląskim 12-13 czerwca, a zaraz będzie okazja do zgarnięcia wejściówek na ten festiwal, więc zostańcie z nami. Adam The Great w studiu.
1: Zgadza się. No, takie.

0: Ebony Hollow w RMF Max. 21 minut po 6. To jest ważny moment w kanale nadawczym dzisiaj, bo to jest moment, w którym pora was zapytać, dlaczego nie jedziecie na ING Series za Beats?
1: Dlaczego?
0: Dlaczego?
2: Że są tacy jeszcze.
0: To jest tak wspaniała
1: nieliczni,
0: impreza.
1: Ale są i chcemy poznać powody. Napiszcie nam to w jakiś kreatywny sposób. No i kto wie, może to się jakoś zmieni. Zacznijmy od tego, że na Messengerze RMF Max zbieramy odpowiedzi na pytanie, dlaczego nie jedziecie na ING Silesia Beats. Adam The Great z nami, czyli człowiek odpowiedzialny za tą piękną imprezę. Dlaczego warto, może powiedz bardziej?
2: Dlaczego warto? No bo to będzie nieliczna grupa, której nie będzie, więc koniecznie musicie być. Będzie Jason Derulo,
1: Kaśmir, który podobno przyjeżdża taką ekipą, że to się w głowie nie mieści, tak, ani na scenie.
2: 41 osób, private jet na 16 czy 18 osób, tancerze. No naprawdę to jest bardzo gruby pokaz, grube show, gruby koncert, pełnoprawny koncert.
0: Aha, ale chyba nie jedyny, bo też nam opowiadałeś tutaj o pewnym księdzu, który się na scenie pojawi.
2: Dokładnie tak, najbardziej znany ksiądz na świecie, DJ Padre.
1: No Padre Guilherme. I on zrobił pewną furorę, kiedy został ogłoszony jako element line-upu ING Silesia Beats. Ja nie chcę zdradzać, bo nie
2: Mówisz
1: wiem, czy
2: o telefonie?
1: Nie wiem, czy możemy o tym powiedzieć, ale jeżeli możemy, to opowiedz koniecznie.
2: Tak, tak, jak go ogłosiliśmy, to odebrałem telefon i kolega mówi, czekaj, Adam, daję cię na głośnik, bo ze mną jest pewien biskup. I się zapytał, czy można zrobić również imprezę kolejnego dnia gdzieś tam w ich regionie. Tak ogólnie powiem.
0: No nie, no słuchajcie, to na to się nie można zgodzić. Po prostu ING Silesia Beats, tam trzeba przyjechać. Zgadza do Parku się. Śląskiego w Chorzowie. Tam jest naprawdę wybitny line-up w tym roku.
2: Tak, i Padre jest jednym z bardziej wymagających artystów na tej scenie tego dnia, szczerze.
0: No i liczmy na to, że to się przynajmniej zwróci w postaci naprawdę świetnego koncertu.
1: I choć na scenie pojawi się ksiądz, to żeby zdobyć te wejściówki, nie módlcie się, po prostu napiszcie do nas. A pytanie, które daje wam wejście do gry o te wejściówki, to dlaczego nie jedziecie? Messenger RMF Max.
0: Tutaj już pierwsze odpowiedzi się pojawiają, więc warto się pospieszyć. Dajcie znać, dlaczego nie jedziecie, a my może coś z tym jeszcze dzisiaj zrobimy w kanale nadawczym.
1: Adam The Great, przypominam, z nami cały czas w studiu, czyli nie tylko organizator, ale i DJ, który również tam zagra, więc warto cały czas mieć w pamięci te daty. 12-13 czerwca, Park Śląski, ING, Silesia Beats. Max. Reklama.

0: Ci do Media Markt.
1: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
2: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni,
2: zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie...

0: Zach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
1: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
2: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
3: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: I po reklamie.

0: Jakie cztery pory roku? Jakie cztery? Jedna jest kluczowa, lato, bo właśnie wtedy ING Silesia Beats. No dobra, to jeszcze nie jest kalendarzowe lato.
1: Troszkę wcześniej, tak.
0: Ale no już takie mentalne lato jak najbardziej.
1: Tak jest.
0: 12-13 czerwca. ING Silesia Beats. I my w tej sprawie właśnie w tym momencie na antenie z Luizą. Siemaneczko!
2: Siema.
1: Cześć, siema. Luiza. Powiedz, dlaczego ty nie jedziesz na ING Silesia Beats?
2: Bo mam w domu remont.
1: I co, i musisz być w tym remoncie cały czas?
2: No chętnie bym się wyrwała, tylko nie wiem, co na to mąż.
1: Słuchaj, no to akurat dobrze się składa, bo z nami jest Adam the Great, czyli dyrektor
3: dobry,
1: tego
3: cześć.
1: Festiwalu, który tymi biletami też rozporządza i mamy akurat wejściówki, które mogą ci się przydać.
3: Pytanie,
1: Adam,
3: czy mamy rozdać dla męża również,
0: no
3: czy
0: właśnie,
3: tylko
0: bo to,
3: przyznać
0: Luisa, bo jak nie możesz, to trudno.
1: No, no właśnie.
3: Decyduj.
2: To wezmę koleżankę.
3: O, i to jest zrozumiałe.
0: Ale poczekaj, Luisa, no a co z remontem?
2: No to się zajmie, no ja muszę się zrelaksować i wszystko będzie okej. Okay. Później jakoś mu wynagrodzę i będzie jak ta lala.
0: Dobra.
3: Gadamy o wynagrodzeniu?
0: Luisa, chcesz jakieś wynagrodzenie za przyjechanie na festiwal jeszcze?
2: Nie, to mężowi wynagrodzę.
1: Mąż będzie nagrodzony. Wiesz, za robotę.
3: Pytanie, kto bardziej wygrał, mąż czy...
1: Ale Luisa, żebyś nie miała wyrzutów sumienia, to Adam, no jak można tam remont jeszcze zobaczyć może na ING Silesia Beats, żeby coś skorzystać?
3: Pokażemy, jaki jest remont na backstage'u, tego, czego nie widzicie, więc zapraszamy jeszcze na backstage tour. No i może nam coś pomożesz.
2: Nie ma problemu, mogę pozamiatać, umyć okna, co tam trzeba, pomogę.
0: Macie jakieś okna na scenie?
3: Aż tak nie, ale zapraszamy.
0: Adam?
3: Mamy garderoby, słuchaj, więc
0: zapraszamy. No dobra, Luisa.
3: Nie, to jakoś, festiwalowe zaproszenie.
0: Jakoś się w takim razie dogadamy, bo w ogóle, Luisa, my myśleliśmy, tu takie ciężkie działa wytoczyliśmy, żeby Adam cię namówił na ten festiwal, ale nie trzeba chyba cię namawiać, z tego co widzę.
2: Nie, ja jestem namówiona.
0: Klasa.
3: Świetnie.
0: Czyli znajdą się wejścióweczki.
3: Wejścióweczki jeszcze dodajemy backstage tour, także zobaczysz prawdziwy remont.
1: Wow. O to chodzi. Wow. Tak się zgarnia bilety na ING Silesia Beats w RMF Max.
0: Luisa, powiedz tylko, czy mąż gdzieś w okolicy jest jeszcze?
2: Nie ma.
0: To bardzo dobrze.
3: Twoje szczęście.
0: Całe szczęście, uff.

0: To jest idealny vibe na drogę przez miasto. Daydream i playback w RMF Max. Sprawdziłam już pogodę na 13-14 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie, tam gdzie Jęk jest Silesia Beats. Będzie super, 20 stopni i słoneczko.
1: Idealnie, nie za gorąco, nie za zimno.
0: Idealnie będzie też za chwilę w RMF Max. Po pierwsze, prognoza pogody, taka na bliższe dni, a po drugie, Toxic będziemy grać Britney. Woo!
1: Zgadnijcie, czyją fanką jest Justyna.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Innych nosi na myśl o ciężarach z zakupami.

0: żabka.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
1: Woda Mazowszanka. Pij na zdrowie. Oszczędzaj czas. Nie stój w kolejce do butelkomatu. Wybierz Mazowszankę w butelkach PET bez kaucji. Mazowszanka. Orzeźwiający smak i wygoda każdego dnia. Potrzebujesz więcej? Duże zamówienia dostarczymy pod Twój adres. Dzwoń 22 729 82 23. 22 729 82 23. Mazowszanka. Pij na zdrowie. Bez kaucji.
2: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
3: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
4: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra w tygodniu po 13 w RMF Max.
5: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
6: Wychodzimy gdzieś? Coś się kroi?
7: Tak, wyborna, polska, sezonowana wołowina.
6: Oho, idziemy tam? Na Powiśle?
7: Dokładnie, do restauracji Prime Cut, laureatów pierwszego miejsca w Światowych Mistrzostwach Wołowiny 2022 i 2023.
6: Uwielbiam ich. Steki i te jazzowe piątki, soboty.
7: Organizują także imprezy okolicznościowe w Wibrumie.
6: Wybornie, kierunek Prime Cut.
7: Wybrzeże Kościuszkowskie 43B i Twarde 18.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: No, to jedziemy.
11: Tato, czy dziś ja prowadzę?
10: Jasne, w końcu to twój dzień.
11: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
12: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
13: I po reklamie.

poprawiać głównie słabo, chwilami będzie wzrastał do umiarkowanego. Powinno być bardzo przyjemnie. Biomet też korzystne, ciśnienie w normie. A jeśli chodzi o kolejne dni, no to pojutrze może delikatnie pokropić, ale to też przejściowe. Pokaże się słońce i do 23 stopni z plusem. Na razie nikt nie zapowiada jakichś zmian w pogodzie.

0: Jeszcze przed chwilą była przede mną dorosła kobieta, a przez ostatnie 3 minuty trwania piosenki Britney Spears 13-letnia dziewczynka.
1: Trochę tak jest, to prawda. Toxic za nami w RMF Max i jestem przekonana, że nie jestem jedyna w tym uczuciu, słuchajcie.
0: Ale myślę, że na to trzeba sobie pozwalać, żeby czasem pojawiła się w mózgu twoim 13-letnia dziewczynka i zamienić się właśnie w taką 13-letnią dziewczynkę. Ja też nią przez chwilę byłem.
1: Tak, i gratuluję.
0: Dziękuję.
1: Będziemy pielęgnować to uczucie w sobie jeszcze przez długi czas. To jest kanał nadawczy. Tutaj oczywiście rozrywka, ale też ciekawostki, słuchajcie, prosto ze świata. Kajra robi TikToki z różnicami między Polską a Stanami Zjednoczonymi.
0: Kajra, na pewno kojarzycie polska wokalistka, która jednak lata mieszkała w Ameryce i takie porównanie jak najbardziej z jej strony jest uprawnione.
1: Tak jest. No i mówi Kajra w tych rolkach, że u nas taniej, super, bo ceny podane już przed jakby z podatkiem, że nie trzeba jeszcze tego doliczać, tak jak w Stanach. No i więcej odpoczywamy i więcej jakby, wiecie, no po prostu świata możemy zwiedzać, a w USA to ludzie cały czas pracują.
0: Także... Pamiętacie tą ciocię z USA?
1: Mhm.
0: Chyba najwyższa pora jej wysłać paczkę ze słodyczami i może jeszcze parę złotych dorzucić. RMF Max.

0: Kygo, Khalid, Griffin. Cudowna muzyczna ekipa i rozszerzymy tę ekipę za chwileczkę, bo będzie jeszcze Bibi Rexa z numerem New Religion, Lada Moment w RMF Max. Po drodze jeszcze Flash i prognoza pogody.
1: Tak jest, a tutaj wasza ulubiona ekipa na powroty z pracy, na drogę na zakupy albo gdzieś tam w domku, cokolwiek teraz robicie, to kanał nadawczy. RMF Max. Słyszymy się po 19:00.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Wszystko brzmi lepiej w harmonii. Dwa głosy współgrają
6: ze sobą.
5: Przekazują z lekkością
6: trudne wiadomości,
5: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
6: betonowy mur.
5: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
6: zostać influencerką.
5: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
6: Harmonizer.
7: Hot grill.
8: Parilla caliente.
9: Grilla calda.
10: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
11: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: Mieliśmy się spotkać tylko na chwilę, a zostaliśmy na dłużej. Wieczór dania z grilla, rozmowy i zielony ogród przy Różanej 14. Restauracja Mokolow w sercu Mokotowa. Usiądź, spotkajmy się, zostańmy na dłużej. Mokolow. Wieczory warte powrotu.

0: Ubezpieczenia na życie Vienalife. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault. I po reklamie.

0: Słuchacie RMF Max Warszawa, to pora na flesz, Anna Łopuszańska, zapraszam. Dbamy o naszych słuchaczy z Warszawy, dlatego łapcie garść istotnych informacji ze stolicy. Po tym, co w niedzielę wydarzyło się w Krakowie, pytamy w stołecznym ratuszu, czy biorą pod uwagę, że w Warszawie może także dojść do referendum w sprawie odwołania władz miasta.
1: I jasnym jest to, że po Krakowie słyszymy przeróżnego rodzaju plotki i przymiarki, natomiast no ja nie jestem od tego, żeby plotki i przymiarki komentować. My pracujemy przez cały czas z pełną parą, nie oglądając się na to, co się dzieje. Ja zajmuję się właściwie w tej chwili wyłącznie Warszawą i dla mnie najważniejsze jest to, żeby zmieniać miasto. I oczywiście to, co się działo w Krakowie, z tego trzeba wyciągać wnioski. Też rozmowa o referendum, o samej instytucji referendum się toczy. Przypominam, że Aleksander Miszalski odziedziczył olbrzymi dług po swoim poprzedniku. To był jeden z głównych problemów i dalej jest jeden z głównych problemów miasta. My w Warszawie mamy na szczęście bardzo dobrą sytuację finansową. Natomiast ja jestem zawsze gotów do rozmowy o mieście, bo robię to właściwie każdego dnia.
0: Tyle prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.
2: Słuchacie RMF Max.
0: Między innymi naukowcy ze stolicy walczą o wzrost nakładów na naukę w Polsce. W ramach akcji 3% dla nauki, 100% dla Polski naukowcy domagają się m.in. zwiększenia finansowania badań do 3% PKB w ciągu 4 lat.
3: Co jest napisane u pani na transparencie?
4: Że chcemy godnie studiować i żyć.
3: Dzisiaj te stypendia, które są, nie są godne?
4: Stypendia doktoranckie myślę, że mogłyby być dużo wyższe.
3: A teraz ile wynoszą?
4: Około 4000.
5: Na granicy płacy minimalnej zasadniczo, więc właściwie wystarcza to wyłącznie, żeby przeżyć jakkolwiek.
4: Niejednokrotnie dokładamy z własnych, absolutnie kieszeni, dzięki naszym mężom, żonom, partnerom, partnerkom.
0: Z protestującymi w Warszawie rozmawiał Michał Dobrołowicz. Autobusem z Warszawy dojedziemy na Hel i do Chorwacji, między innymi. To tylko część nowości, jakie proponuje prywatny przewoźnik. Które kierunki w takim razie są najbardziej popularne wśród mieszkańców stolicy?
6: Berlin, Praga, Budapeszt, ale też od kilku lat, od kiedy nasza siatka się rozwinęła, kraje bałtyckie. Wilno, Tallin, Ryga i później dalej do Finlandii. I w tych kierunkach również będziemy się rozwijać na lato. Jeśli chodzi o kierunki letnie, to tak jak co roku, góry, Mazury i Bałtyk, to są wszystko bardzo popularne cały czas kierunki. Nie do wszystkich można dojechać pociągiem.
0: A ze stolicy autobusem do Chorwacji dojedziemy na pewno szybciej niż pociągiem.
6: 17,5 godziny. To jest o 2 godziny krócej od pociągu, na powrocie nawet 3. To już wydaje się jest istotne. Plus co ważniejsze, nie jedziemy tylko do Rijeki. Jedziemy nad samo morze, można dojechać do Splitu, do Dubrownika, do Krka, więc możemy już dojechać dokładnie tam, gdzie mamy hotel, miejsce naszego wypoczynku, czy tam, gdzie chcemy coś po prostu zwiedzić. A dodatkowo, w związku z tym, że Chorwacja od zeszłego roku otworzyła swój rynek autobusowy, mamy tam też bardzo bogatą siatkę krajową autobusową.
0: Usłyszeliśmy od szefa Flixbusa w Polsce, Ukrainie i krajach bałtyckich Michała Lemana. My do tego tematu będziemy jeszcze wracać.
2: Jesteś ciekawy, co graliśmy i co zagramy? Wejdź na rmfmax.pl.
0: Całkiem fajne prognozy na te najbliższe dni jeszcze. Jutro do 22 stopni w Warszawie i ma dominować tutaj słońce. Będą się zdarzały delikatne obłoki, ale na pewno nie przejmą sterów. W sobotę do 23 stopni z plusem, rozpogodzenia liczne, ale będą się pojawiały także ciemniejsze chmury i te chmury będą generowały przelotne opady deszczu, także bez parasola ani róż. Biometr będzie korzystny jutro, a ciśnienie w normie.
7: Są takie dni, że zapominasz absolutnych podstaw pracy, którą wykonujesz każdego dnia.
8: To jest ten dzień?
7: I to jest ten dzień, drodzy państwo.
8: Czego zapomniałeś?
7: Języka w gębie?
8: A, przed chwilą, no tak. Ale spokojnie, jesteśmy tu razem, damy sobie radę.
7: Tak, no jakby.
8: I wy też sobie dacie.
7: Tak, będzie źle albo gorzej, no. Są tylko dwie opcje. 9:05, Michał Siwek.
8: Justyna Borycka, jesteśmy z wami w kanale nadawczym jeszcze do 20 w RMF Max.

0: Ciekawe, czy Alex Warren też ma takie dni, że czegoś nie ogarnia. Fever Dream w RMF Max, 13 minut po siódmej, a my tak sobie tutaj gadaliśmy właśnie z Michałem na ten temat, że po prostu no, są takie chwile, że robisz coś codziennie, jesteś w tym bardzo dobry, nie? Jakby totalnie ogarniasz rzeczy, ale przychodzi taki moment, że nagle nie umiesz, albo zapomnisz.
1: Coś się dzieje, jakiś po prostu przełącznik w mózgu sprawia, że zapominasz podstawowych rzeczy, tak jak ja właśnie dzisiaj nie potrafię się absolutnie wysłowić. Słownik opuścił mnie, wokabularz wyleciał przez okno, gramatyka została w domu, wszystko jest źle.
0: My się przed wami tego nie wstydzimy, bo my tu jesteśmy w bardzo miłym, przyjaznym gronie, więc wyślijcie nam messengerem RMF Max głosówkę i opowiedzcie też, co wam się zdarza zapomnieć albo nie ogarniać w swoim codziennym życiu, w pracy. Jak to jest u was?
1: 13 po... No i widzisz, no chciałem powiedzieć 13 po 19. I już się 14 akurat zrobiło. Chodzi o takie rzeczy, słuchajcie.
2: Max. Chcesz, zabiorę cię tam, gdzie sny przychodzą za dnia.
0: Messenger RMF Max. Zostawcie głosówki.

0: szybciutko lecimy. Czwartkowy wieczór już, 20 po siódmej w RMF Max, to jest kanał nadawczy. A my dzisiaj tak z wami blisko i szczerze rozmawiamy sobie o tym, czego czasem po prostu nie ogarniamy, mimo że doskonale wiemy, jak pewne rzeczy zrobić w pracy, w codziennym życiu. No i co tam się pojawiło na Messengerze?
1: Wpisując cyferki na kalkulatorze, zastanawiałam się, dlaczego nie pojawiają mi się w komputerze.
2: I co, i dlaczego się nie pojawiały?
0: Bo były w kalkulatorze.
2: No widzisz.
0: No to tak, mogło się tak zdarzyć.
2: To mógł być jeden z powodów.
0: Jeden z wielu.
2: Przychodzi taki dzień w życiu, kiedy podstawowe rzeczy, które robisz codziennie doskonale, po prostu zapominasz, jak się robi. Możecie nam opowiedzieć o takiej historii, jak zawsze, przez Messenger RMF Max, zostawiając nam głosóweczkę.
3: Max. Ogłoszenie RMF Max.
4: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
2: Dzień dobry, mam dla was coś fajnego, coś nowego od Calvina Harrisa. Śpiewa dla niego Jazzy. Bujają nas już wakacyjnie w nowości Satisfy.
4: Hot Dance Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
2: Przemek Grabowski, do usłyszenia.
3: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów, 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka Luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Teraz z Leroy Merlin zmalujesz nowe wnętrze, bo farba biała Deluxe Easy Care 9 litrów z 15% dolewką gratis jest już za 217 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 15% farby dostajesz gratis. Plamoodporna biała farba do ścian i sufitów Deluxe już za 217 zł. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
8: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
7: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
8: Ach, ci panowie z Media Expert.
7: Prawda?
9: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
15: Arbuz 62% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Cena przed obniżką 7,99. Carrefour, tańsze wyjście na zakupy.
16: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
17: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
16: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
17: Litorsal Senior?
16: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
18: Zdrowit.
19: Masz firmę? Kupujesz w Bricomarsze? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
20: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 10,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na

0: Ray Sauer w RMF Max. I tak się gra o tej porze, 34 minuty po siódmej, a my cały czas szukamy wśród waszych historii na Messengerze RMF Max. Takich, które czasami potrafią po prostu zdezorientować człowieka, że umiesz coś robić w życiu, a potem się okazuje nagle pewnego dnia, że jednak nie umiesz już.
1: Ostatnio chciałam coś przeczytać na kartoniku, co było napisane małymi literami i zaczęłam to powiększać, tak jak robię to zawsze w telefonie i zastanawiałam się, dlaczego to nie działa?
0: Dlaczego?
2: Ja ciągle nie wiem.
0: Poczekaj, mam tu jakieś... A nie, już nie mam kartoniku. To nie sprawdzę, ale no, powinno działać.
2: No u ciebie nie działa, bo nie masz kartonika i to jest jedyny powód. Tak, to gdybyś miała kartonik, to powinno zadziałać.

0: Cała Polska, cały świat cały czas buja się do tego numeru. Bujamy się i my, i tym bujającym krokiem wchodzimy już powolutku w co my wchodzimy?
1: W prognozę pogody za chwilkę.
0: W prognozę pogody wchodzimy.
1: Tak jest.
0: Dzięki za pomoc, bardzo proszę. Zapomniałem, w co my wchodzimy.
1: Będziemy sprawdzać, co się dzieje w pogodzie. Mogą być przymrozki podobno w najbliższym czasie, więc uważajcie. A potem kolejne bangery.
2: Reklama. Innych nosi na myśl o ciężarach z zakupami.

0: telio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: 30 lat kultowego CD Action. Społeczność gamingowa spotyka się na żywo w Łodzi. CD Action Expo 2026. Dwa dni pełne gier, emocji i popkultury. Najnowsze produkcje, strefa retro, turniej Tekken 8, konkurs cosplay, planszówki, karcianki i masa atrakcji dla graczy. Spotkaj redakcję CD Action, twórców ulubionych gier i youtuberów. Wejdź na expo.cdaction.pl i zgarnij bilety. CD Action Expo 2026. 30 lat grania razem.
6: Śmiech.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Danie tutaj jest 100-krotka.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement.

0: Odzyskaj balans. Zdrowit.
1: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
0: I po reklamie.

Całkiem fajne prognozy na te najbliższe dni jeszcze. Jutro do 22 stopni w Warszawie i ma dominować tutaj słońce. Będą się zdarzały delikatne obłoki, ale na pewno nie przejmą sterów. W sobotę do 23 stopni z plusem. Rozpogodzenia liczne, ale będą się pojawiały także ciemniejsze chmury i te chmury będą generowały przelotne opady deszczu. Także bez parasola ani róż. Biomet będzie korzystny jutro, a ciśnienie w normie. Two ships in the night.

Jeżeli słyszysz tę nowość, jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit, to znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Mocny bit w głośniku i on się nie kończy, drodzy państwo, bo już zaraz hop, będzie ekstra i graba z najlepszą dychą najnowszego notowania.
1: A my jeszcze sprawdzimy, co się na mieście dzieje w Tour de Clubie RMF Max. To klasycznie przed 20, więc zostańcie z nami, bawcie się dobrze. A my się słyszymy niebawem. Justyna Borycka.
0: Michał Siwek.
1: Pa, pa, do usłyszenia.
0: Cały czas słuchacie RMF Max Warszawa, Piotrek Świderski po tej stronie. Witam i zapraszam Was na przegląd najciekawszych wydarzeń tego tygodnia w stolicy. Na początek zaglądamy do klubu Niebo przy ulicy Nowy Świat 21. Tutaj w piątek impreza pod hasłem Turno zmija, ty niczyja. Będą to największe hity, letni vibe i dużo miłości na parkiecie w niebie za sterami Kacji, a także Luki Monsley w start o godzinie 23. Zmieniamy miejscówkę i przeskakujemy teraz do klubu Jednorożec przy ulicy Czackiego. Tutaj w ostatnią sobotę maja impreza pod hasłem Last Dance of May. W głośniku przez całą noc m.in. disco, które łączy pokolenia, hity, które znacie i śpiewacie bez zastanowienia, czy klimat, który idealnie wprowadzi Was w letni vibe. Start godzina 21. No i jeszcze na koniec propozycja od klubu Explosion, który w sobotę 30 maja zaprasza na koncert Carlosa, ex-członka Bad Boys Blue.
2: Reklama.
3: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
4: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
5: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
4: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
5: Auchan, co zaplanuję, tu kupuję.
6: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
7: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
8: Siemano rano!
7: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
9: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
10: Śnieżnobiały uśmiech z Tatr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
11: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
12: Mieliśmy się spotkać tylko na chwilę, a zostaliśmy na dłużej. Wieczór dania z grilla, rozmowy i zielony ogród przy Różanej 14. Restauracja Mokolow w sercu Mokotowa. Usiądź, spotkajmy się, zostańmy na dłużej. Mokolow. Wieczory warte powrotu.
13: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś ser Gouda w plastrach XXL Pinos 2x500 gramów. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus? Wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Cena przed obniżką 29,89. Teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: I po reklamie.

0: Cześć, witajcie, jeszcze jasno o tej porze, niesamowite, na to czekaliśmy, najdłuższe dni przed nami, witajcie czwartkowo, Przemek Grabowski w RMF Max, zaczynamy nasz czas, nasz wieczór od pierwszej dziesiątki listy Hobbence, do tego bardzo ciekawe nowości, już tak powoli na lato na Maxa 2.6, a zestawienie dzisiaj otwiera nasza bletka, miejsce dziesiąte, chyba tylko jej dwa dni. RMF Max.
1: Numer 10.

0: Oscar Beth Kay, Sweet Nothings, nasza nowość w RMF Max. Teraz nowa petarda, już w zestawieniu listy Hot Bands, Bob Sinclair odświeża swój house'owy klasyk, ale jak to zrobił? Śpiewa Kajza. Nowa wersja I Can't Wait jest już z nami i czeka na wasze głosy. RMF Max.
1: RMF Max. Sponsorem programu Hop Bands jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.

Dawid Podsiadło, czwartkowo miejsce ósme, sezon. Mamy sezon na truskawki. Słuchajcie, zrobiłem pierwszy koktajl tego sezonu. Naprawdę truskawki, zimny jogurt, trochę cukru. Z tych polskich to wychodzi w ogóle najlepsze. Aż się zrobiłem trochę głodny. No to do truskawek, do koktajlu. Nasza kolejna już wakacyjna nowość, także na sezon truskawkowy. Marshmallow w RMF Max, śpiewa Thomas Rhett.

0: Ludzie zbierają różne rzeczy. Anima zbierał monitory, no jakoś musiał ćwiczyć te swoje wizualizacje. Anima i jego Beautiful to 7 w czwartek w zestawieniu listy Hobbence. Za chwilę hit ostatnich tygodni. Będziemy tańczyć aż do wakacji i na pewno przez całe lato. To Anada w numerze Talk to You. Dzisiaj nie na pierwszym, ale mogą tam wrócić. To przed wami będzie też nowość, jaką wyśpiewał sobie Somber.
1: Max. Sponsorem programu Hobbence jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.

0: Przed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
1: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
2: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
3: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.

0: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. W piątek i soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.

0: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka Luz jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
3: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: I po reklamie.

jest promocja, słuchajcie. Jennifer Lopez opuściła cenę swojej posiadłości, z którą, wiadomo, spędzała wieczory z Benem Affleckiem. Była promocja najpierw z 30 na 21 milionów, a teraz jest tylko 18 milionów. Takie rzeczy w Kalifornii. Może macie jakiegoś bogatego wujka. Zostajemy w Kalifornii, bo teraz będzie nasze Kalifornia, ale love, Kalifornia, love. YT, ekipa

Jego największy hicior jak na razie, także u nas w Polsce, to oczywiście Halo. A tutaj nowość, już na wakacje w RMF Max, Eben i jego Runway, premiera tego tygodnia. Sprawdzajcie świeże bity, głosujcie pod rmfmax.pl. Teraz David Guetta, który remiksuje hicior Milki, Just the way you are. Ciekawe, czy David Guetta powróci do Afro House'ów, bo przecież też robił Afro House'y, ale ostatnio wyznał, że jego zdaniem tych Afro House'ów jest za dużo wszędzie, że nawet jak do piekarni wchodzi, to słyszy Afro House'y i to już jest przegięcie. Jakby co, to będą jeszcze fajne Afro House'y. Przed miejscem pierwszym Milki, nie afrohausowo, ale w remiksie Davida Guetty, już na trzecim.

rzeczywiście David Guetta narzeka, że mamy za dużo tych Afro House'ów, ale to jest naprawdę dobre, naprawdę soczyste. Hicior pełen słońca, który polecam w tym tygodniu. Nowości Shimza, Mistrz Gatunku i Arko w numerze Fire Fire. Jest ogień, czekają na wasze głosy wieczorowo w czwartek, rmfmax.pl. Na miejscu trzecim dzisiaj Milki, Just The Way You Are, ale w remiksie Davida Guetty właśnie. Już na drugim Męskie Granie Orkiestra, nareszcie. Ale kto jest nareszcie na miejscu pierwszym? No nie nareszcie, tylko ponownie, bo już tu był i wraca na szczyt zestawienia listy Hobbence, to Andy Dust i jego Zokaria. RMF Max. RMF Max. One. One. One. One. One. Numer jeden.

0: Zokaria to jedynka dzisiaj na liście Hobbens. Czy wytrzyma do piątku? Sprawdzimy. Także jutro wieczorem zostańcie z RMF Max. Za chwilę wracam z dobrym bitem. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Cały czas słuchacie RMF Max Warszawa, Piotrek Świderski po tej stronie. Witam i zapraszam Was na przegląd najciekawszych wydarzeń tego tygodnia w stolicy. Na początek zaglądamy do klubu Niebo przy ulicy Nowy Świat 21. Tutaj w piątek impreza pod hasłem Turnus mija, ty niczyja. Będą to największe hity, letni vibe i dużo miłości na parkiecie w niebie za sterami Kacji, a także Lucky Monsley w start o godzinie 23. Zmieniamy miejscówkę i przeskakujemy teraz do klubu Jednorożec przy ulicy Czackiego. Tutaj w ostatnią sobotę maja impreza pod hasłem Last Dance of May. Z głośników przez całą noc m.in. disco, które łączy pokolenia, hity, które znacie i śpiewacie bez zastanowienia, czy klimat, który idealnie wprowadzi Was w letni vibe. Start godzina 21. No i jeszcze na koniec propozycja od klubu Explosion, który w sobotę 30 maja zaprasza na koncert Carlosa, ex-członka Bad Boys Blue.
2: Reklama. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
6: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
8: Zdrowit.
9: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
10: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
11: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
12: Idealny klimat zapewnia Free Polska. Wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
13: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
14: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
15: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
16: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
17: Siemano rano!
16: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
18: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
19: Śnieżnobiały uśmiech z Tatr Wysokich? Poznaj moc wypilającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
20: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. W piątek i sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
21: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
22: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
21: Latium?
22: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
21: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
22: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
23: Zdrowit.
0: super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: I po reklamie.

0: muzyka zawsze po pierwsze.
1: Tu się czuję hity.
0: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.

Słoneczne hałsy na starcie naszego spotkania w czwartek od projektu Bauza i Magnetic. Witajcie po 21. Graba z wami. Słuchajcie, jeszcze tylko miesiąc do wakacji. Czujecie to? Macie plany? Chociaż czasami najlepiej jest nie planować. Najlepiej tak na spontanie. Wtedy są przepiękne wspomnienia. Czego wam życzę na zbliżające się wakacje? A na starcie naszego spotkania dzisiaj Bledka wieczorowo.

klasyk, do którego wciąż ludzie tańczą na imprezach, to Naked i Thrust. Ja like it, ale czas na wieczorne nowości w RMF Max. Wraca do nas Lady Gaga, która jako Stefanie Germanota nie miała hitów. Dopiero jak zmieniła pseudonim, no to jej kariera nabrała rozpędu i nie może się zatrzymać. A w nowym hicie także raperka Doechii, Lady Gaga i przyjaciółka w numerze Runaway.

0: Piosenka o starej, dobrej znajomości, chociaż nie wiem, czy do końca takiej dobrej, bo nie mogą być przyjaciółmi. We Can't Be Friends, Ariana Grande. Właśnie, wiecie, że ludzie generalnie wieczorem to częściej wspominają dawne relacje i stare wiadomości. I nagle Instagram, wspomnienia przynajmniej, zamieniają się w muzeum emocji. Zostańcie z RMF Max. Będą też wspomnienia, ale czas na nowe hity. Czeka Olivia Rodrigo, jej Drop Dead. Już za kilka chwil.
1: Reklama. Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Barbara?
3: No?
2: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i mistrzostwa?
3: Co, Marian?
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
3: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
2: No.
4: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
5: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
7: Wszystko brzmi lepiej w harmonii. Dwa głosy współgrają
8: ze sobą.
7: Przekazują z lekkością
8: trudne wiadomości,
7: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
8: betonowy mur.
7: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
8: zostać influencerką.
7: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
8: Harmonizer.
9: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. W piątek i sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
10: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
11: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxi Gramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
13: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
14: Mama była smutna i zmęczona.
12: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
0: I po reklamie.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: mikrofonu jeden z najszybszych raperów świata, o ile nie najszybszy, Eminem i jego Houdini. No, Olivia Rodrigo nie jest taka szybka, ale świetnie śpiewa. No i mam dla was jej nowość, Drop Dead. Olivia Rodrigo ostatnio musiała się tłumaczyć, bo fani zarzucają jej, że wygląda zbyt lalkowo na występach, że ubiera się jak laleczka. No, ubiera się jak uwielbia, jak się dobrze czuje, już nie przesadzajcie. Olivia Rodrigo tak śpiewa, Drop Dead.
1: To jest nowość RMF Max.

Ten beat po latach wciąż wbija fotel, prawda? Faithless i Bibi Rexa, nowa wersja Insomni, czyli New Religion. Teraz kawałek na urodziny dla brata Darka od Kasi i w ogóle od przyjaciół i całej rodzinki. Darek jest kierowcą ciężarówki, teraz w trasie. Pozdrawia Kasia, także Chrześnica, Natalka, Marcelek, Szwagier, a nawet Tomek ze Szwajcarii pozdrawia cię, Darek. W Szwajcarii nawet słuchają o tej porze RMF Max. No to wszystkiego najlepszego. Zrobiło się tak międzynarodowo. Darek, dla ciebie numer, który nadaje się idealnie na trasę, to nowość od Gipsa, jego winę.

0: przy którym na pewno szybko nie zaczniecie. Jesse Spritz, nasza nowość, Can't Deny It. Ale trzeba się wysypiać. Doczytałem dzisiaj, że regularne spanie krócej niż 7 godzin może prowadzić do depresji i nerwicy, czego sobie oczywiście nie życzymy. Ale jeszcze nie idziemy spać, bo tyle dobrego bitu. Zanim powiecie sobie dobranoc, za chwilę Tame Impala, wróci też Kygo i Kungs.
1: Reklama. Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: Kto? No wiadomo.
3: Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
7: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
8: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.

0: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
1: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
2: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowid.
6: I po reklamie.

Sędzior na lato. Lubię cię jak lato, to modelki. No a do wakacji oficjalnie jeszcze 4 tygodnie, 28 dni, ale bez weekendów to w ławkach szkolnych praktycznie tylko 20. To tak jakby już, no nie powiem, że nie trzeba było chodzić, ale tak jakby już był prawie koniec. Nie wiem, czy da się nadrobić jeszcze przez te 20 dni zaległości, ale graba trzyma za was kciuki. Teraz Hicior też, jak najbardziej wakacyjny Kungs w RMF Max, jego Galaxy.

Raper Dwa Łańcuchy i Wiz Khalifa, raperów dwóch, We Own It, taki powrót do przeszłości. A wiecie, że mózg, w szczególności wieczorem, to wraca do wspomnień sprzed lat, w szczególności tych bardziej żenujących, zwłaszcza tych pewnie, które miały zostać zapomniane na zawsze. No to teraz, żeby nie wspominać, czas na coś bardzo świeżego. Cleo, która przynosi nam nowość na wakacje, no i też mamy taki polski afrohausowy akcent w tym przypadku. Cleo w RMF Max, jej kolory lata.

Sun Goes Down, piękny beat na zachód słońca, może jutro akurat, Robin Schulz i Jasmine Thompson. A jak piękne zachody, jak wiadomo, wakacyjny czas, to także nasze imprezy. Lato na maksa trwa, wkrótce kolejne przystanki naszej trasy w tym sezonie na naszych imprezach z Kolim, Edyta Górniak, Grupson, Oscar Sims, Zalia, Napoli, Mortalcio i to nie wszyscy. Sprawdzicie line-up na rmfmax.pl, wkrótce przystanek w Malborku. Kto tam będzie, o tym jeszcze dzisiaj wieczorem, a teraz Artemas. Wieczorowo ugraby. I like the way you kiss me.

0: wiem.
1: Nareszcie to nowe męskie granie w RMF Max. Kto wybiera się na tegoroczne koncerty? A kto chciałby zobaczyć na żywo Pitbulla? Będzie w Polsce, ale będzie także w Londynie, gdzie planuje pobić rekord Guinnessa, jeśli chodzi o ilość fanów bez włosów. Można sobie oczywiście zrobić łysinę, nakładając specjalny czepek. I Pitbull planuje w londyńskim Hyde Parku pobić rekord łysych fanów. Jakby co, to Pitbull i ekipa czekają na wolontariuszy, którzy chcieliby pomóc w tym całym przedsięwzięciu, bo zbierze się spora grupa ludzi. Jakby ktoś chciał się zgłosić, to macie czas jeszcze do 10 lipca. Jakby co, w Londynie będzie bity Pitbullowy rekord Guinnessa.

0: Kto z was może chce jeszcze się przejść przed snem? Polecam także wieczorne spacery, w szczególności w maju, oczywiście jeśli nie pada, bo okazuje się, że wieczorny spacer potrafi obniżyć też poziom stresu i to już po kilkunastu minutach. No to na późny spacer za chwilę Andy Dust i jego Zakaria. Dzisiaj jedynka na liście Hot Bands.
1: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. W piątek i sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
3: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
8: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu. Na filu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
6: I po reklamie.
10: To jest RMF Max.
6: Hity na maksa.
10: Hity na maksa.
6: Hity na maksa.

polecam wam takie bity wieczorowo na żarowości w RMF Max. Gibbs, Kukon i Jonathan w numerze Ty masz moc, głosuj na chłopaków na liście Hot Bands rmfmax.pl. Przemek Grabowski, witajcie po 23 czwartkowo. Teraz Taylor Swift, która ostatnio po raz kolejny udowodniła, że ma najlepszych fanów na świecie, no i że sama docenia swoich fanów. Ostatnio 8-letniej fance, która nagrała cover Taylor Swift w internecie, podarowała gitarę, podpisała i wysłała 8-letniej fance do domu. Takie rzeczy robi Taylor Swift. Macie ją w RMF Max, The Fate of Ophelia.

Where Are You Now? Taki klimat robi Lost Frequencies, a teraz jedna z najciekawszych nowości ostatnich dni w duecie Martin Garrix i Ed Sheeran. Spotykali się na festiwalach, zazwyczaj mijając się na scenach, ale w końcu spotkali się osobiście i to nie raz i postanowili zrobić coś razem. Martin Garrix i Ed Sheeran. Martin Garrix czasami też coś zaśpiewa, ale nie jest taki dobry jak Ed Sheeran. Wiadomo, ciekawe, jakim Ed Sheeran byłby DJ-em i co by grał. Macie ich teraz w RMF Max, Repeat It.

Dior to nasze modelki, które rok temu tańczyły na naszej scenie w trakcie naszych wakacyjnych imprez Lator Maxa. Wystartowaliśmy kolejny sezon i wkrótce zapraszamy do Malborka. W Malborku na scenie RMF Max na żywo Wilki, Mortalcio oraz Ola Bieniarz, która zmiksuje największe hiciory z RMF Max. Może nawet Alex Warren pojawi się w remiksie. Macie go teraz w numerze Fever Dream. Kiedy będziemy u Ciebie i gdzie będziemy, sprawdzicie na rmfmax.pl.

Księga Żywiołów, uwielbiam ich muzykę. Za chwilę Kori Gajewska, wyjątkowo kreatywna piosenkarka. A wiecie, że ludzie często mają właśnie kreatywne pomysły tuż przed snem? No to może być ten czas. Problem w tym, że rano połowy z tych pomysłów często nie pamiętamy. Ja też tak mam, czasami mi się śni coś niby rewelacyjnego, budzisz się i nie wiesz, co to było. Kori Gajewska śpiewa teraz. Żartem.

Niewidzialna, tak śpiewa Zosia Wójcik w RMF Max. Z pozdrowieniem dla tych, którzy dopiero się obudzili. Naprawdę, są tacy ludzie, którzy tak jak kiedyś dzielą sobie sen na dwie części. Podobno powinniśmy tak robić, że to niby zdrowe, tylko weźcie do tego przyzwyczaj. Bo dawno temu, w dawnych czasach, ludzie spali często właśnie w dwóch częściach. Najpierw kilka godzin, potem przerwa, mniej więcej o tej porze. I drugi sen, no to kto spróbuje? No to może na dzień dobry, zamiast na dobranoc. Klaudia Sadownik zaśpiewa teraz. Klaudia i jej Tańczę.

0: chłód, o wieczornym chłodzie też tak trochę. Asia Tomasik w RMF Max. Ja sprawdziłem dla was długoterminowe prognozy, bo w internecie to czasami różne pojawiają się dziwne wiadomości, że lato będzie bardzo zimne, że temperatury będą spadać. Sprawdziłem u wujka z NASA, nie będzie źle, będzie naprawdę słonecznie, przyjemnie, ciepło, będzie po prostu wakacyjnie, tak więc jeszcze się tym nie stresujemy, będzie okej. Okay. Przemek Grabowski, dziękuję za wieczorne spotkanie, zapraszam was na otwarcie weekendu, słyszymy się jutro o 20 na liście Hot Bands. Cześć!
1: Reklama. Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
4: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.
5: Świtu do świtu, od nocy do nocy.
6: W RMF Max, hit za hitem.
5: RMF Max, Warszawa 95,8 FM.

Music is my best.

Warszawa, 8 sierpnia. Chyba pora już wyjeżdżę stąd. Obiecałem coś nie tylko sobie, ale też wam. Na pewno wygram, mamo, pokonałem zło. Każą płacić mi cło za mili szus. Nie zmieściły to walizki siena, wracając z Tokio. Pieniądze mi nie dały nigdy szczęścia. Miałem na koncie 4 banie, gdy skakałem przez okno. Ksiądz mi mówił na spowiedzi, że to demon mój. Podpowiedział mi to i żebym już odstawił alkohol. Powiedział, synu, tylko w życiu miłość czuj. Zgubię filozofia ciebie, ząb za ząb, oko za oko. Ostatni